Kilometrem albo metrem lub nowym światem. Jeden blachy ma za 1000 zł, drugi znowu WXW. Janek dziś się wybrał na piechotę, bo wygodniej spacerować mu. Najpierw Witka spotkał w bramie, Witek chore oczko ma, ale pamięta o sąsiedzie, bo dwie dychy oddać ma. Pan monopolowy mówi tak klientele, wszystko wie o naszej dzielnicy. W sklepie ma wino i telewizor, dobrze wie co tnują politycy.

Polonia, cudem ocalały junior Sava Bars. Warszawa nęci, kuj się wciąga i ciągle bawi nas. Dom chłopa w centrum, telewizja i wszystko wiemy już. Świętokrzyska, krakowskie przedmieście i starówka tuż. Tam turyści, dobre knajpy i historii wiew. Rozbiory, powstanie, manifestacje, kościoły, blask ich wież. Sąd najwyższy, dziwna budowla, pomnik powstania też. Kiedyś grał w piłkę na tym placu, teraz raczej nie.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych. Hey! This adiosa.

Dodatkowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców. Za wcześnie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: A jak wam powiem, że w tym momencie patrzę sobie na termometr i widzę 9 stopni Celsjusza w Jeleniej Górze i prawie 17 kresek powyżej zera w Kołobrzegu, to chyba jest nieźle, prawda? No chociaż te wartości poniżej 10 mogłyby trochę urosnąć. Na pewno urosną w ciągu dnia, bo dzisiaj na zachodzie będzie najcieplej, najgoręcej. Z tym, że tak, mgła o poranku nas wita, to raz. Druga sprawa, widzę tam delikatne chmury pomiędzy Lublinem a Rzeszowem. Może z nich delikatnie popadać. Widzę też chmury na wschód od Zakopanego, ale to bardziej idzie w kierunku Słowacji, więc chyba nie będzie takie groźne. Choć dzisiaj deszcz też nas spotka, mogą występować burze z gradem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Minęła szósta, oto szczegóły, jeżeli chodzi o sobotę. Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz, lokalnie burze, z drobnym gradem, jak wspominałem, ale to głównie we wschodniej połowie kraju. Dzisiaj może spaść na wschód.

0: Chodzi tak do 25 litrów wody na metr kwadratowy, a temperatura na północnym wschodzie około 18, w centrum 22 stopnie Celsjusza i najcieplej na zachodzie 25 kresek powyżej zera. Co prawda w obszarach podgórskich Karpat, tak jest od kilku dni, tam będzie najchłodniej, od 17 do 19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, chociaż znowu będzie silniej wiało nad morzem i tam okresami wiatr może być silny. W całym kraju też te porywy mogą się wzmagać, a ciśnienie no poszło w końcu w górę. Teraz 1002, w południe 1003 hektopaskale i dalszy wzrost jest przewidywany, jednak potem spadek ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To co? Jedziemy razem? Tym bardziej, że dzisiaj lewa idzie w górę od 6 do godziny 11, bo życie jest po to, by latać na moto, czyli będzie sporo o jednośladach i wyprawach. Motocyklem, a może jakimś większym skuterem? Tak czy siak zapraszam. Patryk Kuniszewicz, dzień dobry.

0: No to już prawie 10 minut po godzinie 6 rano, a my oczywiście rozpoczynamy, to znaczy wczoraj rozpoczęliśmy weekend, ale dzisiaj jest sobota, więc już tak oficjalnie i zasada obowiązuje. Ktoś musi popracować, żeby inni mogli odpoczywać. No to pracujemy my, razem ze mną Emilia Kleszczewska.
1: Dzień dobry, no tak, pracujemy dzisiaj w sobotę, chociaż powiedziałabym wakacje na razie troszeczkę nas nie rozpieszczają, jeżeli chodzi o pogodę, prawda?
0: Nie, ale już w przyszłym tygodniu, ja wiem, że obiecałem to w tym tygodniu, że będzie weekend. Trochę nam się przesunęło. Mają wrócić upały.
1: Słyszałam.
0: Takie około 35

0: stopni.
1: No właśnie tutaj albo 40 stopni,
0: nie,
1: 40, albo 20.
0: W Polsce 40 nie będzie. Ale około 30 kilku
1: 30
0: na pewno.
1: Kilku.
0: Musimy uzbroić się w cierpliwość i trochę poczekać. Tymczasem sprawdzamy, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No to jeszcze raz dzień dobry i zapraszam na pierwsze dzisiaj drogowe wiadomości. A chwilę po północy zakończyło się utrudnienie na S5 w województwie kujawsko-pomorskim. Było przewężenie między węzłami Opławiec i Bydgoszcz-Zachód. Przed 22 osobówka zderzyła się z barierami, ale nic nikomu się nie stało. Czysto także jest już na autostradzie A1 w województwie pomorskim między Pelplinem i Warlubiem w Kopytkowie. Doszło do podobnego zdarzenia co na S5. Tam osobówka uderzyła w bariery i blokowała pas łącznicy zjazdowej w kierunku Łodzi. Także już tam ta nitka jest odblokowana, ale widzimy, że zaczyna się większy korek na Mazowszu. Już w tym momencie na wysokości dworu, Nowego Dworu Mazowieckiego to trasa w kierunku Warszawy. I widzimy też, że jest zdarzenie drogowe, także jeżeli macie dla nas informacje i przejeżdżacie przez S7 do Warszawy, to 22 513 11 11. Czekamy na wasze wiadomości. Dostępna jest też aplikacja mobilna. Więcej aut ustawia się na przejściu granicznym w Korczowej w kierunku Ukrainy i od 6 drogowcy pojawiają się także na drodze krajowej numer 81. W Łaziskach Górnych na śląskim odcinku krajówki, również w kierunku Katowic, wymieniany będzie sterownik sygnalizacji świetlnej. Dlatego też ta sygnalizacja dzisiaj będzie wyłączona i służby naprzemiennie zajmują prawy i lewy pas w kierunku Skoczowa i wspomnianych już Katowic. Czekamy na wasze wiadomości.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ano, czekamy, dajcie znać, dokąd się wybieracie. Może trzeba wam trasę sprawdzić, to my chętnie się tym zajmiemy. Tylko skąd dokąd? Piszcie w aplikacji PRK.

20. Już prawie 20 minut po godzinie 6. Zdradzę wam troszeczkę, że dzisiaj, mimo tej pogody, chociaż też nie chcę narzekać, bo przelotnie ma tylko popadać, głównie na wschodzie, więc w Polsce raczej sucho. Do tego te 25 stopni, co jest słyszane na zachodzie, to jest naprawdę idealna pogoda na motocykl. Nie potrzebujemy upałów. Nawet gdyby było ciut chłodniej, też byłoby ok. I dzisiaj trochę będzie o wyprawach motocyklowych. Zresztą wybierzemy się również na wielką wyprawę maluchów, gdzie motocykle, wyobraźcie sobie, też odgrywają bardzo ważną rolę. A w ogóle to inspiracją do tego była wyprawa motocyklem w Himalaje, czyli wyjazd do Indii. Na razie więcej nie powiem. Chodzi o wpis Lecha Potyńskiego w jego social mediach i tyle. Wrócimy do tego tematu, obiecuję. Ale gdybyście się wybierali do Wrocławia, to uważajcie. Zamknięto plac solny dla motocyklistów. Problem motocykli i podobno agresywnej

Jazdy w ścisłym centrum Wrocławia, jak czytam na ścigacz.pl, nie jest nowy, ale nabrał tempa w ostatnich latach. Mieszkańcy Starego Miasta od dawna skarżyli się na nocne zloty, gwałtowne przyspieszenia, przekraczanie prędkości w strefie zamieszkania, no, gdzie limit wynosi zaledwie 20 km na godzinę. To naprawdę nie trudno to przekroczyć. Ale też celowe generowanie hałasu i według mieszkańców dźwięki były często grubo powyżej dopuszczalnych norm. W związku z tym wzięli sprawę w swoje ręce. W końcu w odpowiedzi na liczne apele Rady Osiedla i mieszkańców władze Wrocławia wprowadziły w 2026 roku pilotażowe ograniczenie, czyli tak, od 30 kwietnia już to mamy, Plac Solny oraz ulica Kiełbaśnicza zostały zamknięte dla samochodów również i, no, motocykli. I to obowiązuje w godzinach nocnych oraz weekendowych, czyli od poniedziałku do czwartku 22:00-6:05 rano, ale też od piątku od 18:00 do poniedziałku do 5:00, czyli nie polatamy, nie pojeździmy w weekend, nawet w ciągu dnia nie wjedziemy na Stare Miasto do Wrocławia motocyklem, zresztą samochodem też, jak sami słyszeliście. To tak z informacji, mam ich dla was jeszcze sporo. A co u was? Dajcie proszę znać. Ja czekam cały czas w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców i widzę od Pawła z Dastera: dzień dobry wszystkim w ten słoneczny sobotni poranek. Pawle, to fajnie, że u ciebie chociaż świeci, bo u mnie to mgła o poranku była straszna. Właśnie ruszyłem z moim ulubionym radiem PRK w trasę ze Szczecina do Puław. Podpowiedzcie jak dróżka. Szczecin, Puławy? No, panie kochany, nie powiem, że to blisko, bo kawał drogi, a nawigacja pokazuje mi, że to dokładnie 700 km. I jeżeli masz trochę więcej w portfelu, to zaproponowałbym ci S3 przez Gorzów Wielkopolski, tak żeby do A2 się dostać i tutaj płatnym odcinkiem wzdłuż Poznania oczywiście dojechać do Warszawy. Tak będzie najszybciej, bo nie wiem, czy chcesz się zdecydować na krajową dziesiątkę. Stargard, Wałcz, mimo że teraz tam się nic nie dzieje, to sporo jest płatnych budek, znaczy fotoradarów na trasie i tam też przebudowa ruszyła, w związku z tym mogą być delikatne utrudnienia. Na pewno nie o tej porze, ale później zdecydowanie, więc wybieraj. Albo dziesiątka, Stargard, Piła i przez Toruń do Warszawy, albo S3 do Gorzowa, potem A2 przez Poznań i tak samo do samych Puław S17, więc życzę ci szerokości, przyczepności i dobrego wyboru.

Jest 6.30, przyzna się, kto na urlop jedzie, kto na jakąś wyprawę, choćby weekendową, no to pamiętajcie, poprowadzimy was w trasie. Dajcie tylko znać skąd, dokąd, a przy okazji tych tras już za chwilę malownicza trasa w Gruzji, ale o szczegółach za moment, bo wcześniej sprawdzamy drogi w Polsce.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I te drogi w Polsce sprawdzamy co 20 minut. S7, mówiliśmy o niej właśnie w ostatnim serwisie drogowym, że rzeczywiście jest utrudniony dojazd do Warszawy tą ekspresówką i widzimy, że tam już ruch jest lepszy, jeżeli chodzi o przejazd przez Dziekanów Leśny i przez Czosnów. Tam już prawdopodobnie służby zakończyły pracę i też mieliśmy wcześniej wiadomość od naszych kierowców na mapach, że było tam jakieś zdarzenie drogowe. Teraz tego nie widać. No i poza tym naprawdę jedzie nam się bardzo dobrze, tak naprawdę przez całą Polskę. Właśnie nie ma tych utrudnień w stolicy, ale też na autostradowej obwodnicy Krakowa, jeżeli zmierzacie na przykład do Tarnowa, a tam rzeczywiście autostradowa czwórka często się korkuje. Trochę więcej samochodów ustawia się w drodze z Grudziądza do Gdańska, czyli w Warlubie, ale tam też prowadzone są prace drogowe, o czym przypominamy cały czas. No i też S10 pod samym Toruniem też może być tam więcej samochodów już po godzinie 6.30. A jeżeli chodzi o prace drogowe, to od godziny 7 na S11 między miejscowościami Ciarka i Łomnica trzeba zwolnić do 90 km/h. Tam do 15 sprzątane będą obiekty mostowe. Następnie S3 Głogów Zachód do Głogowa Południe. Na jezdni prawej i na pasie lewym mamy także prace drogowe. Trzeba tam zwolnić do 80 km/h. To oczywiście województwo dolnośląskie i do 13 będą te utrudnienia. Jeszcze A4, węzeł Brzeg, węzeł Opole Południe w kierunku Katowic, gdzie trzeba zwolnić do 100 km/h. Do godziny 17 dzisiaj, a to są utrudnienia spowodowane odnawianiem oznakowania poziomego. Mamy zajęty prawy pas ruchu w kierunku Katowic i przypomnę raz jeszcze, trzeba tam zwolnić do 100 km/h. Czekamy na Wasze wiadomości 22 513 11 11, ale też dostępna cały czas jest nasza aplikacja mobilna.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A teraz obiecana trasa w Gruzji.
3: No witam serdecznie całe PRK. Jeśli chodzi o sprawdzenie trasy, to mam taki pomysł. Wyjeżdżamy dzisiaj z Gruzji, z miejscowości Czekwi. Jedziemy do stolicy Gruzji. No co, chciałbym sprawdzić trasę, co wy na to? Pozdrawiam Dziki Mysłowice.
2: Ale Dziki, proszę cię uprzejmie. 345 km do pokonania w 4,5 godziny, sporo. Chociaż przyznam szczerze, ja bym się z Czekwi nad morzem w ogóle nie ruszał. Ale jak już ruszysz, to jadąc na północ masz czyściutko. Potem jednak masz jakieś od ureki objazdy, roboty drogowe. Po prostu trzeba jechać B12 i tej drogi się trzymać. I tutaj raczej większych problemów nie widzę, chociaż cały czas drogowcy coś tam robią na tym bardzo długim odcinku aż do Sajawako. Mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałem. Potem czyściutko, nie widzę żadnych problemów i do samego Tbilisi można dostać się oczywiście, to jest autostrada, czekajcie, niech ona mi się wyświetli, Europejska Droga E60, a w Gruzji to będzie... No i nie mam tutaj podanej cyferki. W każdym razie ty na pewno wiesz, jak jechać. Życzę ci szerokości, przyczepności aż do samego Tbilisi. Jak już dojedziesz, daj znać.

Jedni ze Szczecina do Puław, inni wybierają Gruzję z Czechwi do Tbilisi. Dokąd wy zmierzacie? Czy na urlop, czy na wypad weekendowy? A może jakąś imprezę macie? Przecież to jest też chyba czas ślubów, prawda? I tego typu wyjazdów. Więc życzę wam jak najlepiej, a na trasie spokojnej drogi, którą chętnie dla was sprawdzę. Z tym, że pamiętajcie, jeżeli jedziecie trochę dalej, to warto się zatankować, a jak gdy tylko w internetach wpisałem hasło ceny paliw, to wyskakują mi takie nagłówki jak drogo, ale nie dużo drożej. Będzie zmiana w cenie paliw. Nowe prognozy analityków. No i kolejny artykuł. Ceny paliw poszły w górę. Benzyna i olej napędowy są najdroższe od wiosny.

Tylko LPG idzie w dół. No i postanowiłem to oczywiście sprawdzić, co z tym naszym CPN-em. Dlatego, że do 1 lipca, w zasadzie do 30 czerwca, obowiązywał program ceny paliw niżej, no i mieliśmy ceny maksymalne paliwa, najtańsze paliwo w Europie, mieliśmy się z czego cieszyć. Teraz minister energii został zapytany, czy w takim razie wrócimy do tego, skoro ceny idą w górę. No minister Miłosz Motyka nie chciał udzielić jednoznacznej odpowiedzi w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN, chociaż fakty są takie, że 1 lipca, kiedy to z 8% skoczyliśmy na 23% VAT, no to od razu te ceny poszybowały o kilkadziesiąt groszy właśnie z tego VAT-u. Ale to nie wszystko, dlatego że cały czas mamy różnego rodzaju podwyżki wynikające ze zmian na rynku hurtowym, rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie, ponownie podbija ceny ropy naftowej i produktów gotowych, co przekłada się na wyższe ceny paliw w kraju. I tak w tym tygodniu nastąpiły podwyżki średnio o 6 do 8 groszy na litrze benzyny i oleju napędowego. W związku z tym na wielu stacjach ceny oleju napędowego ponownie przekroczyły poziom 7 zł. Pomyślałem sobie, a sprawdzę, co różnego rodzaju portale, które zestawiają to paliwo, podają. No i gdybyście się chcieli tankować, to taką średnią dla bezołowiowej 95 na autocentrum.pl mamy 6,64. W związku z tym, jak znajdziecie coś taniej, warto, naprawdę. Dla oleju napędowego średnia za litr to 6,84, choć przyznam szczerze, trudno o taką cenę, bo w wielu miejscach widziałem już tę siódemkę z przodu. No i gaz LPG naprawdę notuje bardzo dobre spadki. W tym momencie średnia z 16 województw w Polsce za autogaz LPG to 3,12 zł.

0: Zaglądam do aplikacji Halo Halo, śpicie jeszcze? O, proszę uprzejmie, dzień dobry, jak tam ścieżka Gdańsk-Giżycko? Pozdrawiają Karole, czyli Karol Senior, Karol Junior, Karolina, o i Kuba się też trafił. Gdańsk-Giżycko, tutaj kątem oka widzę, że Emilia już tam ogarnia trasę.
1: Tak, właśnie wpisałam Gdańsk-Giżycko i sprawdzamy.
0: A co wolisz? Nad jezioro czy nad morze?
1: Ja, wiesz co, przy tej pogodzie wolę zostać tutaj w Warszawie, ale jeżeli już, to chyba wybieram jednak morze, Gdynię, Gdańsk, Sopot, ja Trójmiasto kocham, nie wiem jak ty, ale Zatoka Gdańska, tam jest cieplej zawsze niż na otwartym morzu,
0: prawda? To prawda, chociaż dzisiaj silniej wieje, więc rozumiem, dlaczego do Giżycka jedziecie. Ja bym zaproponował S7 i może was zdziwię, ale jedźcie

0: pienią cały czas aż za Ostródę i tam odbijacie dopiero w Olsztynku na S51, S16 i do samego Giżycka, bo to mimo, że tych kilometrów może i więcej, to będzie najszybsza trasa. Zgadzasz się?
1: Oczywiście, że tak. Akurat kto jak to, ale ty wiesz najlepiej.
0: Chociaż przez Miłakowo i Dobre Miasto kilometrów mniej, trasa podobna, też polecamy, bo nic złego na niej się nie dzieje. Więc szerokości, przyczepności, a Emilia ma dla was kolejne informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To ja o przejściu granicznym w Korczowej w kierunku Ukrainy, bo tam trwają prace remontowe, ale jeżeli chodzi o szacunkowy czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy, to też mamy wiadomość do kierowców, którzy tam przejeżdżają, że trzeba czekać 2 godziny. Godzinę mniej oczekują przejeżdżający w kierunku Ukrainy przez Medykę i Zosin. A jak wygląda sytuacja na odcinku Polska-Białoruś? No do Terespola ten czas oczekiwania może być zdecydowanie wydłużony i według informacji na stronie wiemy, że to nawet może być 6 godzin. Natomiast rozładował się już ruch na S7 na wysokości Nowego Dworu Mazowieckiego, gdzie przed 6 było zdarzenie drogowe, no i mieliśmy to przewężenie w kierunku stolicy. Przed 7 więcej kierowców ustawia się też na drogach w centrum Zakopanego. Już teraz przewężona jest droga wojewódzka numer 958, czyli ulica Nowotarska. W obu kierunkach tak naprawdę. Jeżeli chodzi o trudniejsze warunki drogowe, to na A1 na odcinku Grudziądz-Gdańsk, głównie w Rulewie i Warlubiu możecie zwolnić. Tam przypominamy też prowadzone są prace drogowe. Przewężenie jest też pod Toruniem, S10, to dokładniej Toruń-Glinki i ten utrudniony ruch może być zarówno w kierunku Bydgoszczy, jak i Ciechocinka. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała także niedawno o kolizji 2 samochodów osobowych na drodze krajowej numer 63 w województwie podlaskim. Kolno-Łomża na tym odcinku droga ma być zablokowana, miała być zablokowana tak naprawdę do 6.30, ale na mapach no cały czas widzimy, że jest to przewężenie krajówki, głównie w kierunku Giżycka.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Co u was na trasie, jak się jedzie? Nie pada, prawda? I całkiem przyjemnie jest. No to dajcie znać wszelkie utrudnienia czy sprawy pogodowe mile widziane w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, tak żebyśmy mogli przekazać te informacje innym zmotoryzowanym.

0: Ciekawi jesteście, gdzie w tym momencie w Polsce jest najcieplej o poranku? To zachodnie Pomorze, a dokładnie Świnoujście, 17 stopni Celsjusza. Najchłodniej, ojojoj, poniżej 10 w Jeleniej Górze, to jest 9,3 stopnia Celsjusza. Tak na pozostałym obszarze kraju mocne 12-14 stopni, chociaż na wybrzeżu całkiem przyjemnie, 15-16 kresek powyżej zera. Ale uwaga, bo tam dzisiaj, szczególnie w okolicach Zatoki Gdańskiej, może silniej powiać. Oto szczegóły.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O, mamy ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzega przed burzami w 4 województwach, a dokładnie jest to ostrzeżenie pierwszego stopnia dla Podlasia, dla północy Lubelszczyzny, ale także dla wschodniej części województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Na tym obszarze burzom będą towarzyszyły miejscami umiarkowane opady deszczu od 20 do 25 litrów wody na metr kwadratowy. No i porywy wiatru do 60 km na godzinę. Alert obowiązuje od soboty od godziny 12 do 19.

0: 20. A co jeszcze w pogodzie? No dzisiaj w ogóle chmur ma być mniej, szczególnie w tej zachodniej części. Tam też najcieplej, 25 stopni Celsjusza. W centrum dzisiaj 22 kreski powyżej zera. Na północnym wschodzie 18, a najchłodniej w obszarach podgórskich Karpat od 17 do 19 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, chociaż... Jak już wspominałem, nad morzem okresami może być on dość silny. W całym kraju uwaga na silniejsze porywy, no i sami słyszeliście, w czasie burz nawet do 60 km na godzinę wiejący. A ciśnienie? Teraz 1003. I to ciśnienie nam się utrzyma do południa. W Warszawie tyle barometry pokażą. Potem wzrost, a następnie spadek ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja. Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty. Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami. Słuchajcie codziennych relacji z podróży od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców. No to odpalamy i jedziemy przed siebie. A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
2: To była autopromocja.
0: A dzisiaj też będzie akcent jednośladów, akcent motocyklowy na wielkiej wyprawie maluchów, bo to w końcu lewa w górę do godziny 11. Patryk Kuniszewicz, dzień dobry, zapraszam.

0: nigdy nie przeminął, nigdy nie.
1: Parafrazując słowa Sidneya Polaka, żeby ten czas nigdy nie przeminął, tu chodzi o weekend, wiadomo. Ja też chciałbym, żeby to było tak, że on cały czas trwa. I na przykład w jeden weekend my pracujemy, w drugi odpoczywamy, ale dni powszednie w ogóle nie wchodzą do kalendarza. To byłoby idealne.
2: Może trzeba wprowadzić tutaj jakąś rewolucję. Patryk na prezydenta.
1: Poczekaj, ja mówiłem już wcześniej. 5 dni urlopu wolnego, 2 dni pracy. Zamieniamy proporcje weekendu do dni powszednich. Wybory tuż, tuż.
2: No właśnie, czyli czekaj, to będzie Patryk 2050, bo tam inny wokalista też planuje.
1: Nie, czekaj.
2: Start w wyborach.
1: W 27.
2: 27.

0: Aha. A, myślę, okej, czyli jesteś już gotowy praktycznie na te wybory teraz.
1: Tak, tak. I co wy na to? Weekend 5 dni, 2 dni pracy i znowu 5 dni odpoczynku. Co my byśmy z tymi dniami
0: robili?
1: Pierwszy
0: postulat niech to będzie nawet w wyborach.
1: Dobrze, ale to musi być jakiś pomysł na weekend. Czekam na wasze. Dokąd wy się dzisiaj wybieracie? Czy rzeczywiście 5 dni weekendu by się przydało? Czy 2 wystarczają? A tymczasem my ruszamy na trasę razem z Emilią i sprawdzamy, gdzie są utrudnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To nie wiem jak wy, ale ja zagłosuję na Patryka. Przechodzimy do tego, co się dzieje na drogach. Droga wojewódzka numer 215. W Rozewiu widzimy, że jest zdecydowanie większy ruch w obu kierunkach, czyli jeżeli jedziecie na przykład do Władysławowa czy w kierunku Karwi. Jeżeli chodzi o informacje drogowe, to tak naprawdę niewiele nam się tutaj zmienia. Przed po siódmej więcej kierowców ustawia się na drogach w centrum Zakopanego, o czym mówiliśmy też już wcześniej, czyli przewężona jest droga wojewódzka 958, ulica Nowotarska w obu kierunkach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowała nas także o kolizji dwóch samochodów osobowych, o czym też mówiliśmy już wcześniej, że to droga krajowa numer 63 w województwie Podlaskim, Kolno-Łomża i na tym odcinku droga miała być zablokowana do 6.30, ale jak patrzymy cały czas na mapy, no to tam jest przewężenie krajówki i głównie w kierunku Giżycka. Do 20.00 natomiast drogowcy będą zajmować część drogi krajowej numer 81 w Łaziskach Górnych na Dolnym Śląsku. Wyłączona jest sygnalizacja świetlna właśnie tam i zajęte będą naprzemiennie pasy w kierunku Skoczowa i Katowic. Aplikacja jest dla was, korzystajcie, czekamy na wasze wiadomości.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Pomysły na weekend, a może motocyklem gdzieś w siną dal? Dajcie znać, aplikacja czeka, PRK Polskiego Radia Kierowców. Głosowo, tekstowo albo numer telefoniczny 22 513 11 11.

To już 20 minut po godzinie 7 rano, a my tak sobie podróżujemy, jedziemy, szukamy pomysłu na weekend, jakiejś inspiracji, więc no znowu się uśmiecham do was, prawda? No bo wydaje mi się, że wy macie najlepsze pomysły i jak są tylko 2 dni wolnego, tylko, a może od tych 2 dni zaczyna się dłuższe wolne, bo to jest urlop. W końcu mamy 11 dzień lipca, to taka wymiana turnusów chyba, prawda? Zwłaszcza, że wakacje zaczęły się 2 tygodnie temu. Wypadałoby, jedni, którzy odpoczęli, wracają do pracy, choćby jutro do domu, a potem w poniedziałek do roboty, a inni teraz właśnie ruszają na swoje upragnione wolne 2-3 tygodnie. Tego wam życzę. Tak czy siak, ja dzisiaj wspomniałem, że będziemy wyprawy motocyklowe podglądać. Kto wie, może nawet jakąś kiedyś nam się uda zorganizować. Może to będzie inspiracją dla kogoś. Jedną na przykład ja mam już za sobą. W maju ruszyliśmy szlakiem tak dookoła Polski, żeby zobaczyć, czy motocyklem da się jeździć. Wiosna okazała się bardzo przyjemną porą roku na takie właśnie eskapady, ale po drodze razem z Kubą Marcinowiczem spotkaliśmy wielu motocyklistów, którzy tak naprawdę byli w trasie do miejsc docelowych oddalonych o 100 kilometrów. To była cała Europa, Bałkany, tam się właśnie jeździ. A co powiecie o wyprawie motocyklem w Himalaje? Jak to zrobić?

bić. Podobno Lech Potyński decyzję podjął w 2 minuty, tak ogłosił na swoich social mediach. I co? No i od razu spodobała się taka wycieczka. Jakoś nie siliłem się na ekstremalne doznania, spanie w namiocie i uganianie za wielbłądami w celu ich wydojenia, żeby mieć mleko na ser. Z drugiej strony bardzo szanuję zdobywców, którzy nawet kiedy mają możliwość zagotowania wody w czajniku elektrycznym, wyciągają swoją maszynkę gazową lub za pomocą krzesiwa rozpalają ognisko. Serio, wcale nie piszę tego z ironią. Sam czasem tak robię, ale tym razem koncept wycieczki, nie wyprawy, przypasował mi w pełni i jak się ostatecznie okazało, nie żałowałem ani przez chwilę swojej decyzji, ale nie wyprzedzajmy faktów. Są też rzeczy praktyczne, bo to były właśnie słowa Lecha Potyńskiego. To znalazłem na ścigacz.pl i bardzo mi się ta wyprawa spodobała. Jest tam wszystko o tym, jak pozyskać wizę, bilety lotnicze do Indii, co z prawem jazdy, czy ono obowiązuje, co z ubezpieczeniem musimy w końcu mieć wykupione. Szczepienia, leki, ubrania, kask, trasa, no sam motocykl też tutaj jest bardzo, ale to bardzo ważny. Cała wyprawa jest dokładnie opisana, więc idziemy za ciosem. I my dzisiaj też zobaczymy, jak takie wyprawy się organizuje samemu, albo jak się wpisuje w czyjś pomysł, koncept, ile to kosztuje i czym to pachnie. No jak dla mnie, przygodą.

0: 7.30, w związku z tym, jeżeli ktoś właśnie teraz wypił kawę, zjadł śniadanie i rusza w trasę, posłuchajcie, jakie jest natężenie ruchu i czy w ogóle można mówić o poranku, o utrudnieniach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Oj, niestety można mówić o utrudnieniach i to wcale nie małych. Zaglądamy na drogę krajową numer 63. Dostaliśmy aktualizację od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Kolno-Łomża. Przypomnę raz jeszcze, to ten odcinek, a dokładniej w pobliżu miejscowości Stare Rakowo, województwo podlaskie, 127 km. No i niestety tam jest zderzenie dwóch pojazdów osobowych, ale aż 6 osób jest rannych. No i droga jest całkowicie zablokowana już od godziny 4.

0: 6:30. Te utrudnienia miały być do 6:30, ale zdecydowanie się wydłużą. Przypomnę raz jeszcze, to droga krajowa nr 63. I to nie wszystko. Teraz przejdziemy do ekspresówki w województwie mazowieckim, czyli S7 Płońsk-Nowy Dwór Mazowiecki w pobliżu miejscowości Zakroczym. 147 km, tak podają służby, że tam zderzyły się dwa samochody osobowe i niestety też jedna osoba została ranna. Jeżeli chodzi o przejazd, to zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy, zatem można przejechać, ale wyłącznie tym środkowym i prawym. Od 5:00 już służby są na miejscu i planowany czas utrudnień to jeszcze najbliższa godzina. Jeżeli chodzi o przejazd w całej Polsce, to przypominamy też, że jest dość sporo samochodów w Zakopanem, czyli droga wojewódzka 958, ulica Nowotarska, i jeżeli chodzi o ten wzmożony ruch, no to on jest w obu kierunkach, czyli jeżeli jedziecie dalej, na przykład do Kościeliska, ale też w kierunku Nowego Targu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Co u Was, dokąd zmierzacie, potrzebujecie informacji o trasie, dajcie znać, chętnie się tym zajmę. A Wy też informujcie na bieżąco o utrudnieniach na Waszej dróżce.

Ale dostałem zadanie, czekajcie, dawno nie wpisywałem tego w nawigację. Polskie Radio Kierowców. No dobra, to chyba wszystko jest oczywiste, bo taką właśnie trasę będę sprawdzał, ale teraz może od samego początku. Dostałem taki oto wpis. Cześć Patryku, cześć Emilka. No skoro tak się ogłaszasz, to sprawdź mi proszę trasę z Wieliczki pod radio, bo właśnie wyjeżdżam ze stacji benzynowej. PS, tylko dobrze sprawdź, pamiętaj, że cię zmieniam. Ściskam was i do zobaczenia, a słuchaczom życzę szerokiej drogi. Tak, patrzyłem sobie w grafik, coś mi się tutaj nie zgadza, ale sprawdzam w takim razie z Wieliczki pod samoradio. Ta trasa ma 306 km i w 3 godziny 6 minut można ją pokonać. Dlaczego? Bo mamy w zasadzie same trasy ekspresowe, jedziemy sobie S7, nic się tutaj złego nie dzieje i gdy już miniemy obwodnicę Radomia, Grójec, to tylko mamy roboty drogowe już za Piasecznem na wjeździe do Warszawy, tam przebudowywany jest węzeł z S2 i żadnego korka, żadnego zdarzenia w ruchu drogowym, więc naprawdę 306 km w 3 godziny 6 minut spokojnie można pokonać. Więc szerokości przyczepności, a skoro mamy 7.41, dodać 3 godziny, to będzie 10.41 plus 6 minut 47, a ja kończę o 11.00 pracy. Dobra, wszystko się zgadza.

sprawdza, więc trzymam kciuki, żeby się to udało. I tak to u nas działa, w PRK Polskim Radzie Kierowców. Wy mówicie skąd, dokąd, mówicie gdzie zmierzacie, a ja chętnie tę trasę dla was specjalnie prześledzę i podpowiem, którą wybrać, żeby uniknąć wszelkich utrudnień w ruchu drogowym. A po godzinie 8 obiecuję wam, wracamy do wypraw motocyklowych, bo mam dla was kilka bardzo fajnych kierunków, między innymi będą grane Bałkany, ale przy okazji tego zobaczymy, jakie zasady panują na takich wyprawach, bo to nie jest tak, że jedziemy na hura. Trzymamy się razem, jest peleton, jest też czas wolny. Normalnie jak na obozie. Ale to może być ciekawe doświadczenie, bo wszyscy jedziemy jednośladami. Najczęściej to są właśnie motocykle. Ile to kosztuje? Jak to zorganizować? Gdzie się zgłosić? Spokojnie, wszystkie te cenne informacje po godzinie 8 na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Lewa w górę!

0: I już mi się dostało. Dopiero co Kubę Hanaka prowadziłem, bo o 11 mnie zmienia w PRK Polskim Radiu Kierowców z Wieliczki do Warszawy i powiedziałem, no ale z siódemce czyściutko. A teraz czytam w aplikacji z Wieliczki S7-ką? Przecież my ciągle protestujemy, aby właśnie nie szła przez Wieliczkę. To ja się może poprawię, bo mnie chodziło o to, że najpierw do 94 z Wieliczki, potem A4 do S7-ki, bo wiadomo, że tego odcinka jeszcze nie ma, a jak się te losy potoczą, to już nie wnikam, sprawa lokalna i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz oczywiście mieszkańców. Więc szybko zajmuję się zupełnie inną trasą. Ktoś mi tutaj napisał, u mnie trasa na dziś Katowice, Warszawa. Pozdrawiam, Michał. Iława Solówka. Michale, już cię prowadzę w takim razie. Ty też masz czysiutko, wystarczy, że dojedziesz do S1-ki. Proponuję ekspresową 86, czyli tak, S86 przez Dąbrowę Górniczą, potem S1, jakieś tam roboty drogowe, ale nie generujące żadnych utrudnień i jak już wskoczysz na A1-kę, to tak naprawdę do Piotrkowa Trybunalskiego, na S8-kę i do samej Warszawy czysiutko masz na drodze. Co jeszcze na tych drogach słychać? O tym już Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A z oficjalnych komunikatów tutaj mamy głównie województwo mazowieckie i województwo podlaskie i niestety nie są to najlepsze wiadomości.

0: miejscowości Kolno-Łomża. Miejscowość Stare Rakowo. Zderzenie dwóch samochodów osobowych, aż 6 osób rannych. Takie są właśnie te informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wiemy, że droga jest całkowicie zablokowana już od godziny 4:30 i taka też będzie mniej więcej do 8, ale te prace mogą się oczywiście wydłużyć. S7, czyli Mazowsze, Płońsk, Nowy Dwór Mazowiecki w pobliżu miejscowości Zakroczym, o czym też już mówiliśmy wcześniej. Tam 147 km. Mamy zderzenie dwóch samochodów osobowych i też niestety jedna osoba została ranna, dlatego na miejscu poza policją działają służby ratunkowe. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy, ale do stolicy dojedziecie środkowym i prawym pasem. To tyle, jeżeli chodzi o te oficjalne wiadomości od służb, a widzimy, że też jest spory ruch, jeżeli jedziecie z Polski na Litwę i też w drugą stronę, czyli droga ekspresowa numer 61 w miejscowości Budzisko i Podwojponie. Oczywiście tam trzeba zwrócić uwagę na przejazd. I jeżeli jeszcze chodzi o przejazd w południowych częściach naszego kraju, to cały czas tutaj Zakopane nam się jawią na mapach. Droga wojewódzka numer 958, ulica Nowotarska. Tam ruch jest rzeczywiście coraz bardziej gęsty i zwalniacie zarówno w kierunku Kościeliska, chociaż głównie do Nowego Targu jest utrudniony przejazd przez drogę wojewódzką. Czekamy na Wasze informacje. 22 513 11 11 dostępna cały czas jest nasza aplikacja mobilna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
3: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
1: To była reklama.

Polskie Radio Kierowców. PRK. Spokojnej drogi.

0: Podglądam sobie, co piszecie w aplikacji, dokąd zmierzacie, bo ja już wcześniej proponowałem wam, że każdą trasę sprawdzę, a wy tylko dajcie znać, dokąd się udajecie, bo przyznam szczerze, to może być inspiracją dla innych, którzy się wybierają na urlop albo chcą coś zrobić w weekend. Bardzo długa trasa, witam serdecznie. No my sobie jedziemy z Gliwic do Dźwirzyna. Jak tam droga? Pozdrawiam całe radio. To Ruda z Gliwic. Już ci mówię, kawał drogi, powiem szczerze. 670 km. No ale cóż, A4 w kierunku Wrocławia, czyściutka. Potem w kierunku Legnicy, nic złego się nie dzieje. S3 tak samo. Co prawda tam za Polkowicami na wysokości Głogowa widzę jakichś drogowców, ale oni mogą zwężkę ustawić i troszeczkę spowolnić ruch, ale tam nie ma żadnego zatoru. I tak do samego Dźwirzyna naprawdę czyściutko. Nic ponad to nawet za Szczecinem na S6 nic się nie dzieje. 6 godzin wystarczy to bez odpoczynku, więc proponowałbym zatrzymać się po drodze i w 7 godzin te prawie 700 km można pokonać. A poza tym w aplikacji jeszcze informacja z S6 w stronę Szczecina. Tu mamy zderzenie dwóch pojazdów, zablokowany lewy pas, czyli nie do Dźwirzyna, a prawdopodobnie z Dźwirzyna w kierunku Szczecina na S6, to jest dokładnie 50 km. Uważajcie, mamy informację od słuchacza, że doszło do zderzenia dwóch pojazdów i zablokowany jest lewy pas. A co tam w pogodzie?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już wam mówię, trochę się zmieniło, teraz najchłopiej.

0: Chłodniej jest w Ostrołęce, 12 stopni Celsjusza, na Dolnym Śląsku już 13 kresek powyżej zera, najcieplej w Świnoujściu, 17,5 stopnia Celsjusza, ale w ciągu dnia będzie jeszcze cieplej, bo od razu wam mówię, że po pierwsze, dzisiaj na północnym wschodzie około 18, w centrum 22 kreski powyżej zera, najcieplej na zachodzie 25 stopni Celsjusza i zachmurzenie umiarkowane duże, przelotnie może popadać lokalnie, nawet będą występowały burze z drobnym gradem, głównie we wschodniej połowie kraju. I tu uwaga, mamy ostrzeżenie pierwszego stopnia od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A ten wiatr niby słaby i umiarkowany, ale nad morzem dość silny i w całym kraju raczej porywisty. Ciśnienie 1003 hektopaskale teraz i w południe, potem wzrost, a następnie spadek ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i tak nam się ta sobota zapowiada. Przypomnę, jest sobota. 8:02, 11 dzień lipca. Nareszcie weekend. Lewa w górę. Patryk Kuniszewicz, zapraszam i mówię wam dzień dobry.

skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak na raz, ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć

0: Dziękuję bardzo za informację. Każda podróż z wami to czysta przyjemność. Pozdrawiam cieplutko z trasy, to Ruda z Gliwic. Szerokości ci życzę, bo sporo kilometrów jeszcze przed tobą. I obiecuję, za chwilę się zajmę kolejnymi trasami, ale wcześniej informacje od Emilii.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No tak, co 20 minut podajemy te informacje, ale też i wy się do nas nagrywacie.
3: No cześć, my właśnie śmigamy z Torunia do Gdańska autostradą. Autostrada jest pusta. Jedyne opóźnienia, jakie są, się zdarzają, to na miejscach obsługi podróżnych. Także tam trzeba mieć cierpliwość, jest dużo ludzi. Pozdrawiam, Rafał Szczery.
2: Pozdrawiamy również bardzo serdecznie i dziękujemy za tą informację. Aplikacja cały czas dostępna, należy jej używać, do czego oczywiście zachęcamy. Też numer telefonu 22 513 11 11. A dobre wiadomości są z S7 Płońsk Nowy Dwór Mazowiecki, 147 km. Już zakończyły się prace służb, czyli odblokowany mamy lewy pas w kierunku Warszawy, chociaż tam cały czas mogą

0: się jeszcze tworzyć niewielkie spowolnienia. A przypomnijmy, po godzinie 5 zderzyły się dwa samochody osobowe, jedna osoba została ranna, no i właśnie ten lewy pas do stolicy był zajęty. A droga krajowa numer 63 to akurat odcinek, gdzie te prace aż tak szybko się nie skończą. Województwo podlaskie, Kolno-Łomża, Stare Rakowo, dokładnie 127 km, gdzie zderzyły się także dwie osobówki, ale tam aż 6 osób jest rannych, dlatego na pewno te prace się wydłużą. Droga pozostaje całkowicie zablokowana, czyli do Łomży nie przejedziecie, ale Kolno, ten odcinek również jest zajęty od 4:30. Tam pracują służby. A jeżeli chodzi o prace, gdzie jeszcze mamy przebudowy, zaglądamy tutaj do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Do 14:30 droga krajowa numer 50, miejscowość Pniewy, województwo mazowieckie. Tam będzie trwał protest od 13:00, dlatego wytyczony też będzie objazd i ten protest potrwa do 14:30.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: To była reklama.
4: Mam kolejne zlecenia od was. Trasa z Opola, Nowy Targ, do Zakopanego. Potem znowu Opole, to Armand z Opola, rzecz jasna. Pisze i o tę trasę prosi, więc szybko ci sprawdzam. Ja bym trzymał się A4. Minął Śląsk, dojechał do okolic Krakowa, nie Warszawy. I tamtędy przez Myślenicę kawałek z siódemką, potem 47, czyli Zakopianką po prostu. Tak, tę trasę bym wybrał, a nie S1 i potem przez Żywiec. Będzie szybciej i sprawniej, to ci od razu mówię. I jeszcze jest propozycja fajnej trasy, powiem szczerze, bo dostałem zapytanie. Witam serdecznie, proszę o informację o trasie Międzyzdroje-Toruń. Chcę ominąć Goleniów oraz odcinek autostrady i węzeł Kijewo. Zbyszek z Tomaszowa pozdrawia. Zbyszku, to dla ciebie mam taką oto propozycję i zastanów się nad tym poważnie. Zamiast jechać na Goleniów, zamiast jechać do Szczecina, zamiast kombinować, czy to z A6, czy z S10, proponuję ci, jak tylko wyjdziesz z Międzyzdrojów, kierować się na wojewódzką 108, to jest Parówko miejscowość, a potem wskakujesz sobie na krajową 6 i jedziesz znowu wzdłuż morza, do Kołobrzegu. Bardzo przyjemna trasa zresztą i w zasadzie aż do Koszalina. Tam odbijasz sobie na S11, by z niej zjechać w Bobolicach na 25 krajową i przez Bory Tucholskie do Człuchowa. Jechałem tą trasą, wiem o czym mówię. Przepiękna. O tej porze roku fantastyczna. I knajpki po drodze są bardzo fajne, i jedzenie regionalne. I tą trasą, co prawda, będziesz miał chwilę dłużej, bo prawie 5 godzin, a do pokonania 400 km. Ale uwierz mi, naprawdę warto. No to trzymam kciuki szerokości przyczepności.

0: 22 minuty po godzinie 8 rano i tak jak wam obiecywałem, zresztą ruszamy dzisiaj lewa w górę na wyprawę motocyklem i może to być taka wyprawa, jaką my z Kubą mieliśmy w maju, czyli po prostu objechaliśmy sobie Polskę, zrobiliśmy 2000 km, zajęło nam to tydzień, bardzo przyjemnie. W wakacje to jeszcze z pogodą, no tutaj nie ryzykowałbym, wtedy było pięknie, teraz różnie bywa, ale jednak wakacje są bardziej chyba stabilniejsze pod takie wyprawy. Tymczasem, tak jak wam obiecywałem, ruszymy gdzieś dalej i niech tak naprawdę wyobraźnia będzie limitem, a pomoże nam taką wyprawę zorganizować Filip z Mototreka.
1: Cała Europa stoi przed nami otworem. Piękne drogi Korsyki, Sycylii, Czarnogóra.
2: Ale mi smaku już narobiłeś.
1: Przede wszystkim słońce, które sprzyja wyjazdom. Na południu Europy zawsze świeci jaśniej. No i dołóżmy do tego jeszcze dobrą kuchnię, a przywieziemy z każdego wyjazdu 2 kg obywatela więcej.
3: To jest wyjazd na dzień, weekend, tydzień?
1: Wszystko zależy tak naprawdę, gdzie jedziemy, bo wyjazdy mamy i dłuższe, i krótsze. Wyjazdy krótsze to są takie wyjazdy pięciodniowe, kiedy odwiedzamy na przykład słowackie Tatry, odwiedzamy czeską Szwajcarię, Saksonię. Takie wyjazdy to jest zazwyczaj 5 dni. Natomiast jeśli chcemy pojechać gdzieś dalej, no to już musimy te 10 dni sobie zarezerwować. Jeśli jedziemy na Bałkany, żeby mieć radość z jazdy, jedziemy na kołach do Wiednia, tam pakujemy motocykle na pociąg, specjalne wagony kolejowe, które transportuje motocykle, a my korzystamy z wagonów sypialnych i rano wyspany, wypoczęty, budzisz się w Splicie, a stamtąd już piękne wybrzeże Chorwacji, cudowne widoki Bośni i Hercegowiny, Zatoka Kotorska, to wszystko sprawia, że wiemy, po co się jeździ.
0: I nie sami, tylko w grupie, a to smakuje jeszcze lepiej. Jakie zasady panują na takich wyprawach i w tej grupie motocyklistów? O tym za moment. Teraz jeszcze aplikacja Dzień Dobry Ukochane PRK. Ja o trasę się nie pytam, bo jadę dopiero jutro z Gdańska do Suchej Beskidzkiej, ale przypomniał mi się taki tekst na CB. Kiedyś ktoś w radiu się spytał, jak tam ścieżka na Zakopane, a dostał odpowiedź, że zaorana. Pozdrawia Adam. Tak, stary ślad zaorany, ale nowy S7, naprawdę fantastyczny. A gdy będziesz wybierał się właśnie do Suchej Beskidzkiej, to pamiętaj, że ciebie Zakopianka w ogóle nie interesuje, bo jak już S1 zjedziesz w okolice Katowic, to tam kawałek A4 i ja bym w Chrzanowie odbijał na 28 krajową przez Wadowice właśnie do Suchej Beskidzkiej szerokości.

0: 8.30. Informacje drogowe co 20 minut w PRK Polskim Radiu Kierowców.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Wczesna godzina, ale ruch jakiś już jest. Obserwujemy go na mapach. Coś tam się zagęszcza w Libertowie, czyli na Zakopiance przed wjazdem do Krakowa. No i akurat tam wprowadzony jest kolejny etap czasowej organizacji ruchu z uwagi na planowane rozpoczęcie prac w tunelu po stronie wschodniej. Także te spowolnienia już są od dłuższego czasu. Na początku lipca służby zajęły krajówkę i tak będzie prawdopodobnie do końca roku i widzimy na mapach, że już spowolnienia są. No i spory korek jest też na

0: Krajowej 7, ale na Mazowszu, czyli w drodze z Warszawy do Nowego Dworu Mazowieckiego. Mowa o Dziekanowie Leśnym, gdzie na ulicy Kolejowej korek ma już 2 km i na miejscu trwają też prace drogowe. No i to rozewie, domyślam się, że akurat chyba dzisiaj tam nie plażujecie, co nie zmienia faktu, że droga wojewódzka nr 215 jest częściowo zajęta w obu kierunkach. Przypominamy także o poważnym wypadku na drodze krajowej nr 63. To informacja od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w województwie podlaskim, gdzie już od 4:30 drogowcy usuwają szkody po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Tam 6 osób aż zostało rannych, dlatego na miejscu nie tylko policja jest, ale także służby ratunkowe. Czekamy na Wasze wiadomości 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To był nasz raport i tak Emilia co 20 minut wraca i opowiada Wam, co tam na trasach, szczególnie dla tych, którzy wybierają się na urlop albo wolny weekend, ale mamy też raporty od Was.
3: Tu mobilna stacja informacji drogowej. Nie, Wojtek z Fawikiem z tej strony. Tak się składa, szanowny redaktorze, że właśnie przejeżdżaliśmy tutaj przez ten odcinek, 146 km, czwarty słupek dokładnie. Co tu wypadek był tutaj pomiędzy Płońskim a Nowym Dworem Mazowieckim? No i na aktualną chwilę, no to sobie stoi tylko rozbite autko na poboczu, służby jeszcze tam zamiatają, przejezdne jak najbardziej, można śmiało pomykać w tym momencie wszystkimi trzema pasami. Serdeczne pozdrowienie ode mnie i od kogo? Od Fafika.
2: Wojtas, Fafik, pozdrawiamy bardzo gorąco, wróć serdecznie.

0: 20 minut pozostało do godziny 9, tu PRK, Polski Radio Kierowców. Prowadzimy was na trasie, nawet jeżeli ta trasa dopiero jutro. O proszę, Adam, dziękuję za info do Suchej Beskidzkiej, jesteście wspaniali. No to sprawdźcie nas, jeżeli wy jeszcze nie dawaliście znać, skąd dokąd jedziecie. Ja i waszą ścieżkę chętnie prześledzę, chociaż, nie ukrywam, lewa w górę do godziny 11, dużo o jednośladach, w zasadzie... głównie o motocyklach. No marzy mi się taka trasa, taka wyprawa, wiecie, po Europie, właśnie na dwóch kółkach. Samemu to nie, ale w grupie. No i właśnie dlatego Filip z Mototreka dzisiaj podpowiada. No i pytanie, dokąd jechać?
1: Jedziemy w grupie i bezpieczeństwo jest najważniejsze. Natomiast też, aby wyjazd nie był monotonny i nudny dla uczestników, to w momencie, kiedy dojeżdżamy w piękne trasy typu Grossglockner, Stelvio, Transfogaraska, Serpentyny, Kotor. Organizujemy, mamy tam wyznaczone odcinki samodzielne, czyli każdy z uczestników dostaje informację, gdzie jedziemy, gdzie się spotykamy, ma możliwość pokonania tych najpiękniejszych tras, tak jak lubi, własnym tempem. Jeśli chcesz pojechać odrobinę szybciej, możesz. Jeśli chcesz się zatrzymać, zrobić milion epickich zdjęć, którymi wytapetujesz później całe mieszkanie, możesz. Masz wtedy chwilę, żeby pocieszyć się jazdą, pocieszyć się tym, co cię otacza dookoła, tak aby przywieźć wspomnienia i radość z tego wyjazdu, a nie tylko opowiedzieć po tygodniu, że widziałeś przednie koło.
2: Ja już zobaczyłem ten przełęcz Stelvio i już po prostu widzę te zdjęcia, jadę z wami, to jest pewne. Tylko teraz, no właśnie, pytanie, bo i o kasę chciałem zapytać, i o terminy chciałem zapytać, bo to nie jest tak, że ja się zgłaszam i mówię, słuchajcie, chyba że można indywidualnie pod klienta bądź grupę klientów zorganizować taki wyjazd. Czy jednak wyjazdy są sztywno zaplanowane, miejsca są sztywno zaplanowane, możemy po prostu wykupić taką wycieczkę?
1: Wszystko zależy, kiedy się zgłosisz. My wyjazdy na kolejny rok organizujemy już teraz. Teraz jesteśmy w trakcie przygotowywania kalendarza wyjazdowego. Przy wyjazdach dla grup ilość dostępnych pokoi hotelowych, to wszystko wymaga od organizatora pracy z dużym wyprzedzeniem.

0: Czy chociażby wykupienie małej ilości biletów na Wyspę Man, jeśli jedziemy na Wyspę Man. Tak, staramy się zawsze szukać takie perełki jak Wyspa Man.
1: Kiedy... Już pachnie mi ekstremą przez to, co tam się dzieje czasami.
0: A będziemy tam wcześniej, będzie tam możliwość przejechania się pętlą, więc radość z jazdy, później oglądanie tych uczestników, którzy podjęli wyzwanie przejechania zawodów. No. To jest coś niesamowitego.
2: No, ale to już jest pomysł na przyszły rok, bo jak sami słyszycie, teraz zawiązuje się kalendarz wakacji 2027 roku. Więc w tym roku może gdzieś jeszcze na jesieni jakieś jedno, dwa miejsca się znajdą, ale może warto dzisiaj ruszyć albo w ogóle w te wakacje w jakąś trasę motocyklem, sprawdzić się, zobaczyć, co jest potrzebne, czy my dajemy radę, ile kilometrów jesteśmy w stanie pokonać i na przyszły rok faktycznie zrobić sobie taką trasę dookoła Europy albo na Bałkany, albo po prostu gdzieś, gdzie jest ciepło, a trasy tak piękne jak na przykład ta przez Przełęcz Stelvio. Tak, chciałbym się tam znaleźć. Chyba, że macie inny pomysł. Tu czekam na wasze skojarzenia, sugestie, czy to tras wakacyjnych, czy to takich motocyklowych, czy w ogóle pomysłów na urlop. Czekam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Mam nowe zgłoszenie, to znaczy w aplikacji pojawiła się prośba o sprawdzenie trasy Trzebinia, powiat chrzanowski, do Rowów, koło Ustki. Pozdrawiamy Misiek z Miśką, z Dziczkiem i jeszcze Pablicito jest z nami.
2: Despacito.
1: Si, bene. Za chwilę wam tę trasę sprawdzę. Wcześniej Emilia opowie o tym, co na drogach w Polsce.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Si, si, seniora, seniorita, chociaż my raczej w Polsce sprawdzamy trasę, a nie w Hiszpanii. No właśnie, większy ruch obserwujemy w Libertowie, czyli na Zakopiance przed wjazdem do Krakowa. Mówiliśmy już wcześniej, że tam trwają prace służb i dlatego te spowolnienia widzimy na mapach. Korek zaczyna się też tworzyć na Krajowej Siódemce na Mazowszu. W drodze z Warszawy do Nowego Dworu Mazowieckiego, mowa o Dziekanowie Leśnym, ulica Kolejowa przewężona jest na odcinku 2 kilometrów i na miejscu też trwają prace drogowe. Z tras pomorskich w Rozewiu cały czas większy ruch jest na drodze wojewódzkiej numer 215 i to w obu kierunkach, ale przypominamy też o poważnym wypadku na drodze krajowej numer 63 w województwie podlaskim, gdzie już od 4.30, czyli rzeczywiście od dłuższego czasu, drogowcy usuwają szkody po zderzeniu 2 samochodów osobowych. Tam, przypomnijmy, 6 osób zostało rannych. Do wypadku doszło w Starym Rakowie, to jeszcze taka dodatkowa informacja, ale jeszcze wiemy, że przewężona jest droga krajowa numer 47 w Szaflarach. To trasa Nowy Targ Zakopane i też po 13 na drodze krajowej numer 50 w Pniewach zacznie się protest. Dlatego zaplanowany już jest objazd. Jeżeli jedziecie od strony Grójca w kierunku Mszczonowa, to S7 będziecie musieli zjechać z drogi krajowej numer

0: 50 i dalej przez Tarczyn na drogę wojewódzką numer 876. Czekamy na Wasze wiadomości, a głównie w aplikacji.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja wracam do Miśka Miśki z Dziczkiem i z Publicito. Oni prosili o sprawdzenie trasy Trzebinia, powiat chrzanowski, do Rowów koło Ustki. Już wam mówię, bo prześledziłem całą trasę, że tak, najpierw na A4, tylko nie wiem, czy bym z niej nie zjechał i w ogóle nie trzymał się 79. A to dlatego, że na A4 właśnie na waszym odcinku jest sporo robót drogowych i po co te spowolnienia, to byleby się dostać do S1. Potem jak już wskoczycie na A1 i będziecie pędzić w górę, to tak naprawdę najbliższe roboty drogowe, jakiekolwiek spowolnienia, będą w okolicach Grudziądza, potem na węźle choćby Pelplin i tak mijacie Trójmiasto, wskakujecie na S6 i do samych Rowów macie czyściutko. Co prawda tamte 700 km mi się pokazało. I te 7 godzin trzeba poświęcić na to, plus postoje, więc cały dzień przed wami. Szerokości, przyczepności i udanego wypoczynku.

0: Rodzinka z Burkowa Kościelnego, to jest województwo mazowieckie, wyrusza właśnie na wakacje do Egiptu. Ale najpierw trzeba dojechać na lotnisko. Jak tam trasa Borkowo-Warszawa? Gorąco pozdrawiamy Ania, Piotrek i Mikołaj. Borkowo-Warszawa, znaczy ja rozumiem, że was interesuje tylko i wyłącznie Okęcie, tak? Czy z Modlina lecicie? Nie no, jak Warszawa, to raczej Okęcie. Pisałem i co mi wyskakuje? No, zaraz. Bo mi wyskoczyło Borkowo, ale w województwie pomorskim, a wy mówiście o Mazowszu. To ja za chwilę tej miejscowości jeszcze poszukam, a tymczasem widzę, że bardzo przyjemny weekend ma Maja ze Skody, która pisze dzień dobry. Tu Maja ze Skody, jestem z wami dzisiaj lokalnie na trening agility z psami, 3 godzinki biegania i znów będę z wami. Szerokości i serdeczności, Maju, tobie też tego samego życzę. Samych wspaniałości. A co do pogody, na bieganie chyba idealna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A mówię idealna, bo nie za gorąco, nie za chłodno. Wyobraźcie sobie, że tak patrząc na temperaturę dzisiaj, takie 17-19 stopni Celsjusza w podgórskich terenach Karpat, 18 kresek powyżej zera na północnym wschodzie, 22 stopnie Celsjusza w centrum, maksymalnie 25 zobaczymy na zachodzie. Zachmurzenie też umiarkowane, choć miejscami tych chmur będzie zdecydowanie dużo więcej i przelotnie może z nich popadać. Lokalnie będą występowały burze z drobnym gradem, ale nie chcę straszyć wszystkich. To głównie we wschodniej połowie kraju. Tutaj spadnie nawet do 25 litrów wody na metr kwadratowy. No i ten wiatr, on momentami nie będzie przyjemny, bo co prawda synoptycy zapowiadają słaby, umiarkowany. To jednak nad morzem okresami dość silny, w ogóle w całym kraju porywisty i tak gdzieniegdzie może powiać nawet z prędkością do 60 km na godzinę. Ciśnienie 1003 hektopaskale, tyle samo będzie w południe, potem wzrost, a następnie pod koniec dnia spadek ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A czy ja już wam mówiłem dzień dobry? Nie, to nadrabiam to błyskawicznie. Dzień dobry, miłego dnia, weekendu i samych wspaniałości wam życzę. I pamiętajcie, lewa w górę. Patryk Kuniszewicz, zapraszam do 11:00.

0: Nasza rodzinka pędzi na lotnisko, żeby zdążyć na samolot do Egiptu, w końcu wakacje. Chodzi o Borkowo-Kościelne koło Sierpca, lecimy, jak rozumiem, na Okęcie, prawda? Ja już trasę wam prześledziłem. Słuchajcie, do samej Warszawy, w sensie właśnie na Ochotę, na lotnisko Okęcie, to wy macie 130 km, ale przeliczając to na minuty, godzinę 45 minut, więc 2 godziny dobrze by mieć. Do tego jeszcze 2 godziny przed wylotem warto by być. Więc mam nadzieję, skoro jest 9:10, że wy wylot macie dopiero o 13:00. I wtedy wszystko gra. Także miłego wypoczynku wam życzę. A co na trasach w Polsce?
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No a na trasach w Polsce, jak tutaj patrzę teraz na mapę, to chyba najwięcej dzieje się na autostradzie A1. Jeżeli wyjeżdżacie z Grudziądza i na przykład planujecie przejazd wakacyjny, bądź też nie, do Gdyni, do Gdańska, czy dalej do Władysławowa. Tam trwają prace drogowe, o czym mówimy tak naprawdę cały czas. Rulewo, Warlubie, korek ma tam 3 km w tym momencie, także rzeczywiście zwalniacie. Można to oczywiście ominąć, na przykład drogą krajową numer 91, jeżeli chcecie wyminąć te utrudnienia po godzinie 9. Zdecydowanie większy ruch jest też na wysokości punktów poboru opłat. Autostrada A4 to jeżeli jedziecie z Katowic do Krakowa, czyli zaraz za węzłem w Brzęczkowicach, mamy te niewielkie utrudnienia, oraz przed węzłem w Balicach. To też autostradowa 4 i tam przypominamy, że trwają cały czas prace drogowe. Jeżeli chodzi o trasy w województwie małopolskim, to przypominamy, że w Libertowie, czyli na Zakopiance, drodze krajowej numer 7, a w kierunku Krakowa, zaraz tak naprawdę przed węzłem Kraków Południe, tworzą się niewielkie utrudnienia, też tam trwają prace drogowe, o czym mówiliśmy wcześniej. No i w drugą stronę.

0: Jeżeli z Krakowa jedziecie dalej przez Nowy Targ, drogą krajową numer 47, to tutaj Szaflary, Bańska Niżna, Biały Dunajec, no spory ruch nam się robi do Zakopanego, chyba tam raczej wyjeżdżacie na wakacje. I jeżeli chodzi o krajówkę, no to ona potem się zamienia w drogę wojewódzką 958 i w samym Zakopanem tutaj dalej cały czas naprawdę mocno zakorkowana jest ulica Nowotarska, głównie do Ronda Solidarności, ale też sporo aut mamy w Alei 3 Maja.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Gdybyście i wy chcieli poinformować, co tam u was na trasie, to na te informacje drogowe, pogodowe czekamy w aplikacji PRK albo 22 513 11 11.

0: wyprawy motocyklowe, ale takie, wiecie, nie 300-400 km dziennie do pokonania, tylko 800. Są tacy, którzy robią nawet 1200. No, ale to już trzeba mieć zdrowie. Choć przyznaję od razu otwarcie, od kiedy zmieniłem motocykl ze sportowego, z szlifierki na turystyk, zupełnie inna jakość. Można delektować się jazdą, trochę wolniejsza jest to jazda. To już nie jest tor, ale za to bardzo przyjemna, bo daleko można się udać, wiele zobaczyć po drodze i właśnie do takiej jazdy dzisiaj wszystkich was zapraszam, namawiam, zachęcam. Nie trzeba mieć kategorii A, można być też plecakiem, chociaż to mniej wygodne. Ci, którzy jeździli, na pewno przyznają mi rację. A i okazuje się, że nawet obok maluchów, które mają pojemność 650 cm3, też motocyklem można daleko zajechać. Na przykład na plażę w Normandii. No w końcu wielka wyprawa maluchów wystartowała. Dotarli do mety trasy europejskiej, a dosłownie dwa dni temu rozpoczęli etap Polski. Teraz jeżdżą po naszym kraju i cały czas towarzyszą im motocykle. A z motocyklistami rozmawiał Kuba Marcinowicz.
1: Panowie, opowiedzcie, jakimi motocyklami ruszyliście na wielką wyprawę maluchów?
2: W moim przypadku jest to Yamaha FJ 1300, 2006 rok. Motocykl popolicyjny, oczywiście z sygnałami przywilejowania. Motoambulans, super maszyna do lekkich tras, bardzo wygodna i bardzo wdzięczna.
3: Kawasaki GTR 1400 w pełni odblokowanej wersji ze wzmocnionym silnikiem blisko 170 koni. Także jest czym polatać. Mi w tej chwili licznik pokazuje już blisko 4000 km.
1: No dobrze. Wspomnienia z tej trasy, bo mogliście się też wyszaleć i pojeździć fajnie motocyklowo.
3: Wspomnienia niezapomniane, bo i gorąco, 48 stopni temperatura była na termometrze w motocyklu momentami. 2840 nad poziomem morza, fantastyczne przełęcze. Chyba najwyższa dostępna trasa drogowa w Europie. Także fantastyczne serpentyny, przepiękne Alpy szwajcarskie, Alpy francuskie. No co więcej dodać? Natomiast wracamy do Polski i założyliśmy kurtki. 16 stopni w porywach czasami.
2: Winkle to zawsze jest ciekawa sprawa, szczególnie w Alpach. Tutaj myślę, że jest to nie lada gratka dla każdego motocyklisty tak naprawdę. Bardzo fajne. Fajne do poćwiczenia, fajne do otworzenia też umysłu na pewne rzeczy. No i niezapomniane widoki na pewno. Jak już się człowiek stanie na jakimś parkingu, rozejrzy się dookoła, to widzi jeszcze więcej niż na tych zakrętach.
1: Podstawowa zasada w prowadzeniu motocykla jest taka, że musisz patrzeć tam, gdzie chcesz być. Czy to się w ogóle udało, czy czasami złapałeś się na tym, że nie patrzysz tam, gdzie chcesz być?
2: To się udało, natomiast wstyd się przyznać, że czasami jak już się spojrzałem tam, gdzie chciałbym być jednak na tych widokach, zorientowałem szybko, że muszę jednak patrzeć ten zakręt, żeby jednak bezpiecznie go pokonać. Także tak patrzymy tam, gdzie jedziemy, zawsze niezależnie czy jest to winkiel, czy jest to autostrada, czy jest to centrum miasta, patrzymy tam, gdzie jedziemy, bo jest to podstawa prowadzenia motocykla.
1: Przemo, czy ty zauważyłeś, że motocykliści, na przykład gdy jechaliśmy przez Alpy szwajcarskie, przez Alpy francuskie, się nie pozdrawiają? Czy się pozdrawiają?
3: Nie zauważyłem. No nie, jakaś bajka. Częściowo się pozdrawiają, częściowo nie. Ja odnoszę wrażenie, że po prostu te momenty, gdzie nie podnieśli łapki w winklach, to raczej byli skupieni na prowadzeniu motocykla. To nie wynikało z niechęci tego, że nie chcą tej lewej w górę, tylko po prostu no, byli skupieni na tym, co się w tej chwili dzieje z ich maszyną. Aczkolwiek widziałem takich, którzy w pełnym złożeniu tą rękę wyciągali, prawie głaskając asfalt, także wydaje mi się, że to jednak jest kwestia obycia z maszyną, doświadczenia i odwagi.
1: Ale patrzę na twoje łokcie, patrzę na twoje kolana. Nie było schodzone jakoś wybitnie.
3: Nie mam slajderów ze sobą, ale jak spojrzysz na

0: Moje podnóżki od spodu to widać.
1: Szły iskry?
0: Szły iskry, momentami szły iskry na zakrętach.
2: Ładnie się kładą i o to właśnie w tym wszystkim chodzi, bo zawsze to powtarzam. Życie jest po to, by latać na moto, a propos tych motocyklistów, tych motocykli, wspaniałych maszyn, ale też maluszków, malczerów, naszych kaszlaczków, to patrzę sobie na mapę i z tego co wiem, to oni, myślę, że już zjedli śniadanie i ruszyli z miejscowości Pisz do Ełku na Lato z Radiem i tam właśnie kolejny przystanek. Do pokonania mają 53 km, więc myślę, że niebawem tam dotrą. To tak, gdyby ktoś chciał ich przyłapać na trasie, wielka wyprawa maluchów trwa.

0: No to wracamy na trasy, bo cały czas podglądamy, co dzieje się na drogach w Polsce. Czy ten poranny szczyt komunikacyjny to my możemy już powoli zakończyć, czy nie? Tak patrzę na Emilię.
1: Czy możemy zakończyć?
0: No
1: pytałam, czy będziemy go jeszcze bardziej zaczynać, chociaż zaczęty.
0: A nie,
1: już...
0: to ty nie znasz zasady, ja cię muszę wprowadzić.
1: No dobrze, to wprowadzaj teraz.
0: Emilia, rzadko jest rano, w związku z tym musisz zrozumieć taką zasadę, że my o 9.30 kończymy poranny szczyt komunikacyjny, żeby płynnie przejść przedpołudniowy.
1: Ej, dobrze.
0: A jak to... korki się będą utrzymywały, bo jest wymiana turnusów, to z przedpołudniowego wkraczamy w popołudniowy.
1: Dziękuję.
0: A aż, potem aż wieczorny.
1: Aż się zakrztusiłam.
0: No i niestety, i tak korki cały dzień mogą trwać.
1: Tak, mogą cały dzień trwać i trwają, także ten szczyt komunikacyjny, mimo że już się skończył, bo już jest 9.30, to chyba zacznie się ten przedpołudniowy.
0: Czas na szczegóły.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A tutaj nasi kierowcy zgłaszają cały czas tłumnie, można powiedzieć, że jest spory korek na wysokości Łomianek, no i w Dziekanowie Leśnym, czyli ekspresowa siódemka i droga krajowa numer 7, to nie, jeżeli wjeżdżacie do Warszawy, to w drugą stronę, czyli z Warszawy w kierunku Płońska, i tam też z relacji naszych słuchaczy wiemy, że można nawet stać godzinę albo i nawet dłużej, tam trwają prace drogowe, no i my też widzimy ten korek, on ma 2 kilometry i jest rzeczywiście gęsto. Ale to nie tylko Warszawa. Jeżeli chodzi o utrudnienia, cały czas sporo aut jest na autostradowej jedynce, czyli jeżeli jedziecie z Grudziądza do Gdańska, o tym mówimy już tak naprawdę co 20 minut, ale korek na wysokości miejscowości Rulewo jest bardzo widoczny. Ma on 3 kilometry, no i tam zdecydowanie trzeba doliczyć sobie kilkanaście minut na przejazd, jak nie więcej, albo można ominąć Nowe Marzy, tam zjechać na drogę krajową numer 91 i później można za właśnie Pelplinem zjechać z powrotem na autostradową jedynkę. To nie wszystko, bo jeżeli chodzi o trasy południowe i trasy śląskie, to cały czas mamy sporo aut na wysokości punktu poboru opłat w Brzęczkowicach, to trasa Katowice-Kraków, no i przed Krakowem, węzeł w Balicach, tam też trwają prace drogowe i ruch jest naprawdę dość spory. Podobnie prace drogowe na Zakopiance, o czym mówimy też już od dawna, Libertów w drodze do Krakowa, przed samym Krakowem. Sporo jest tych aut, to widać na mapach. I jeszcze trasa do Zakopanego, droga krajowa numer 47, Nowy Targ, Szaflary, Bańska Niżna, Biały Dunajec, i to w obu kierunkach. Mamy sporo aut, tak samo na drodze krajowej numer 40.

0: 39 za Nowym Targiem w Gronkowie aż do samej Białki Tatrzańskiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Co u Was na trasie? Dajcie proszę znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, czy to głosowo, czy tekstowo. Numer telefonu 22 513 11 11 i w ogóle powiedzcie, dokąd jedziecie. Na wakacje? Jaka trasa? Dajcie znać.

18 minut pozostało do godziny 10. Nie wierzę, kto tu się odezwał. Chyba się wyspał, mam nadzieję. Maroś z Warszawy, bo wiecie, że Maroś zawsze punkt 6 wysyła dzień dobry dla wszystkich. Tym razem ciut później, ale bardzo dobrze, mamy weekend. Pisze: dzień dobry panie Patryku, panie Emilio, wszystkim państwu. Tutaj jeszcze Adaś z nami jest, bo realizuje. Troszeczkę sobie dzisiaj przystałem, ale jestem. Szerokości, dobrego dnia i weekendu oczywiście. Maroś z Warszawy i obowiązkowo lewa w górę. Ja ciebie też gorąco pozdrawiam i super weekendu ci życzę. Szybko nadrobię zaległości, bo my tu dzisiaj o wyprawach motocyklowych. Dużo jeździmy, dużo podróżujemy, nawet na wielkiej wyprawie maluchów byliśmy, która w tym momencie prawdopodobnie dobija do Ełku na Lato z Radiem, naszej starszej siostry radiowej Jedynki. No i dzieje się, a tam też są motocykliści, dlatego o tym wspominam. Więc szukamy fajnych inspiracji. Siemanko Patryku, meldujemy się z Ninikowa, a nie z Gryfina. Stopień 19, zachmurzenie małe, wiatr słaby, widoczność świetna. Dzisiaj

Radio gra na działce i teraz będziemy sobie kończyć i bramę podkopywać. Wszystkim kierowcom życzymy szerokości, przyczepności i spokojności, czyli miłego dnia wypoczywającym, udanego wypoczynku. Antek z Gryfina i Maniek z Fiesty. I co tutaj jeszcze mamy? Dzień dobry, jak zawsze chcemy pozdrowić polski radio kierowców. Zapytać, jak tam trasa z Lublina do Krynicy? O proszę, kto to się wybiera? Krzysio i Kasia. Z Lublina do Krynicy? Ja tam na S19, tak jak sobie teraz patrzę, nic niepokojącego nie widzę, więc tylko jechać przed siebie. I tego właśnie życzę. Szerokości, przyczepności na trasie czyściutko. No i z was zapytam, czy macie jakieś plany na weekend? Dokąd zmierzacie? Chętnie waszą trasę prześledzę, bo ja już niebawem zaproszę was na bardzo fajną imprezę motocyklową. Zdradzę tylko, zlot motocyklowy Radawa 2026. O szczegółach po 10:00.

0: I jeszcze chwila i będzie 9.50, a co 20 minut raportujemy wam sytuację na polskich drogach. Taki właśnie jest PRK, Polski Radio Kierowców. Bezpiecznie do celu. Na tym nam zależy, żebyście nigdzie nie utknęli i byli dobrze poinformowani. A w weekend, przy okazji wymiany turnusów, niestety, ale dzisiaj notujemy większe natężenie ruchu.
1: A bo ja tu tylko tak tu zostawię takie moje luźne przemyślenia. Wczoraj pokonanie odcinka pomiędzy Piasecznem a Dziekanowem Leśnym, w zasadzie do Sadowej, zajęło mnie ponad 2,5 godziny. Ja rozumiem, wczoraj był tłok, no bo to mazurska noc kabaretowa, wszyscy jechali, ale po co, jak niezły kabaret był na tej siódemce? Maluszki jechały, no to wiadomo, to też wszyscy lecieli zobaczyć, jak te maluszki wyglądają. Ale dzisiaj? No to, co tu się dzieje, to niesamowite. To jest od Sadowej przez Dziekanów Leśny, tutaj aż do samych Łomianek jest sznur samochodów. Więc może można by było wybrać sobie jakąś alternatywną trasę, która by nie zajmowała tyle czasu, bo tutaj naprawdę życzę niesamowitej cierpliwości tym wszystkim, którzy jadą w kierunku Płońska. Pozdrawiam serdecznie.
2: Pozdrawiamy i o Dziekanowie Leśnym będzie więcej, bo ta informacja już jest sprzed chwili dłuższej, a w Dziekanowie cały czas ten sznur samochodów.
0: Ale jak to tak? Do Warszawy jadą?
2: No właśnie do nie nas? Z Warszawy, do Płońska, w drugą stronę.
0: I będą wracać pewnie.
2: No będą wracać.
0: Trzeba herbaty będzie zrobić dla wszystkich. To teraz szczegóły, co jeszcze na drogach w Polsce.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak, my już lecimy po herbatę i będziemy ją parzyć dla was w drodze powrotnej. Dziekanów Leśny, Łomianki, rzeczywiście tam korek jest dość spory i o nim mówimy już tak naprawdę od ponad godziny. Jeżeli chodzi o jego długość, ponad 3 km, więc jeżeli tylko możecie, no to warto zjechać też, tak jak mówił nasz słuchacz, na przykład przez Legionowo, można to zrobić i dalej przez Serock i potem wrócić do Nowego Dworu Mazowieckiego i kontynuować trasę S7. I to nie wszystko, bo mamy też jeszcze jedną wiadomość.
4: Dzień dobry. Proszę mi podać informację, jak droga do Skarżyska. W okolicach Grójca był remont drogi. Poprzednio jak jechałem 2 dni temu, był gigantyczny korek w kierunku Kielc.
2: Dziękujemy też za takie zapytanie. Jeżeli chodzi o odcinek Grójec, Skarżysko Kamienna, to tutaj naprawdę nie ma żadnych utrudnień z tego, co widzimy na mapach. Jedzie się naprawdę dobrze przez Białobrzegi, dalej Szydłowiec i dojeżdżamy do...

0: o celu tak naprawdę w kierunku Kielc, także nie ma większych spowolnień. No ale na innych odcinkach są i o nich teraz jeszcze krótko powiemy. Grudziądz, a dalej Gdańsk, Gdynia właśnie w kierunku Trójmiasta mamy spore przewężenie autostradowe, jedynki, Rulewo, no i Płochocin, o czym mówimy cały czas. Tam korek ma 3 km i też warto zjechać na drogę krajową numer 91 w Nowych Marzach. Potem można wrócić przez Warlubię i tam wyjechać na przykład na węzeł Warlubię w kierunku wspomnianym, czyli do Trójmiasta. No i cały czas jeszcze ta Zakopianka, chociaż korkuje nam się nie tylko do Krakowa, ale też w stronę Zakopanego. Utrudniony jest ten przejazd. No i dalej, Nowy Targ przez drogę krajową numer 47 w obu kierunkach. Szaflary, Bańska Niżna, Biały Dunajec. Tutaj rzeczywiście powoli robi nam się zator, na co warto zwrócić uwagę i do czasu przejazdu trzeba doliczyć sobie przynajmniej kilkanaście minut.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czyli tak, siódemka na wylocie z Warszawy i potem na dłuższym odcinku zakorkowana, bo niektórzy na Mazury, niektórzy nad morze, ale są też tacy, którzy w przeciwnym kierunku lecą, pędzą, żeby wzbić się w powietrze i do Egiptu. To jest nasza rodzinka, dla których też mamy informacje.
3: Ja to tylko chciałem potwierdzić, bo to jest informacja w tym momencie z pierwszej ręki, bo dzisiaj wylatywałem z Sierpca przez Drobin, Płońsk, proszę ja was. I właśnie w tym momencie mijam lotnisko na dwójce. Droga czysta, bez utrudnień. Co innego w drugą stronę, ale nas interesuje przeciwną, czyli w stronę lotniska. Także rodzinko szerokości.
2: No to jest nasza rodzinka z Borkowa Kościelnego. Życzymy im naprawdę cudownych wakacji, żebyście zdążyli na samolot. Także Aniu, Piotrku, Mikołaju pozdrawiamy.

0: No i wybiła nam godzina 10:00, ja sprawdzam mapy pogodowe, bo wiecie, wiele się zmieniło i na dobre oczywiście. To znaczy cały czas wartości na południu są takie w granicach 11-12, no nawet już 13 stopni Celsjusza choćby w Zakopanem, a najcieplej w Szczecinie 19 kresek powyżej zera i cały czas na północnym zachodzie te wartości są najwyższe. W ciągu dnia też na zachodzie będzie najcieplej. Szybko spojrzę, czy gdzieś pada. No, teoretycznie w okolicach Zakopanego, właśnie na Zakopianie, delikatny deszcz może występować. Podobnie w okolicach Tarnowa i tutaj na odcinku na styku Małopolski i Podkarpacia, jeżeli chodzi o A4. To co jeszcze będzie działo się w ciągu dnia?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ważne ostrzeżenie przed burzami to ostrzeżenie pierwszego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla województw podlaskiego, północy lubelskiego, ale także dla wschodniej części województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Uwaga, bo tutaj może spaść do 25 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru tak maksymalnie do 60 km na godzinę. No i lokalnie może wystąpić również i grad. Teraz dwa słowa o temperaturze, bo dzisiaj tak około 18 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, 22 kreski powyżej zera w centrum. No i najcieplej na zachodzie 25 stopni Celsjusza, a wiatr, cóż, można powiedzieć słaby i umiarkowany, ale prawda jest taka, że nad morzem okresami będzie on dość silny, w całym kraju raczej porywisty i czy to w czasie burz, czy miejscami te porywy do 45, a nawet 60 km na godzinę. To jeszcze ciśnienie. 1003 hektopaskale cały czas nam się utrzymuje i tak się utrzyma do południa. Z kolei po południu przewiduje się wzrost, potem spadek ciśnienia atmosferycznego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze raz. Życie jest po to, by latać na moto. Lewa w górę, Patryk Kuniszewicz. Dzień dobry, zapraszam.

0: 10 minut po godzinie 10, a w naszej aplikacji, wyobraźcie sobie, odezwał się Guciu, Guciu z Grosikiem, ale też i Kasia. Pozdrawiają bardzo gorąco, pisząc: witamy nasze ukochane radio. No cześć Patryk, dzisiaj kolejny dzień dzikiej przygody po Norwegii, ale dzisiaj też zjazd na camping, cywilizacja, no i mecz Norwegii. A no tak, dzisiaj Norwegia, dzisiaj jest, Anglia.
1: Tak. Oglądałeś wczoraj?
0: Działo się.
1: Działo, prawda?
0: Ale co? Skróty widziałem. Ale działo się.
1: A to ja tylko tak okiem zaglądałam, jak był gol. Ale cieszysz się z wyniku?
0: Nie, no jak najbardziej. No, powiem szczerze, że ja zawsze kibicuję lepszym.
1: Czyli w meczu okazała się Hiszpania lepsza, znaczy, więc...
0: Przyznam tak, szczerze, tak. Trochę byłem zaskoczony, że Belgia tak daleko zachodzi. Jestem też zaskoczony ich poziomem gry. Myślę, że gdyby wygrali, zasłużyliby też na to.
1: To prawda. Dla mnie i tak najciekawszy był mecz chyba Egipt. Tam się
0: z
1: działo
0: Argentyną.
1: Z Argentyną.
0: Owiany skandalem.
1: Troszeczkę
0: ale
1: tak.
0: Ale my się piłką skandalem nie zajmujemy. Co prawda, jeżeli chodzi o mecz Norwegia-Anglia, to kibicujemy komu?
1: No chyba Norwegii, tak,
0: tak. Tak jak Kasia i Uciu Guciu. A właśnie, oni przy okazji piszą, że pogoda u nich, no, zmienna, ale dają radę. Trzymajcie się, pozdrawiamy i oczywiście samych przyjemności życzymy. A teraz jednak z Norwegii do Polski wracamy, sprawdzamy, jak tam sytuacja na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wieści są dobre z drogi krajowej nr 63 w Starym Rakowie w województwie podlaskim. A tam na 127 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Akurat zdarzenie drogowe nie jest pozytywne. Tam aż 6 osób zostało rannych, ale z tych lepszych wieści wiemy, że już zakończyły się prace służb. To odcinek Kolno-Łomża i rzeczywiście już można przejechać. Tam mimo wszystko jeszcze tworzą się niewielkie spowolnienia, ale za kilkanaście minut ten ruch powinien się rozładować. Zupełnie inaczej natomiast jest na drodze krajowej numer 47. Jeżeli jedziecie z Nowego Targu do Zakopanego, to naprawdę tutaj chyba trzeba doliczyć sobie przynajmniej pół godziny na przejazd. Też może warto przeczekać albo objechać, jeżeli macie taką możliwość. Korek jest już na wysokości Bańskiej Niżnej, ale też wcześniej, tak naprawdę zaraz za Nowym Targiem, chociaż największy korek, a w sumie to zator, tworzy się w Poroninie, no i dojazd do Zakopanego jest zdecydowanie utrudniony. Tam korek ma ponad 6 kilometrów.

0: A w Zakopanem, czy mamy tak gęsto? Droga Wojewódzka 958, było gorzej, mogę tak powiedzieć. Rzeczywiście na ulicy Nowotarskiej teraz ruch jest troszeczkę lepszy do Ronda Solidarności, chociaż w drugą stronę więcej aut się ustawia, czyli jeżeli chcecie wyjechać z Zakopanego. Jeszcze zajrzymy sobie do stolicy, bo cały czas mówiliśmy o tym, że sporo samochodów jest w Dziekanowie Leśnym i w Łomiankach. Czy coś się zmieniło? Nie, tam cały czas jest taka sama sytuacja. Dwukilometrowy korek, też praktycznie zator, tam też trzeba doliczyć sobie sporo czasu, jeżeli zmierzacie do Płońska, czy dalej w kierunku Olsztyna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Radawa 2026, co się kryje pod tym hasłem? Ano ciekawy customowy zlot, do tego jeszcze festiwal tatuażu, o szczegółach za moment.

To teraz zapraszam was do jednego z najważniejszych motocyklowych miejsc w Polsce, bo to właśnie w ten weekend, w zasadzie to już od wczoraj, rozpoczęło się na dobre świętowanie. 34. Międzynarodowy Zlot Motocyklowy Radawa 2026. Wydarzenie, które od lat przyciąga naprawdę tysiące motocyklistów. I powiem wam, że sam zlot ma ponad 30 lat tradycji, bo historia sięga 1988 roku, wtedy to zresztą zaczęła się cała inicjatywa. Pierwsza edycja zlotu odbyła się w 1990 roku i z takiego małego spotkania pasjonatów motocykli, bardzo kameralnego, były motocykle zabytkowe, turystyczne, wydarzenie rozwinęło się w jeden z najważniejszych punktów na motocyklowej mapie Polski i przyciąga obecnie 20 tysięcy uczestników, 5 tysięcy motocykli, przyjeżdżają ludzie z kraju, z zagranicy, a teraz co się będzie działo? Bo skoro wam powiedziałem, że przyciąga, no to tak, na pewno fanów rocka, customowych maszyn, tatuażu i wyjątkowej zlotowej atmosfery, bo w tegorocznym programie i koncerty, i właśnie motocyklowy custom show, i motocyklowy festiwal tatuażu, ale też jazdy testowe, choćby Harley'ami, liczne atrakcje dla uczestników i dla publiczności. Oj, dzieje się. Ach, pojechałoby się, ale ja tutaj sobie siedzę i właśnie przeglądam różnego rodzaju imprezy, sprawdzam, co tam u was słychać, jak wam weekend mija. I też mi jest, nie ukrywam, bardzo dobrze. Gdybyście wy mieli jakąś polecajkę, taką, którą warto innym przekazać, to dajcie znać, od tego właśnie jest nasza aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców. Yeah,

0: Dopiero co zaprosiłem was na fajną imprezę, zlot motocyklowy Radawa 2026, a tam m.in. chłopcy z Placu Broni, Wojtek Cugowski, Kobra Nocka, KSU. Zresztą znacie te utwory i tych wykonawców z anteny PRK Polskiego Radia Kierowców, ale wspomniałem, że oprócz motocykli customowych i możliwości przejechania się, to będzie też festiwal tatuażu. No i tu od razu w aplikacji, cześć, a ty masz, Patryku, jakiś Born to be Wild, czyli taki Motorcycle Man tatuaż? Może jakiś Wheels of Steel na przedramieniu, tam gdzie Babaj miał kotwicę? Nie. Jeszcze nie ma.
1: A ty może masz jakiegoś kwiatuszka?
0: Ja mam pszczółkę.
1: Pszczółkę?
0: Nie mam pszczółki, nie, bo to zaraz pójdzie. Nie mam. Pozdrowienia dla niezawodnej ekipy PRK od Jacka.
1: Myślałam, że chcesz powiedzieć, że nie masz takiego, wiesz, metalowego albo jakiegoś takiego ciężkiego tatuażu, nie. Tylko właśnie jakiś kwiatuszek.
0: Myślałem o motylku na kostce.
1: O, no to idealny kandydat na prezydenta.
0: Bo ja praktycznie nie chodzę w krótkich spodenkach. A. Zawsze w długich, w związku z tym
1: i
0: ten
1: tak by
0: motylek byłby
1: widać.
0: Tylko dla mnie.
1: No, fajny, taki dyskretny.
0: Nie, zostawmy to, zapomnijmy. 10:30, na drogi jazda.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No tak, zaglądamy na drogi, pozdrawiamy wszystkich tych, którzy jadą i mają tatuaże i ich nie mają. A na pewno stoicie zaraz przy Pruszkowie, czyli to jest oczywiście trasa Łódź-Warszawa. Widać, że tam tworzy się korek i mamy też jakieś zderzenie drogowe. Co na mapach widzimy? Jeżeli jesteście w drodze do Warszawy i stoicie w Pruszkowie, to dajcie znać 22 513 11 11. I to nie wszystko, jeżeli chodzi o trasę do Warszawy i z Warszawy, akurat do Płońska. Droga Krajowa nr 7 jest siódemka, przypominamy cały czas, tak naprawdę co 20 minut, no ale jeżeli możecie, to nie wjeżdżajcie do Łomianek, a dalej nie przejeżdżajcie też przez Dziekanów Leśny, bo tam mamy zator. Lepiej wybrać na przykład drogę krajową numer 61, no i przez Legionowo sobie objechać i przez Serock ten korek, bo tam będziecie stać jeszcze, no, przynajmniej 20 minut. I jeżeli chodzi o te najbardziej poważne sytuacje na drogach w kraju, to Grudziądz, Gdańsk, Gdynia, Sopot, o tym też już mówimy od dłuższego czasu. Rulewo, Warlubie. Na autostradowej jedynce prowadzone są prace drogowe i z tego względu też tworzy się korek, chociaż również tam mamy zdarzenie drogowe. I tutaj, jeżeli chodzi o długość tego korka, to ma on już teraz 3 km. Warto zjechać na drogę krajową numer 91. I jeśli chodzi o wiadomości od służb, to przypominamy, że już czysta jest droga krajowa numer 63 w województwie podlaskim. Odcinek Kolno-Łomża w miejscowości Stare Rakowo, gdzie najpierw droga była całkowicie zablokowana, później wprowadzony był ruch jednym pasem naprzemiennie, no a teraz można już jechać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pytałem o imprezy, jeżeli macie w głowie jakiś bardzo fajny event motoryzacyjny, na przykład dla jednośladu, dla dwóch kółek.

Jest prośba o to, żeby nie kierować na objazdy, gdyby ktoś chciał tutaj wjechać od strony północnej, północno-wschodniej do Warszawy, czyli żadnych objazdów przez Legionowo czy Serock. Myślę o zjechaniu na przykład z siódemki. Bo od 4 lat mamy przebudowę krajowej 61, pisze Jacek, i wszystko tutaj już ledwo zipiemy, od korków. Są nieustannie poza godzinami późno-wieczornymi. Zastrzyk z S7 jadących na północ zabije tu ruch na kilka następnych godzin. Ech, napisał Jacek. No to szukamy, ale co, przez Campinos? Albo w ogóle jakoś. Szukamy alternatywy. Zawsze na północ kraju. Z Warszawy można wyjechać, kierując się najpierw na zachód, czyli myślę A2, a potem do A1, ja wiem, kilometrów znacznie więcej, ale droga szybka, bo prędkość 140 km na godzinę przeważnie można ją osiągnąć. Jeszcze dzisiaj przy tych warunkach pogodowych jak najbardziej. A też zaglądam do aplikacji i witajcie. Zawsze was słucham i tak pozostanie, Konrad pisze. Natomiast kolejny raz mówicie o zlocie w Radawie. Czemu nie powiedzieliście nic o zlocie jeszcze większym? 30. zlocie Rock and Blues and Motorcycle, który odbywa się w Łagowie. Konrad z Hyundai'a. Konradzie, ja też cię gorąco pozdrawiam. Słuchaj, mówię o wszystkim, co piszecie. Naprawdę. Szczególnie w sobotę od 6 do 11 mamy lewą w górę i tutaj ja cały czas usilnie proszę, przysyłajcie wszelkiego rodzaju propozycje, piszcie, coś ciekawego się dzieje. Małe, większe zloty, imprezy. Ważne, żeby zgodnie z prawem. Czyli jednak zgłoszone 30 dni wcześniej do odpowiednich organów, a wtedy fajnie by się tam pojawić, fajnie by przybić piątkę. Tak jak na przykład powiem wam, że za tydzień jest okazja ku temu, Polska Nowa Wieść koło Pola i Master Track. Będziemy już w piątek się tam wybieramy i widzicie, niektóre imprezy sami złapiemy, inne to na was czekamy, na zaproszenie od was albo informacje, że one w ogóle się odbywają. No szkoda, że przegapiliśmy 30 zlot Rock and Blues and Motorcycle w Łagowie. Ale myślę, że będzie jeszcze okazja, żeby wrócić na tę imprezę, no, choćby w przyszłym roku, i powiedzieć o kolejnych, które to wy przyślecie do nas za pomocą aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: No my w sumie też dzisiaj tak podśpiewujemy sobie, parafrazując te słowa. Zabierz nas gdziekolwiek.
1: Nad morze,
0: na przykład, w góry, na Mazury. Na Mazury, wielka wyprawa maluchów. Patrzę na trasę, Ełk, Lato z Radiem. One dzisiaj się tam pojawią, tak, tam warto jechać. I stąd te korki w kierunku Płońska z Warszawy.
1: No właśnie,
0: wszyscy tam jadą.
1: No tak, tam już dość sporo się dzieje. Przecież od godziny 9:00, prawda, już na miejscu jest audycja na żywo z Elbląga. Także, no, polecamy, jeżeli jesteście w okolicach. Na przykład jedziecie z Gdańska do Warszawy, to jednak może zahaczyć tutaj o Elbląg, w drugą stronę też, no w końcu są wakacje. Można sobie dzisiaj pozwolić na taką podróż.
0: Ełk.
1: Elbląg. Spojrzałam na Elbląg.
0: I nasza starsza siostra. Ale wiecie co? Bo tak teraz dostałem informację w aplikacji. Mam pytanie, czy na granicy w Świecku jest duża kolejka w stronę Berlina? Dziękuję. Podglądam. Nie widzę. Nie widzę.
1: Nie widzisz.
0: Nie widzę.
1: Ja też nie widzę.
0: Nie ma. Nie ma. To znaczy, że ruch jest płynny.
1: Ja powtarzam tylko za Patrykiem, bo wiem, że Patryk wie.
0: Tak. I sprawdziłem i to jest potwierdzona informacja, więc szerokości, przyczepności. Kolejne informacje drogowe już teraz.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A już mówię, skąd ten Elbląg. Po prostu przypatrywałam się tutaj, jeżeli chodzi o to miasto, ponieważ tam jest niewielki korek i o tym właśnie chciałam wspomnieć. To jeżeli jedziecie do Warszawy, ale tam delikatne raczej spowolnienia. Jeżeli natomiast chodzi o trasę właśnie do Płońska, czyli droga krajowa numer 7, tak, już jeden nasz słuchacz wspominał, żeby jednak nie jechać drogą krajową numer 61, więc wybieramy inny objazd. No i chyba rzeczywiście trzeba to zrobić na przykład przez Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Wiskitki i to rzeczywiście jest dość spory objazd, ale no chyba aktualnie nie mamy lepszego pomysłu, jak objechać ten zator na drodze krajowej numer 7, bo tak trzeba to nazwać. Dość spory ruch jest też na ekspresowej 8 na wysokości Marymontu w centrum Warszawy. To głównie jeżeli jedziecie do Białegostoku, ale też jeżeli chodzi o korek, no to coraz gęstszy się robi na tych południowych trasach w Polsce, czyli droga z Katowic do Krakowa na wysokości punktu poboru opłat w Brzęczkowicach. No i tutaj na węźle rzeczywiście też tworzy się zator, który ma 3 km. Warto zjechać oczywiście w miarę możliwości. Jedziemy dalej na południe, no i powtarzamy cały czas informacje z drogi krajowej numer 47. Tam już od ponad 2 godzin praktycznie nieprzejezdna jest ta krajówka z Nowego Targu do Zakopanego, także najlepiej na razie chyba zostać w Nowym Targu albo wybrać sobie jakieś inne miejsce na przechadzkę, być może weekendową, wakacyjną, ponieważ Biały Dunajec, Poronin, Bańska Niżna, Szaflary to jest tak naprawdę niemożliwy ruch w obu kierunkach. Podobnie jest na drodze krajowej numer 49 w samym Nowym Targu, to jeżeli jedziecie do Białki Tatrzańskiej, chociaż tam sytuacja jest lepsza niż na drodze krajowej numer 47. Mimo wszystko rzeczywiście te południowe trasy dzisiaj wyglądają na chyba najbardziej spowolnione, jeżeli chodzi o przejazd. Czekamy na wiadomości od Was. 22 513 11 11. Oczywiście cały czas też zachęcamy, żeby korzystać z naszej aplikacji mobilnej.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Barbra Streisand. 4 minuty pozostały do godziny 11. No, siorpnij sobie.
1: No bo jeszcze kawę pijecie.
0: No, proszę, proszę. Ale takie no musi nie, być. No, to jest radio. No.
1: Radiowe,
0: a to nie. Otwórz kubek.
1: O, nie, takie, teraz już nie działa.
0: Ale takie dźwięki mam tutaj od mniej więcej 5 minut. Zobaczcie, pisał po 7. Potrzebował tak 3 godzin i 9 minut jest. I dojechał. Jest, Kuba Hanak!
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Razem z wami po godzinie 11 na wysokich obrotach, czyli tak, kawka zapażona, nawet już skonsumowana.
1: No jeszcze nie całkiem, ale jest.
0: Ciasteczko jakieś jest?
1: Absolutnie.
0: Ja jestem.
1: Ale ty zaraz idziesz.
0: O, właśnie.
1: Ciasteczko wychodzi.
0: Więc państwo muszą zapewnić ciasteczko. Dobra, zostawiam was w dobrych rękach, trzymajcie się miłego weekendu, cześć i czołem. Lewa w górę!

0: Minęła godzina 11. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Jedziemy na wysokich obrotach. Kuba Hanak, zapraszam. Dzień dobry.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: O pogodzie kilka słów powiem. W tej chwili pogoda lekko w kratkę, bo są takie miejsca w naszym kraju, gdzie przelotnie pada deszcz. Takie miejsca to południowo-wschodnia Polska. Troszkę kropi też na północnym wschodzie. Co będzie, co wydarzy się dzisiaj, może popadać i może zagrzmieć. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nawet ostrzeżenie dla północno-wschodniej Polski właśnie w kwestii mogących pojawić się tam burz. Wraz z burzami może mocno popadać, bo do 25 litrów na metr kwadratowy. Była mgła, ale zniknęła, więc nie ma się nią co przejmować. Od 18 stopni na północnym wschodzie, około 22 w centrum, do 25 na zachodzie. Tak ma dzisiaj być. Chłodniej będzie tylko w rejonach podgórskich, od 17 do 19 stopni. Powie słabo i umiarkowanie, tylko nad morzem nadal może wiać porywiście. No i w górach wysoko, w czasie burz, które też mogą wystąpić wysoko w Tatrach, może powiać nawet do 80 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie 2 minuty po godzinie 11. Ruszamy z wysokimi obrotami i na wysokich obrotach. Co dzisiaj w programie? Będą maluchy, będziemy mówić o elektrykach, o tych używanych. I nie tylko. Czy łatwo dzisiaj kupić samochód używany, czy trudno, z jakimi ryzykami się to wiąże? Nasza aplikacja czeka, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości. Czekamy.

0: 10,5 minuty po godzinie 11. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców, a za chwilę posłuchają Państwo serwisu drogowego, przygotowanego przez Emilię Kleszczewską. Wielkie brawa.
1: Ale pięknie to powiedziałeś.
0: Tak? Podobało ci się?
1: A brawa, to ja mogę bić?
0: No możesz.
1: Dla siebie samej, tak. I dla ciebie też, że tak ładnie
0: też,
1: to
0: tak.
1: Powiedziałeś.
0: Dziękuję, to odwzajemniam. Jeżeli jedziecie albo macie zamiar jechać, dajcie głośniej. Emilia zna szczegóły tego, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No a dzieje się dość sporo w województwie zachodniopomorskim. Tutaj coraz więcej aut jest na autostradowej 6 oraz na S3. To dosłownie przed samym Szczecinem. Jeżeli jesteście na przykład w Kołbaskowie czy w Radziszewie, to rzeczywiście warto objechać te największe trasy drogami lokalnymi. Na razie nie mamy informacji od służb, żeby tam coś się stało. Też mapy tego nie pokazują. Na razie to są po prostu takie, no właśnie, lokalne spowolnienia, jak już mówiłam wcześniej. Natomiast na Pomorzu coraz więcej aut też mamy. Jeżeli chodzi o Gdańsk, to przed samym węzłem Gdańsk-Karczemki ustawiają się samochody i to w kierunku Pruszcza Gdańskiego. I tutaj już akurat jest informacja o tym, że jest jakieś zdarzenie drogowe, także jeżeli jesteście na miejscu, jesteście w Trójmieście i jedziecie na przykład do Grudziądza czy do Torunia albo też dalej do Łodzi i stoicie w tym korku, dajcie znać 22 513 11 11. A jeżeli chodzi o pozostałe trasy, to A1-ką Warlubie, Rulewo, jeżeli tu przejeżdżacie do Grudziądza na przykład, no to sporo aut się ustawia cały czas na autostradzie bursztynowej, ale głównie też w drugą stronę. Tam mamy zdarzenie drogowe. Wcześniej była tylko wiadomość o tym, że prowadzone są prace drogowe, ale teraz też widzimy, że no coś się dzieje i że na miejscu też działają służby. Mamy nadzieję, że dostaniemy za chwilę informację oficjalną i będziemy Wam mogli ją przekazać. To teraz jeszcze trasy małopolskie, węzeł w Balicach przed samym wjazdem do Krakowa. Tam prowadzone są prace drogowe i też zwalniacie. Dalej na wysokości miejscowości Liszki, to w drodze do Tarnowa i do Rzeszowa. Oczywiście to autostradowa obwodnica Krakowa i zdecydowanie większy ruch też jest na węźle Kraków Południe. Dalej, jeżeli wjeżdżacie na Zakopiankę, to zdecydowanie dłużej postoicie na wysokości Libertowa i miejscowości Gaj. To samo dotyczy nitki w drugą stronę, jeżeli wjeżdżacie do Krakowa. No i jadąc zdecydowanie na południe, zator, ogromny zator, kilkukilometrowy, trzeba rzec to na pewno, na drodze krajowej numer 47, Szaflary, Biały Dunajec, Poronin, Bańska Niżna, tam teraz nie przejedziecie zarówno do Nowego Targu, jak i do Zakopanego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 13,5 minuty po 11. Emilka, znasz ten dowcip o dwóch pułach, co umówiły się w Szczecinie?
1: Nie znam, ale chętnie poznam. Dawaj.
0: No nie, no to już wszystko.
1: Aha, okej.
0: Taki krótki dowcip.

0: A teraz bez uśmiechu pytacie, co tam z Wrocławia do Jędrzychowic. Bez żadnego problemu można jechać czwórką. Ona dzisiaj wygląda na Dolnym Śląsku bardzo przyzwoicie. Gdzieś za Wrocławiem lekkie spowolnienia, ale do granicy dojedziecie bez problemów. Pomogliśmy?
1: Przezabawny jesteś.

0: 22 minuty po godzinie 11. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. 11 dzień lipca, czyli jesteśmy w zasadzie po pierwszym turnusie wakacyjnym. Widać to na drogach. Co 20 minut na naszej antenie Emilia Kleszczewska mówi o tym, gdzie utrudnienia na drogach występują. Mówił też Patryk dzisiaj rano o tym, że wielu z was jedzie na lotnisko. Jedni lecieli do Egiptu, inni do Turcji. A jeżeli jadą państwo do Łodzi, bo lecą państwo z lotniska z Łodzi gdzieś, to tam na tym lotnisku uruchomiono usługę Fast Track. I tu nie chodzi o to, że ścigacie się po lotnisku z samolotami. Chodzi o to, żeby szybciej przejść przez kontrolę bezpieczeństwa. Ta dodatkowo płatna opcja ma pozwolić wam, pasażerom, ominąć standardową kolejkę do punktu kontroli. Rozwiązanie znane z większych portów lotniczych może mieć szczególne znaczenie właśnie w okresie wakacyjnym, kiedy ruch na lotnisku jest dużo większy. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
1: Fast Track działa w godzinach odpraw i daje pasażerom możliwość skorzystania z wydzielonego przejścia. Usługę można wykupić już podczas rezerwacji biletu, m.in. w aplikacji lub na stronie linii lotniczej Ryanair, a także zarezerwować później przez stronę lotniska i opłacić bezpośrednio w punkcie informacji lotniskowej. Choć Lublinek nie jest dużym portem lotniczym, takie rozwiązanie może sprawdzić się teraz w sezonie letnim, gdy w krótkim czasie odprawianych jest wielu pasażerów lotów czarterowych i rejsowych. Wtedy przed kontrolą bezpieczeństwa mogą tworzyć się większe kolejki. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
0: Z portu lotniczego w Łodzi można polecieć do popularnych kurortów, m.in. w Turcji, Grecji i

0: Albanii. Pasażerowie mogą korzystać również z regularnych połączeń do Londynu, Mediolanu, Bergamo czy Alicante. No właśnie, a propos Mediolanu i Włoch, to upały sięgające 40 stopni, a lokalnie gwałtowne burze z ulewami. Weekend we Włoszech rozpoczyna się alertami pogodowymi.
1: Włoski resort zdrowia zalecił, by mieszkańcy nie wychodzili z domów i ograniczyli aktywność fizyczną. Wydano ostrzeżenia przed upałami. Czerwony najwyższy dla Florencji i Perugii, pomarańczowy dla Rzymu, Frosinone, Rieti i Campobasso, a żółty dla kilkunastu innych miast, w tym Mediolanu, Bolonii, Bari, Palermo i Turynu. Włoska obrona cywilna ogłosiła z kolei żółty alert meteorologiczny dla 7 regionów, w których mogą wystąpić gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i gradem. Ostrzeżenia obowiązują w Abruzji, Emilii Romani, Friuli, Wenecji Julijskiej, Lombardii, Marche, Piemoncie oraz Wenecji Euganejskiej. Najbardziej zagrożone są tereny górskie i podgórskie. W Abruzji i Wenecji Euganejskiej poza ostrzeżeniami burzowymi obowiązuje żółty alert oznaczający ryzyko lokalnych podtopień. Włoskie służby apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność oraz śledzenie prognoz pogody. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: My też apelujemy o to, żeby byli Państwo ostrożni we Włoszech i nie tylko, bo upały szykują się w całej zachodniej Europie przez najbliższych kilkanaście dni. To ja wrócę tylko jeszcze do tego fast tracka. Pamiętajcie, fast track na lotnisku, nie do lotniska, żeby krzywdy sobie przed wakacjami nie zrobić. 25 minut po godzinie 11, a my jedziemy dalej na wysokich obrotach.

0: taką kołysanką trochę poleciało ostatni numer Kendry Morris. Jest już w studiu Emilia.
1: Tylko
0: ale
1: żebyśmy
0: nie,
1: się nie ukołysali.
0: Emilia jeszcze nie. Jeszcze nie, cię
1: nie
0: wpuszczę.
1: Ja mam się jeszcze nie odzywać.
0: Jeszcze
1: dobra,
0: nie,
1: ja już zamykam buzię.
0: Robert napisał w aplikacji. Cześć Kuba. Kierunek Ustka S7. Startujemy z Magdą. Informuj jak S7. Pozdrawiamy z Kielce Robert i Magda. Pozdrawiam was serdecznie. A teraz zerkam na mapę. Generalnie S7 dzisiaj wyglądała bardzo dobrze od Kielc w stronę Warszawy. Wiem, bo jechałem. Więc do Warszawy dostaniecie się bez kłopotu. Potem przejedziecie obwodnicą Warszawy. No i na chwilę na tym odcinku w okolicach Dziekanowa Leśnego tutaj trzeba zwolnić. Ale jak dobrze, Robert, pokombinujesz, to jest taki objazd, którym można objechać ten korek. Jeżeli jest duży, jeżeli jest mały, nie opłaca się. Do Gdańska S7 bez żadnych problemów. Proponuję przynajmniej dwa postoje. Potem lecicie sobie S7 dalej na Lemborg i Słupsk i też nie ma tam problemów. Niespotykane.
1: Mogę już mówić, tak? Już mi pozwalasz?
0: Jeszcze teraz już możesz.
1: A dzisiaj naprawdę sporo nasi słuchacze mówią właśnie o Dziekanowie Leśnym. Też już mieliśmy głosówki, że tam w korku wczoraj przynajmniej trzeba było stać nawet 2 godziny. Dzisiaj nie wiem, jak wygląda dokładnie sytuacja, no ale na mapach to nie wygląda kolorowo, chociaż mapy są bardzo kolorowe.
0: Bardzo kolorowe. To ja tylko podpowiem, można jechać przez Kiełpin, Dziekanów Polski, Pieńków, omija się wszystkie te utrudnienia. To dobra traska jest.
1: Jechałem.
0: Tylko 40 na godzinę, progi zwalniające, ale naprawdę można ten korek sprytnie ominąć. Emilia Kleszczewska w studiu, to jest jej czas w 11:30.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No ale chyba lepiej jechać 40 niż stać, także rzeczywiście to jest dobra alternatywa. Mamy wiadomość od słuchacza.
3: Trasa S6 z Gdyni w kierunku Gdańska, 323 km, 3 samochody przed zjazdem na Osową się najechały na siebie. Jednocześnie apeluję wszystkich, naprawdę utrzymujcie odległość na drogach wielopasmowych. Tak to jest, jak się jedzie na zderzaku. Pozdrawiam serdecznie i bezpiecznej drogi.
1: Dziękujemy za wiadomość od słuchacza. Oczywiście właśnie tutaj możecie się nagrywać w Polskim Radiu Kierowców na naszą aplikację, a jeżeli nie macie jej, tej aplikacji, to jest też numer 22 513 11 11. I już 20 minut temu wspominaliśmy, że zwiększony ruch jest na S6 w Gdańsku i tak cały czas właśnie jest, o czym mówi też nasz słuchacz. Ale jest jeszcze jeden korek. Gdynia Wielki Kack na Węźle zaczyna się właśnie ten korek i kończy się przed Gdańskiem Osowa. Jeżeli natomiast chodzi o trasy pomorskie, to też dojazd nad morze może być utrudniony cały czas. Jeżeli jesteście na wysokości Grudziądza albo dalej Rulewo, Warlubie, to autostradowa jedynka, gdzie korek ma 4 km. No i też warto omijać. Tutaj mogłabym podać tą alternatywną trasę przez drogę krajową numer 91, ale tam też jest dość sporo aut, także można wybrać się jeszcze bardziej tymi drogami lokalnymi, jeżeli oczywiście macie możliwość, żeby taki objazd wybrać. Z trasy w województwie mazowieckim przypominamy właśnie o tym Dziekanowie Leśnym i o drodze krajowej numer 7. Tutaj Kuba też już mówił, jaki możecie wybrać objazd, żeby dojechać także do Gdańska czy bliżej do Olsztyna. A jeżeli chodzi o centrum Warszawy, to S8 nam się korkuje w kierunku Białego Stoku. Tu widzimy, że jest coraz więcej aut. Dalej S8 na wysokości Woli Rasztowskiej ustawia się dość sporo samochodów w tym samym kierunku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 27 minut do godziny 12. My jedziemy dalej na wysokich obrotach. Nasza aplikacja działa. Możecie pisać albo nagrywać wiadomości. Nie wstydźcie się. Dajcie znać, bo być może wasze informacje przedłużone przez nas w eter uratują komuś choćby kilka minut w trasie. To co? Dacie znać?

0: 19,5 minuty do godziny 12. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. To nie wcale dziwna chwila, tylko wspaniała chwila, bo na naszej linii jest Kuba Marcinowicz i Michał Górski. Uczestnicy.
1: Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie. Dojechaliśmy do Ełku razem z maluchami. 70 maluchów zaparkowało w przepięknym parku Jana Pawła II w Ełku. Tutaj te maluchy można podziwiać do godziny 13. To miejsce absolutnie nie jest przypadkowe. To miejsce było planowane już wiele, wiele miesięcy temu i ten postój, ten przystanek i ta fantastyczna atmosfera i fantastyczna impreza, które tutaj są, to oczywiście piknik Lata z Radiem.
2: Wielka wyprawa maluchów, która jedzie, już mamy całą Europę za sobą, teraz drugi etap tej wyprawy, a więc pętla Polska. No i właśnie dla nas święto, bo wjechaliśmy na imprezę Polskiego Radia, więc Lato z Radiem i Telewizją Polską.
1: Tak jest i połączyliśmy siły i maluchy tutaj są i mnóstwo odwiedzających. Przypominamy, że każdy maluch to pucha dla malucha, więc nasi wolontariusze, czyli załogi poszczególnych maluchów ruszyły w ten tłum, aby zbierać pieniądze na dzieci poszkodowane w wypadkach drogowych. Fantastyczne atmosfera. Z tego, co wiem i z tego, co widziałem w tak zwanym rajderze, czyli w takiej rozpisce, co będzie działo się na scenie głównej naszej starszej siostry, czyli radiowej jedynki. Wchodzimy na tę scenę w okolicach godziny 12. No i opowiemy wtedy, po co jedziemy, dla kogo jedziemy i co to w ogóle za szalona akcja, gdyby ktoś ewentualnie jeszcze nie słyszał o wielkiej wyprawie maluchów. Czy to jest w ogóle możliwe?
2: No pewnie jest, niestety, ale jest jeszcze 20 minut, więc jeśli ktoś jest akurat w Ełku, no to jest idealny moment, żeby jeszcze zdążyć i przyjść właśnie tutaj na plac Jana Pawła II i zobaczyć wszystkie maluchy, które stoją tutaj wokół fontanny poustawiane fikuśnie. No i
1: kto
2: posłuchać.
1: Ustawiał? No kto ustawiał?
2: No, tak, no, dzisiaj Kuba zarządza ruchem.
1: Ja dzisiaj robiłem za parkingowego, słuchajcie, więc bardzo odpowiedzialne zadanie. Mamy tutaj fontannę, więc starałem się maluchy ustawić
2: dookoła. Ale nie pilnujesz. Widzę, że nie pilnujesz maluchów. Zaparkowałeś i nie pilnujesz.
1: Panie, za 5 zł to ja nawet muchi tak odganiam od tych maluchów. No więc właśnie, pięknie ustawione, wyglądają fantastycznie. Pogoda w ogóle świetna. Trochę się obawialiśmy tej pogody. Zrobiło się bardzo przyjemnie, ciepło, słonecznie, więc idealne warunki na to, żeby piknikować na Lecie z Radiem i z maluchami.
2: Trzeba też niestety przyznać rację, że te maluchy owszem są atrakcją, ale nie główną tego Lata z Radiem, bo wieczorem tutaj wspaniałe koncerty.
1: Oj tak, to prawda.
2: Zaglądaliśmy i z żalem będziemy się oddalać, no bo z kolei my dzisiaj jeszcze 250 km kierunek Janów Podlaski.
1: I na finał zmierzamy oczywiście, a finał 15 lipca na Rynku Głównym w Krakowie, ale wracając do znowu rajdera koncertowego na głównej scenie, czyli tej wielkiej scenie, czyli połączone siły Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Między innymi dzisiaj wieczorem pojawią się Smolasty, Natalia Nykiel, Skolim, Sztywny Palazzi, Zakopower, Kasia Kowalska-Bowska, Mateusz Ziółko, Wanda i Banda, Piotr Pręgowski i Natasza Urbańska, więc no ten line-up jest naprawdę bardzo, bardzo

0: Bardzo obiecujący, więc jeśli ktoś jest w okolicach, na Warmii, na Mazurach, to do Ełku zmierzajcie, do Ełku.
1: Pisz Ełk, no przecież pisze.
0: Tak, no przecież pisze. No.
2: Przecież nie pisze, nie pisze, tylko jest napisane. Ja, panowie.
1: Bardzo dobrze.
0: W Radiu Polskim się pracuje
1: tak,
0: przecież.
1: Jest. Panowie zmęczeni?
0: Nie, absolutnie, bo jesteśmy naładowani bardzo pozytywną energią i też się czasami łapiemy na tym, że gdy wrócimy do hotelu po tej długiej trasie, przypominam, że bardzo często zdarza się, że jesteśmy w samochodach 11-12 godzin nawet. Na szczęście my jesteśmy trochę uprzywilejowani, bo jeździmy naszą radiową Toyotą Corollą. Natomiast wracając do hotelu, padając na łóżko, wtedy odrobineczkę czujemy to zmęczenie, ale rano wstajemy uśmiechnięci, jemy śniadanie i znowu ruszamy w trasę.
1: To powiedzcie jeszcze tylko, czy dużo maluchów odpadło z rywalizacji?
2: Tu nie ma rywalizacji, nie ma rywalizacji.
1: Jak to nie ma? Kto do puszeczki jest... więcej zbierze? Jak
2: zgoda,
1: nie ma
2: wiesz, ale te wszystkie puszeczki się sumują na koniec imprezy, więc tak naprawdę wszyscy pracują wspólnie na ten jeden cel, a więc pomoc ofiarom dzieciom, ofiarom wypadków. Natomiast rzeczywiście załogi się prześcigają w pomysłach, jak zebrać, no bo to oczywiście fizyczne puszki podczas tego typu imprez jak tutaj, ale też mnóstwo pomysłów, inicjatyw, licytacji, aukcji, challenge'y na zrzutce.pl. I tam też zapraszamy do uczestnictwa.
1: Zapraszamy i namawiamy do uczestnictwa. Jeżeli państwo chcą zobaczyć maluchy na żywo, to Ełk i potem Janów Lubelski. I co?
2: Podlaski.
1: Podlaski. To taka drobna różnica. A potem do Rzeszowa chłopaki jadą, więc jak ktoś z Podkarpacia, to do tak Rzeszowa jest. Również wybrać się może. Bardzo wam dziękuję, życzę wam miłego dnia i dajcie znać, co tam u was na trasie, pewnie już jutro.
0: Do usłyszenia.
2: Cześć, cześć.

0: 11 minut do godziny 12. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Dzisiaj 11 dzień lipca. Zmiana turnusów, przynajmniej tak to wygląda na drogach, ale piszecie do nas w aplikacji i prosicie o sprawdzenie tras. Tak było przed chwilą z Robertem, który prosił o sprawdzenie trasy do Ustki, a tu proszę, posypały się polecajki. Na przykład świetne śniadanie można zjeść po drodze w Suchorzu. Tutaj Asia pisze...
1: To już prosimy o polecenie, co już tam zjeść.
0: Na śniadanko.
1: Na śniadanko.
0: No nie, no jajeczniczka musiałaby być. Chociaż taka 12 godzina już, takie śniadanko, to tak.
1: Myślałam, późne. Że powiesz, że 12 jajeczna. Może 12.
0: Mówisz, no, znaczy mnie nie musisz namawiać jakoś specjalnie, także proszę bardzo.
1: Podzielę się z tobą.
0: Gotujesz?
1: Ja gotuję, możemy się podzielić.
0: Ale że teraz są jajeczniczka.
1: A,
0: znaczy jak skończysz serwis?
1: Jak będą znowu takie, taka pogoda, jak była dwa tygodnie temu, kiedy było 40 stopni w Polsce, to myślę, że wystawimy patelnię przed radio i się sama jajecznica zrobi na tej patelni.
0: Czyli ni to breakfast, ni to lunch, czyli brunch.
1: Może być. Umówmy się, że to tak.
0: Ale mamy też wiadomość a propos tego zdarzenia, o którym mówił nasz słuchacz na S6. Po co utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu, skoro mamy w samochodach asystenta hamowania awaryjnego, aktywne tempomaty? Zapłaciłem, to wymagam, ma działać. No nie jest tak do końca, bo to oczywiście pół żartem, pół serio napisał do nas Jacek, ale to jest tak jak ze światłami mijania. Tyle się o tym mówi, a dalej kierowcy jeżdżą w deszczu na dziennych i we mgle na automacie. Od tego jest automat, żeby wiedział. No nie, no kierowca jest od tego, żeby wiedział. Ale Emilia też jest od tego, żeby wiedziała i wie, co na drogach. I teraz bardzo ją proszę o to, żeby się z Państwem tymi informacjami podzieliła.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Skoro Kuba bardzo mnie prosi, to ja też odpowiadam, bo wiemy, co się dzieje na S6. Już wcześniej jeden ze słuchaczy nagrywał nam właśnie informację o tym, że tam tworzy się bardzo, bardzo duży korek, co zresztą widać cały czas na mapach. Gdańsk-Szadułki do węzła Gdańsk-Karczemki na 336 kilometrze zderzyły się 4 samochody osobowe. Zablokowany jest teraz lewy pas w kierunku Gdyni. Ruch odbywa się prawym pasem i na miejscu pracują służby. Od 11.20 te utrudnienia jeszcze do 13.00 będą. Jeżeli chodzi natomiast o pozostałe trasy w Polsce i patrzymy, gdzie tutaj się tworzą też największe korki, zator też, tak jest w Rulewie. Zator raczej nie korek, czyli stoicie raczej na autostradowej jedynce w drodze do Gdańska, na wysokości Grudziądza. Zaczynają się już te delikatne spowolnienia, a potem rzeczywiście trzeba sobie doliczyć kilkanaście minut na przejazd. Co się dzieje na trasach w województwie małopolskim? Już chyba dawno nie mówiliśmy, że spory ruch jest w Libertowie i w miejscowości Gaj, czyli Zakopianka, w drodze do Krakowa, ale też jeżeli jedziecie do Zakopanego, a jeżeli jedziecie do Zakopanego, to albo radziłabym trochę odczekać, może w Krakowie, gdzieś się zatrzymać właśnie na obiedzie albo na śniadaniu, ponieważ do Zakopanego droga krajowa numer 47 chyba jest teraz nieprzejezdna i też jest podobnie w drugą stronę, zwłaszcza w drugą stronę do Nowego Targu, Bańska, Niżna, Szaflary. Przypomnę raz jeszcze, droga krajowa numer 47, tutaj mamy 6-kilometrowy zator na sąsiedniej krajówce, czyli drodze krajowej numer 49, zaraz za Białką Tatrzańską, na wysokości Czarnej Góry, jest bardzo podobna sytuacja i tutaj ruch jest utrudniony w obu kierunkach. Czekamy na wiadomości od Was.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
5: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
6: Maluchy na maluchu!
7: To była reklama.

0: Ależ się zrobiło tak przyjemnie, żeby nie powiedzieć jesiennie, bo za oknem tak trochę dzisiaj jest. Na szczęście temperatura nie będzie jesienna. Mamy taką nadzieję, że prognozy się sprawdzą. A w związku z tym, że minęła godzina 12, to zapraszam Państwa na kolejną godzinę wysokich obrotów i kilka słów o pogodzie jestem Państwu winien.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Chłodno jest w Zakopanem, niecałe 13 stopni, przyzwoicie, przyjemnie jest w Słubicach, prawie 22,5 stopnia. I taka temperatura ma się dzisiaj utrzymać. Od 18 na północnym wschodzie, 22 w centrum, do 25 na zachodzie. Chłodniej będzie tylko w górach, od 17 do 19 stopni i to wszystko się sprawdza. Muszę Państwa jednak ostrzec, że na północnym wschodzie mogą wystąpić opady deszczu. Dosyć obfite, bo do 25 litrów na metr kwadratowy może spaść, a dodatkowo mogą wystąpić burze. Ostrzega też o tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, że właśnie w okolicach Ełku, Olsztyna, aż po Warszawę, de facto do granicy z Białorusią, mogą wystąpić gwałtowne zjawiska meteorologiczne w postaci burz i gwałtownych opadów deszczu. Może też powiać w czasie tych burz nawet do 60 km na godzinę. Poza tym nie powinno mocno wiać, a jeżeli nawet, to ten wiatr nie będzie na pewno bardzo utrudniał nam choćby wycieczek. No tak, bo wakacje, zmiana turnusów, więc na pewno Państwo gdzieś spacerują również, nawet jeżeli jadą Państwo samochodem, mam nadzieję z nami, to gdzieś w trakcie przerw trzeba wyjść, przeciągnąć się, przeprostować. To ta pogoda nie będzie tak zła, żeby nie można było tego zrobić w przyjemnych warunkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 12:02, wysokie obroty. Do godziny 17:00 jestem z Państwem. Zapraszam do naszej aplikacji. Można pisać, można nagrywać wiadomości, nie tylko o tym, co na drogach, ale mogą Państwo też tam wyrażać swoją opinię, choćby na temat dzisiejszej pogody albo ruchu na drodze. To co, dacie znać? Pewnie, że dacie.

0: Prawie 10 minut po godzinie 12. Słuchają państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Moja kumpela już w studiu.
1: Tak bardzo chciałabym zostać kumpelą twą.
0: A ja kumplem twym. Umówieni?
1: Dogadani.
0: Umówieni.
1: Jesteśmy kumplami. Super.
0: Mamy też wiadomość od Pitera z rodzinką. Hej PRK i wszyscy zmotoryzowani. Pozdrowienia z trasy do Porto. Właśnie jesteśmy na dziesiątce pomiędzy Paryżem a Bordeaux. Jest plus 30. Klima uprzyjemnia życie. Teraz mała przerwana, mały chateau nad Loire. Słuchamy was przez internet w każdej trasie. Pozdrawia Peter i rodzinka. To my też pozdrawiamy i rodzinkę, i Petera. A widziałaś Loire, jaka jest wyschnięta, tak a propos chateau nad Loire?
1: Wiesz co, ja bardziej myślałam o tym Porto. Byłam w Porto i jedno z piękniejszych w ogóle miast, jakie kiedykolwiek widziałam, a jeżeli chodzi o Portugalię, to już chyba w ogóle. Także ja jestem wielką fanką w ogóle Portugalii, też Madery. Przepiękny kraj. Chyba nawet bardziej lubię od Hiszpanii, chociaż można ściąć głowę.
0: Zawijamy się.
1: Zawijamy się.
0: To najpierw z wiadomości.
1: Dobrze.
0: Poproszę.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: To za niedługo wyznaczymy nam drogę z Polski do Portugalii, do Porto, ale najpierw zaglądamy, co się dzieje u nas, na naszej pięknej polskiej ziemi. A te informacje nie są wszystkie dobre.
3: Dzień dobry Państwu. Chciałbym poinformować, autostrada A2, kierunek Warszawa, 240 km. Karambol, 5 aut osobowych na lewym pasie. Tworzą się duże korki. Pozdrawiam, Darek Pierzyna.
1: Dziękujemy bardzo za informację. No i tych utrudnień naprawdę jest dość sporo. Ciężko powiedzieć nawet o wszystkich w jednym serwisie. Postaramy się. Zaczniemy od województwa zachodniopomorskiego. Tam autostrada A6 i S3 przed samym Szczecinem na odcinku od Goleniowa do tak naprawdę samego Kołbaskowa. Tutaj jest kilka tych utrudnień przed Szczecinem. Jeżeli chodzi o województwo pomorskie, to tak jak wcześniej mówiliśmy, S6 w drodze do Gdyni. Węzeł Gdynia Wielki Kack, tam jest zator i rzeczywiście dojazd do Gdyni jest w tym momencie niemożliwy. Podobna sytuacja jest kilka kilometrów dalej. To jest oczywiście węzeł Gdańsk-Karczemki, a w drodze do Pelplina na przykład, czy dalej Grudziądza. A Grudziądz, tą miejscowość też trzeba wymienić, ponieważ za Grudziądzem w Rulewie i w miejscowości Warlubie mamy również zator, autostradowa jedynka w drodze do Trójmiasta. Jeżeli chodzi o trasy małopolskie, to cały czas powtarzamy, że wzmożony ruch jest na autostradowej czwórce, chociaż teraz już widzimy, że Kraków-Tyniec, tam tworzy się również zator w obu kierunkach, czyli jeżeli planujecie jechać do Bytomia na przykład, czy do Katowic, a także w stronę Tarnowa, tam na mapach też widać, że jest zdarzenie drogowe, także jeżeli jesteście w trasie na A4, dzwońcie, informujcie nas w naszej aplikacji, a także pod numerem 22 513 11 11. No i Libertów Gaj, czyli Zakopianka przed samym Krakowem i też w trasie do Zakopanego mamy spory korek. Taka sama sytuacja na drodze krajowej numer 47 Szaflary Bańska Niżna, czyli trasa przed Zakopanem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 13,5 minuty po godzinie 12. Nie tylko Emilia mówi o tym, co na drogach, ale mamy słuchacza, który ma pewną uwagę z obwodnicy Trójmiasta.
4: Ja mam taki wniosek jeden z tej obwodnicy nieszczęsnej trójmiejskiej, że te zdarzenia, te najechania na siebie notoryczne, bo to jest kilka dziennie takich zdarzeń, to jest tylko jeden powód, a właściwie, no może nawet dwa. To jest przede wszystkim prędkość i niezachowywanie odległości. Jeden na drugim jedzie, później ktoś przyhamuje i od razu 3-4 auta rozbite. Także brak myślenia, no i brak odstępu po prostu. Jeżdżą ludzie bez

0: wyobrazić. Często siedzą jeszcze w telefonach przy okazji, a później siedzą jeden na drugim. Także może da to komuś do myślenia.
1: Oby tak, oby dało to komuś do myślenia. My często o tym mówimy też na antenie PLK Polskiego Radia Kierowców. Bardzo cieszymy się, że wybrzmiewa, że te uwagi wybrzmiewają też od państwa. A ja na koniec jeszcze tylko koniec ostrzeżenie od Bożeny. Wysłała do nas wiadomość, że jadąc ze Słowacji w Bukowinie Tatrzańskiej są korki. Uwaga, bo spadło drzewo, na miejscu straż, pogotowie, policja i niestety zakorkowana droga z obydwu stron, pisze Bożena. Bardzo dziękujemy. To ja przypomnę, droga ze Słowacji w Bukowinie Tatrzańskiej. Sprawdzimy to dla państwa i damy znać, co tam się wydarzyło.

0: 22,5 minuty po godzinie 12. Tu PRK Polskie Radio Kierowców, 11 lipca 2026 roku. To tak, może jeszcze nie środek wakacji, ale na pewno wymieniamy się turnusami dzisiaj, więc na drogach dzieje się sporo. A czy sporo samochodów elektrycznych na drogach mamy? O tym porozmawiamy z Rafałem Olejnikiem, specjalistą, ekspertem elektromobilności z AAA Auto. Cześć Rafale.
1: Witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Dzięki, że z nami jesteście. Rafale, jak dużo samochodów elektrycznych jeździ dzisiaj po polskich drogach? Czy są takie szacunki?
1: Tak, tak. Na tą chwilę mniej więcej po polskich drogach porusza się około 300 tysięcy samochodów elektrycznych, włączając to w hybrydy typu plug-in, czyli mniej więcej to jest 50 na 50, czyli po 150 tysięcy samochodów.
0: Jaki to jest procent samochodów w Polsce ogólnie?
1: Jeżeli chodzi o samochody elektryczne, no to na tą chwilę to jest naprawdę procent. 300 tysięcy samochodów, które się porusza względem tych 3 milionów, to możemy mówić o 1,2% na tą chwilę.
0: Ale jest ich coraz więcej.
1: Ale jest ich coraz więcej, tak, to prawda. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o liczbę rejestracji, no to na tą chwilę to już jest 17 tysięcy w tym roku, od stycznia do maja. Jeżeli chodzi o pluginy, to już jest blisko 30 tysięcy samochodów. Także pluginy zdecydowanie wyprzedzają i to też widzimy po sprzedaży nowych samochodów.
0: No właśnie, wielu sprzedawców sprzedaje nowe samochody, ale w Polsce zaczyna wzrastać też rynek samochodów używanych, czy elektrycznych, czy hybryd plug-in. Czy ten rynek jest dynamiczny? Bo przecież sprowadzamy rok

0: rocznie milion samochodów z zagranicy. Jaki procent tych samochodów to elektryki?
1: Tak, to prawda. W zeszłym roku sprowadziliśmy do Polski milion samochodów, z czego samochodów samych elektrycznych to było 6,5 tysiąca, plus ponad 11 tysięcy hybryd plug-in. Także myślę, że to jest całkiem fajna liczba, która daje już nam pewną perspektywę, jak ten rynek się rozwija, a rozwija się dynamicznie, tak jak powiedziałeś. Dlatego też musimy walczyć coraz częściej jako sprzedawcy samochodów z mitami. Też dzisiaj, mam nadzieję, pokażę wam tę perspektywę z trzech krajów, nie tylko Polski, ale Czech i Słowacji również.
0: Rynek elektrycznych używanych samochodów w Polsce to jest kilkanaście tysięcy samochodów rocznie. Już podsumujmy to wszystko razem z pluginami. Czy warto w ogóle pochylić się nad elektrykiem z zagranicy? Dlaczego pytam? Dlatego, że w zasadzie samochody sprowadzane z zagranicy to samochody po jakichś tam szkodach, które są naprawiane w Polsce i sprzedawane. Ja nie wnikam to, czy sprzedawcy informują kupujących o tym, że samochód był rozbity, czy nie, ale pytam pod kątem właśnie tej technologii elektromobilności. Czy taki samochód jest zdatny do jazdy? Czy my go potrafimy naprawić?
1: To jest dobre pytanie. Myślę, że na chwilę obecną coraz więcej warsztatów takich niezależnych skupia się na naprawie samochodów elektrycznych. Ta bateria, która w przypadku zderzeń nie zawsze bywa tak w pełni uszkodzona, więc myślę, że jest sporo możliwości, jeżeli chodzi o naprawę. Z mojego punktu widzenia i działalności firmy, w której pracuję, pamiętam, na tą chwilę nie kupujemy samochodów, które uczestniczyły w dużych stłuczkach, z racji tego, że późniejsze procesy reklamacyjne mogą być dość problematyczne. Z drugiej strony myślę, że każdy samochód, który trafia na polskie drogi używany, powinien posiadać certyfikat baterii, czyli stan baterii przygotowany przez niezależną firmę. Dzięki temu jesteśmy w stanie ocenić jego żywotność względem nowej baterii, która wyjechała z salonu.
0: Znając zmyślność i kombinatorstwo naszych handlarzy, to takie certyfikaty będą drukować na drukarkach w komputerach w swoich biurach. Ale nie o tym mówmy. Powiedzmy o tym, jak to powinno wyglądać. Czy są już firmy, które takie certyfikaty wydają?
1: My korzystamy z takiego austriackiego rozwiązania. Jest to niezależny certyfikat baterii SOH, State of Health. Myślę, że tak naprawdę jesteśmy w przededniu standaryzacji rynku polskiego, jeżeli chodzi o sprzedaż samochodów używanych elektrycznych, a taki certyfikat baterii wydany przez niezależną firmę myślę, że będzie takim kluczowym elementem, który sprawi, że to zaufanie i te mity związane z bateriami trochę pójdą w niepamięć, jeżeli chodzi o klientów, którzy będą kupowali samochody.
0: Rafał, nie mamy przepisów, które mówią o tym, że taki samochód musi być sprawny, z wyjątkiem badania technicznego, które absolutnie nie jest w Polsce dostosowane do samochodów elektrycznych, choćby nawet hybryd plug-in, powiedzmy to wprost. Czy uważasz, że jeżeli prawo by się zmieniło i do rejestracji samochodu byłby potrzebny taki certyfikat sprawdzający w ogóle sprawność takiej instalacji elektrycznej w samochodzie, mówię o wysokonapięciowych instalacjach, to czy to miałoby sens?
1: Znaczy, z mojej perspektywy, czy to miałoby sens? Absolutnie. Dlaczego o tym mówię? Jeżeli sprzedajemy samochód elektryczny, który nie posiada certyfikatu baterii, to tak naprawdę klient, który go kupuje, i my tak naprawdę nie wiemy nic o tym pojeździe, a wiemy dobrze, doskonale o tym, że bateria to jest wartość około 40-50% samochodu elektrycznego. Zatem jeżeli kupujemy używany samochód elektryczny w okolicach 100 tysięcy, no to 50 tysięcy to jest wartość samej baterii. Więc niewykorzystanie takiego certyfikatu przy sprzedaży uważam niemalże za głupotę.
0: Żeby nie kupić kota w worku, trzeba działać. O tym, jak nie kupić kota w worku, porozmawiamy już z Rafałem za kilkanaście minut. Zostańcie z nami. Baby!

0: No to w pół do. W pół do pierwszej. A jak w pół do pierwszej, to znaczy, że 20 minut minęło od 10 po 12.
1: Ale ty jesteś sprytny.
0: A to oznacza, że teraz Emilia Kleszczewska powie o tym, co na drogach. Powiesz? No powiedz, proszę.
1: No a poproś jeszcze troszeczkę.
0: Powiedz, proszę.
1: No dobra, niech ci będzie.
0: No to powie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trzeba mówić, ponieważ to nie jest sobota spokojna na trasach. Dużo się dzieje. Autostrada A2, kierunek Warszawa. Karambol 5 aut osobowych na lewym pasie. O tym mówicie wy. Natomiast za Warszawą, na wysokości Radzymina, nie przejedziecie w najbliższym czasie S8 w kierunku Białegostoku. Tam mamy 6-kilometrowy zator. Jeśli natomiast planujecie jechać do Białegostoku właśnie, to radzimy wybrać objazd właśnie tam. Można jechać przez drogę krajową numer 50, przez Stanisławów i Łochów. Wiem, że to jest dość spory objazd, ale rzeczywiście, jeżeli nie chcecie stać w korku na S8, to trzeba tutaj wybrać alternatywną trasę. Droga krajowa numer 22 to już informacje od służb. Odcinek Wałcz-Człuchów, miejscowość Buszkowo, czyli województwo pomorskie, na 208 km. Laweta wypadła z drogi. Droga jest całkowicie zablokowana od 12 i te utrudnienia potrwają jeszcze do 14 przynajmniej. A S6, przypominamy, że to odcinek Gdynia-Wielki Kack, węzeł Gdańsk-Osowa, czyli 322 km, gdzie zderzyły się 4 samochody osobowe. Zablokowany pozostaje lewy pas w kierunku Gdańska i to pierwszy odcinek S6, drugi. To Gdańsk-Szadułki, węzeł Gdańsk-Karczemki, 336 km i tam także zderzenie kilku aut osobowych. Mamy zablokowany również ten lewy pas do Gdyni, także do Gdyni nie przejedziecie w najbliższym czasie, jeżeli macie alternatywny przejazd albo możecie pojechać po prostu później do Gdyni, to radzimy poczekać. A jeżeli macie informacje dla nas, 22 513 11 11, numer do Polskiego Radia Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 32 minuty po godzinie 32, to po krakowsku powiemy, 32 minuty po godzinie 12. Emilia co prawda nie powiedziała o największym parkingu w Małopolsce, więc ja tylko uzupełnię, że obwodnica Krakowa stoi w obydwie strony, od węzła Kraków Południe po Wisłę i od Balic po Wisłę w drugą stronę. No nie zazdroszczę kierowcom stojącym w tym korku.

0: elektromobilności z AAA Auto. Cześć Rafale.
1: Witam serdecznie.
0: Dzięki, że z nami jesteś. Mówiliśmy o tym, że rynek samochodów elektrycznych powoli, ale rośnie. I to nie tylko rynek samochodów nowych, ale też samochodów używanych. I że powoli decydujemy się na to, żeby takie samochody używane sprowadzać i kupować. Mówiłeś też o tym, że wartość baterii to często 50% wartości pojazdu. Ale powiedzieliśmy o tym, że samochody zdarzają się rozbite, zdarzają się pokolizyjne, ale nawet jeżeli samochód jest nierozbity, jest niepokolizyjny, to z baterią nie do końca może dziać się dobrze. Prawda to?
1: Tak, prawda. Myślę, że tutaj warto powiedzieć na samym początku, że bateria, tak jak każda bateria, czy w telefonie, czy w jakimkolwiek innym urządzeniu, ulega degradacji. W przypadku samochodów elektrycznych ta degradacja następuje mniej więcej 1-2% w skali roku. Jeżeli rzeczywiście mocno ją eksploatujemy, to może być nawet 2-3%. Natomiast nie jest tak, że ona ulega uszkodzeniu z dnia na dzień. Czyli w tym wypadku degradacja następuje w czasie. Mówiąc o samochodzie używanym, na przykład 4-5-letnim, degradacja na poziomie 8-10% to jest całkiem normalna rzecz. Jak sobie spojrzymy w nasze telefony, to ta degradacja w telefonach następuje dużo szybciej.
0: To teraz pytanie.
1: Muszę powiedzieć.
0: Rafale, teraz pytanie. Czy tę degradację możemy jakoś zatrzymać, ewentualnie przyspieszyć? Czy jakieś nasze działania mogą wpływać pozytywnie lub negatywnie na to, w jakiej ona jest kondycji?
1: Zdecydowanie. Na pewno dla baterii dobrze jest, jeżeli ładujemy się niskim prądem, czyli w granicach do 11 kW. Wtedy ta degradacja następuje trochę wolniej niż w przypadku tego ładowania DC, ale to też nie zawsze. Myślę, że użytkownicy powinni zdecydowanie pamiętać o takich kilku elementach. Przede wszystkim, żeby kondycjonować baterię i przygotowywać ją do ładowania, na przykład szybkiego w trasie, czyli odpowiednio rozgrzać lub schłodzić tą baterię przed przyjęciem dużych prądów, a też pewnie użytkownicy i tutaj słuchacze doskonale wiedzą, że możemy ładować samochody prądami nawet 200 kW. na godzinę. Myślę, że to już jest naprawdę coś, co robi wrażenie. Tak dla pokazania skali, to mniej więcej małe miasteczko zużywa 1,5 MW. Więc jak mamy nasze huby ładowania tutaj w Polsce, jest ich coraz więcej, to tak naprawdę one zużywają moc na poziomie małych miasteczek.
0: Kolejny buduje się przy S7 pomiędzy Białobrzegami a Grójcem. Widziałem na własne oczy. Kilkanaście stanowisk do ładowania samochodów powstaje.
1: I to jest dobra wiadomość.
0: Na parkingu to jest bardzo dobra wiadomość, bo będzie łatwiej naładować samochód. Pewnie temat ładowania być może przełożymy na inny czas, być może na później, ale chciałem cię zapytać jeszcze o te testy kondycji baterii. Czy każdy samochód, który trafia do was do sprzedaży, ma taki certyfikat?
1: Tak, my to robimy na dwa takty. W momencie skupu samochodu, czy to jest klient indywidualny, czy to są klienci firmowi, to my taki test baterii wykonujemy, bo tak jak powiedziałeś wcześniej, nie kupujemy kota w worku. Z drugiej strony, ten drugi takt następuje wtedy, kiedy my ten samochód sprzedajemy klientowi. Jesteśmy pewni, że z tą baterią nic się absolutnie nie dzieje, a tak naprawdę klient ma transparentną informację, w jakim stanie jest jego bateria, a powiedzieliśmy sobie wcześniej, to jest wartość nawet 50% całego samochodu.
0: A jeżeli taki samochód przetestowaliście, ale nie ma na niego klienta. Wiemy, że bateria nie lubi stać, nie lubi być nieładowana i nierozładowywana. Czy magazynowanie takiego samochodu też jest problemem?
1: My tych samochodów na placu, na przykład w Warszawie, mamy kilkanaście, czasem kilkadziesiąt sztuk, które tak naprawdę odpowiednio zabezpieczamy. Przede wszystkim utrzymujemy stały poziom naładowania. One nigdy nie są rozładowane do zera, ani naładowane na maks. To jest tutaj właśnie istota tego wszystkiego. Zawsze są utrzymywane na poziomie około 80%, tak żeby ta degradacja baterii nie następowała w ogóle.
0: Tylko bateria ta wysokonapięciowa, o której mówisz, to nie jedyna bateria w samochodzie. Są też zwykłe 12-woltowe akumulatory, które mają za zadanie podtrzymać podstawowe czynności życiowe takiego samochodu, choćby centralny zamek, alarm, czy możliwość w ogóle otwarcia, dotarcia do niego.
1: Tak, no i tutaj to jest taki ukryty zawodnik, który powoduje i często to jest taki przypadek, że jeżeli on jest wyczerpany albo jest na końcu swojego życia, to często sprawia, że nawet nie jesteśmy w stanie uruchomić tego pojazdu. Więc pierwsze, co robimy w naszym przypadku, to jest sprawdzenie właśnie tego małego akumulatora, który odpowiada za utrzymanie życia, a potem dopiero jakby przechodzimy.

0: podchodzimy do tej kwestii związanej z dużym akumulatorem wysokonapięciowym.
1: Czyli nie ma ryzyka zakupu samochodu elektrycznego pod kilkoma warunkami. Jednym z nich jest to, że jest dokładnie, dogłębnie sprawdzony pod kątem żywotności i degradacji baterii, pod kątem tego, że nie był uszkodzony, jego instalacja wysokoprądowa, wysokonapięciowa nie jest uszkodzona i pewność jego pochodzenia, bo tak naprawdę nie mamy pewności, czy ten samochód na przykład nie pochodzi z jakiegoś rejonu powodziowego.
0: Tak, tak, to prawda. My zawsze sprawdzamy samochody tutaj w firmach, które specjalizują się w tym i przygotowują takie raporty DNA tych pojazdów. To jest jakby jeden element. Drugi element to często jest tak, że jeżeli skupujemy samochody, to są to samochody, które kupujemy bezpośrednio od dealerów. Staramy się, aby była utrzymana ta historia serwisowa. Tak jak mówiłem, przygotowujemy taki certyfikat baterii w momencie skupu. No i oczywiście patrzymy na to wszystko, na co patrzy się w przypadku zwykłego samochodu spalinowego, czyli przebiegi, normatywne zużycie, czy ponadnormatywne zużycie pewnych elementów. Ja też mam wielu znajomych w warsztatach i tak naprawdę w przypadku samochodów elektrycznych to większość napraw, które się odbywa, to są naprawy typowo mechaniczne. I to jest mniej więcej tak, kiedyś rozmawialiśmy, około 80% wszystkich napraw.
1: A jak wygląda w ogóle sytuacja z serwisami takich samochodów? Oczywiście w dużych miastach, wiadomo, są serwisy, które wyspecjalizowały się w naprawach, czy w serwisie, w przeglądach samochodów elektrycznych, czy hybrydach, ale w małych miastach, czy miasteczkach można zapomnieć o specjalistach, którzy będą wiedzieli, co z takim samochodem zrobić.
0: Tak, to prawda. Duże sieci serwisowe już na chwilę obecną implementują po pierwsze narzędzia do diagnostyki, a po drugie cały czas szkolą zasoby ludzkie, żeby odpowiedzieć na te potrzeby rynkowe związane z samochodami elektrycznymi. Z drugiej strony powstają niezależne warsztaty serwisujące samochody elektryczne i to jest bardzo dobra wiadomość, bo te niezależne serwisy również pojawiają się w tych mniejszych miasteczkach i to one też odpowiadają za takie prawidłowe działanie i serwisowanie tych pojazdów.
1: Do serwisowania, przepraszam, muszę postawić kropkę. Do serwisowania kosztów serwisu i porównania tych kosztów ze spalinówkami wrócimy po godzinie 13. Zostańcie z nami. Liczymy na wasz głos, drodzy słuchacze. Można pisać w naszej aplikacji albo nagrywać wiadomości, co sądzicie o elektrykach, a szczególnie tych używanych.

0: 10 minut do godziny 13. Słuchają państwo PRK Polskiego Radia Kierowców, radia z rekordem.
1: No,
0: z rekordem.
1: Chwalimy się.
0: Prawie 125 tysięcy osób nas słuchało w takim badaniu od kwietnia do czerwca.
1: Nie można mówić głupot.
0: Absolutnie.
1: Tyle nas osób słucha.
0: Ale gdyby państwo widzieli, jak ona tu wyginała śmiało ciało, to liczba naszych słuchaczy by się jeszcze zwiększyła.
1: A
0: do takich summertime'owego numeru to grzech się nie poruszać.
1: No jak są takie kawałki wakacyjne, no to trzeba, tak? Poza tym pogoda nas nie rozpieszcza, więc tutaj trzeba chyba tańcem swoim te wakacje jakoś wymusić.
0: To też tańcem wymuśmy porządek na drogach i żeby nic się złego nie działo. Co ty na to? Długo trzeba będzie tańczyć? Pewnie jakiś rekord padnie. Dobra, 9 minut do 13, czas na wiadomości drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A2, kierunek Warszawa-Karambol, 5 aut osobowych na lewym pasie. To pierwsza informacja, a za Warszawą na wysokości Redzymina nie przejedziecie w najbliższym czasie S8 w kierunku Białegostoku. Tam mamy zator 6 km i wiemy, że tam na 485 km zderzyły się 4 samochody osobowe i do 14 przynajmniej zajęty będzie lewy pas, no właśnie do Białegostoku. I teraz kolejne wiadomości od służb. Droga krajowa numer 22 między Wałczem a Człuchowem. Blisko Buszkowa laweta wypadła z drogi i droga będzie zablokowana też do 14. Niestety bardzo duże utrudnienia są na Pomorzu, a głównie na S6 ekspresówka może być nieprzejezdna w najbliższym czasie. Pierwszy odcinek to Gdynia-Wielki Kack do węzła Gdynia-Gdańsk-Osowa, gdzie jest kolizja 4 samochodów osobowych. Podobną sytuację mamy kilka kilometrów dalej na odcinku Gdańsk-Szadułki-Gdańsk-Karczemki. No i jeszcze trasy południowe, a tutaj trzeba dużo naprawdę powiedzieć, bo mamy 22-kilometrowy zator, jeżeli dobrze policzyłam, ale na pewno to jest ponad 20 kilometrów w obu kierunkach, od węzła w Balicach do samego węzła Kraków Południe. Mowa oczywiście o autostradzie A4, czyli obwodnicy Krakowa. Także tam najlepiej zjechać, na A4 nie wjeżdżać w najbliższym czasie, jeżeli nie chcecie stać w korku godzinę albo więcej. No i wzmożony ruch jest też na Zakopiance cały czas, o czym mówimy od dłuższego czasu, i na drodze krajowej numer 47 z Zakopanego do Nowego Targu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: To była reklama.

0: Ależ to było dobre. Naprawdę aż nie chciało się odzywać, tylko dokończyć te wszystkie nutki, które tam Jemmy zaśpiewał. Minęła godzina 13, ja zapraszam na kolejną godzinę wysokich obrotów. Kuba Hanak, dzień dobry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Otwierając kolejną godzinę, zapraszam na kilka słów o pogodzie. Zacznę od ostrzeżeń deszczowo-burzowych, które obowiązują na północnym wschodzie naszego kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o tych, że właśnie do 25 litrów wody może spaść w trakcie burz, które mogą wystąpić na północnym wschodzie i wschodzie naszego kraju. Instytut co prawda nie rozszerzył jeszcze ostrzeżenia o południowo-wschodnią Polskę, ale w prognozach już pojawiły się możliwe burze również na Podkarpaciu. Przypomnę, może spaść nawet do 25 litrów wody i może wystąpić podczas tych burz drobny grad. Będzie w miarę ciepło, od 18 na wschodzie, do 22 w centrum i 25 na zachodzie naszego kraju. Chłodniej będzie tylko w obszarach górskich, od 17 do 19 stopni. Nawet nad morzem będzie około stopni 20. Powieje słabo i umiarkowanie. Nad morzem jeszcze powieje mocniejszy, silniejszy wiatr, a będzie jeszcze silniej wiało w rejonie burz i ulew, bo tutaj może powiać nawet do 60 km na godzinę. Pamiętajcie o pogodzie, o tym, że może się zmieniać i o tym, że może być miejscami niebezpieczna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja. Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty. Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
3: Słuchajcie codziennych relacji z podróży od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
2: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
3: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
4: To była autopromocja.

0: 10,5 minuty po godzinie 13. Dobrze wiem i ona też dobrze wie, co na drogach piszcze. Emilia Kleszczewska już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy informacje głosowe od was, ale też piszecie dużo w aplikacji. To najpierw zaczniemy od tego, co mówicie tak w eterze.
3: Dzień dobry, A4, kierunek Katowice, 242 km. Na lewym pasie 3 samochody, kolizja. Dziękuję, proszę o informację.
2: Dziękujemy bardzo za twoją informację. 22 513 11 11 tutaj można wysyłać kolejne albo na aplikację mobilną. Z A4 mamy też wiadomość o odcinku Wrocław-Katowice na wysokości Palowice. Kolizja 5 aut. Na razie przejezdna, ale jeszcze nie ma służb. Oczywiście to sprawdzimy. To pierwsza informacja z naszej aplikacji, ale też jest wiadomość właśnie z obwodnicy Trójmiasta. Węzeł na wysokości Gdynia Wielki Kack to ponad 40 minut stania w korku w stronę Gdańska i tutaj rzeczywiście też mamy informację, że wypadek jest na A1, ruch dopuszczony jednym prawym pasem. Cierpliwości. Tak, życzymy wam cierpliwości, bo to nie wszystkie wiadomości, które mamy, są też od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wiemy, co się dzieje na autostradzie A4. Węzeł Kraków-Tyniec do węzła Kraków-Bielany, czyli autostradowa obwodnica Krakowa, 408 km. Tam jest zderzenie aż 4 samochodów osobowych na jezdni w kierunku Katowic właśnie. Zablokowany jest lewy pas od 12.30 i taka sytuacja będzie do 14.30. Jeżeli chodzi o S8, to jest to węzeł Radzymin Północ, 485 km, czyli na Mazowszu. Również kolizja i też 4 samochodów osobowych. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Białego Stoku i także od 12.30. Na koniec jeszcze krótka informacja, że zaczął się protest na drodze krajowej numer 50 w miejscowości Pniewy. No i tutaj uczestnicy blokują przejście dla pieszych. Sugerowany mamy objazd drogą wojewódzką 876 do miejscowości Chudolipie, czyli Krajowa 50, do węzła Tarczyn Północy S7 i planowane zakończenie tego protestu to godzina 14.30.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 20 minut po godzinie 13. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Rafał Olejnik, specjalista, ekspert elektromobilności z AAA Auto. Cześć Rafale.
1: Pozdrowienia dla kierowców, witam.
0: Pozdrowienia dla kierowców. Myślałem, że pójdziesz Mariuszem...
1: Elektryzujące.
0: Elektryzujące. Myślałem, że Mariuszem Dąbrowskim pójdziesz z jego takim flagowym tekstem z motoryzacyjnym pozdrowieniem. To może modyfikujemy. Z motoryzacyjnym, elektryzującym pozdrowieniem.
1: Dokładnie
0: da
1: tak.
0: Da się? Da się. Rafale, mówiliśmy o tym, jak nie utopić milionów w zakupie samochodu elektrycznego czy hybrydy. Mówiliśmy o tym, że bateria jednak drogim sprzętem jest i warto sprawdzić ją przed zakupem. A jak już jesteśmy przy pieniądzach, to powiedzmy, czy używanie samochodu elektrycznego jest droższe niż spalinowego? Pod kątem serwisu, opłat, części, jakie części trzeba wymieniać, na czym trzeba się skupić, bo o tym, że coraz więcej serwisów na szczęście elektryków jest, już powiedzieliśmy.
1: Tak, dokładnie. No przede wszystkim, żeby uniknąć kosztów związanych z dużymi naprawami, to ja bym zaczął zdecydowanie od diagnostyki baterii, bo to koszt mniej więcej od 200 do 400 zł. Jeżeli mówimy o naprawach takich modułów baterii, bo pamiętajmy, że bateria nie jest jedną wielką całością, ale składa się z modułów. Mniej więcej w zależności od tych modułów to jest 8 do 12 tysięcy. Więc tutaj już pojawiają się trochę większe kwoty. Natomiast tak jak mówiłem wcześniej, bateria nie pada z dnia na dzień. Ona się degraduje w czasie. Mówiliśmy o tym, że od 1 do 2% w skali roku. Jeżeli mówimy o wymianie kompletnej baterii, no to tutaj koszty są już trochę większe. One dochodzą nawet do 40 tysięcy złotych za te popularne modele, a w przypadku premium może być to kwota dużo większa. No co jeszcze może wyjść w przypadku takiej naprawy? To jest naprawa falownika i silnik elektryczny. To są kolejne elementy, które od 5 do 20 tysięcy złotych mogą nawet kosztować.
0: A taki podstawowy serwis, płyny, olej w przekładni?
1: Tak, no i tutaj to jest ta największa zaleta samochodów elektrycznych, bo jeżeli mówimy o samochodach czy nowych, czy używanych, to na pewno nie mamy wymiany oleju silnikowego, nie wymieniamy filtrów oleju ani paliwa, nie ma świec zapłonowych, nie ma rozrządu, sprzęgła i tak będę wymieniał turbosprężarki, DPF-u.
0: Mamy czas, spokojnie, mamy czas.
1: Tak, natomiast rzeczywiście są elementy, które są spójne ze samochodami spalinowymi, no i zdecydowanie tutaj patrzymy na klocki i tarcze hamulcowe.
0: Które najczęściej wymieniamy z powodu korozji niż uszkodzenia.
1: Dokładnie tak, ponieważ bardzo często używamy rekuperacji i powiem wam, że ja to już nawet zapomniałem, jak się nawet używa hamulca w takich
0: wciska
1: sytuacjach.
0: Wciska się tam nogą prawą, wciska się mocniej albo słabiej.
1: Tak, dziękuję bardzo, to bardzo ważny element przypomnienia. Potem mamy tak, filtr kabinowy, no to oczywiście musimy wymieniać, no bo jakby to odpowiada za poziom i jakość powietrza w naszym samochodzie. Płyny hamulcowe, podobnie jak w spalinowym, no i płyn chłodzenia. Mówimy tutaj o takiej okresowej wymianie, ponieważ często baterie już są chłodzone płynami, więc te elementy muszą być serwisowane.
0: Ten element jest bardzo ważny, płyn chłodniczy. On jest często wieloobwodowy. Jeden obwód chłodzi falownik, drugi obwód chłodzi baterię.
1: Tak, to prawda. I tego płynu jest zdecydowanie więcej, więc te ubytki mogą też znacząco wpływać na długowieczność tego samochodu.
0: Czyli jednak jest co serwisować. Jest tego oczywiście sporo mniej. A jak jest z kosztami serwisu takiego auta? Czy to jest droższe niż spalinówka, czy nie?
1: Znaczy tak, eliminując te wszystkie kwestie związane z tymi elementami eksploatacyjnymi samochodu spalinowego i tego, czego nie ma w elektryku, no to naprawdę jesteśmy w stanie sporo zaoszczędzić. Plus do tego to, o czym wspominałeś na samym początku, pojawiają się koszty związane z użytkowaniem samochodu. Mówimy tutaj o kosztach ładowania. Tutaj musimy na pewno przyjąć sobie kilka scenariuszy. Czy ładujemy w domu, czy ładujemy w pracy, czy ładujemy pod sklepem, bo tam jest naprawdę sporo ładowarek, czy ładujemy się na trasie, no to tak naprawdę w zależności od scenariusza, to powiedzmy w przypadku takiej konsumpcji 20 kW na 100 km, no to te koszty zaczynają się od 20 zł przy takiej taryfie G11 za złotówkę, do nawet

0: 60 zł, jak ładujemy się na trasie, czyli 3 zł za kilowatogodzinę na szybkiej ładowarce, tam gdzie spędzamy mniej więcej około 15 minut.
1: To wychodzi jeden na jeden, bo jak przeliczyłem sobie w tej chwili z ceną benzyny czy z ceną oleju napędowego, to potrafi na tych najszybszych ładowarkach w trasie wyjść jeden do jednego. Mam wiadomość od naszego słuchacza. Sam jeżdżę dwulitrowym dieslem, pisze Ebon. Duże przebiegi, bardzo często z przyczepą kempingową. Na ten moment elektryk to nie moja bajka, ale cieszę się, że traperzy przecierają elektryczne szlaki, bo chyba nie ma odwrotu. Myślę, że do 5 lat technologia baterii pozwoli mi przesiąść się na prąd, pisze i pozdrawia Ebon. Czy pojawiają się samochody elektryczne, którymi można ciągnąć przyczepy?
0: Tak, tak. Ja już widziałem wiele przypadków samochodów elektrycznych, które ciągną przyczepy i rzeczywiście jakby ten typ turystyki się rozwija. Natomiast jeżeli nie elektryk, to na pewno hybryda plug-in. Tam te moce tych samochodów to jest od 150 wzwyż, jeżeli chodzi o konie mechaniczne. Jeżeli chodzi o zasięgi, no to mamy tutaj i tą technologię spalinową, i technologię elektryczną. Odpinamy przyczepę, kiedy jesteśmy na kempingu, jedziemy do miasta w trybie elektrycznym. No myślę, że to jest takie świetne rozwiązanie dla tych, którzy jeszcze nie wierzą w samochody elektryczne.
1: Przyszła mi do głowy jedna rzecz. Wyobraziłem sobie samochód elektryczny, niewielki, być może nawet taki niewielki SUV, o tak go nazwijmy, do niego zapięta przyczepa. Taki SUV chce się naładować, podjeżdża pod stację ładowania i blokuje absolutnie cały wszystkie stanowiska, bo on się gdzieś musi zmieścić, więc albo musi najpierw odpiąć przyczepę i podjechać samodzielnie, jako po prostu pojedynczy samochód, czyli przyczepę zostawić gdzieś na parkingu i dopiero się ładować, no bo jak wjedzie takim zestawem, to rzeczywiście może zablokować całą stację. O tym nie pomyśleliśmy.
0: Tak, to prawda. I to jest pewnie wyzwanie dla tych, którzy projektują stacje ładowania, czy huby ładowania, żeby również pomyśleli o tych pojazdach, które po pierwsze są większe, a po drugie te, które ciągną za sobą przyczepę, czy jakieś inne elementy.
1: Dużo mamy do zrobienia jeszcze, żeby rzeczywiście te samochody były praktyczne, żeby pojawiały się coraz częściej na drogach. A jak kupić takiego używanego elektryka świadomie i jakie mity na temat elektromobilności wciąż funkcjonują w świecie motoryzacji? O tym już za kilkanaście minut. Zostańcie z nami. Rafał Olejnik też z nami zostaje.

0: 29,5 minuty do godziny 14. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Natalia napisała pozdrowienia dla Emilki. O. I dla redaktora Hanaka też.
1: Również pozdrawiamy Natalkę.
0: Odpozdrawiamy.
1: Odpozdrawiamy tym bardziej, że często ja jestem mylona z Natalką właśnie, więc można powiedzieć, że obie jesteśmy Natalki. Także tym bardziej pozdrawiam.
0: Nie jesteście, ale pozdrawiamy. Oczywiście dziękujemy za pozdrowienia. A teraz czas na wiadomości z dróg, bo dzieje się.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A tych informacji jest tak dużo, że trzeba zwięźle o tym mówić. Droga krajowa nr 50, Mszczonów-Grójec, Pniewy, województwo mazowieckie, 139 km. Tam jest protest i mamy właśnie zablokowaną krajówkę. Trzeba przejechać przez drogę krajową, przez S7 i przez tarczy na drogę wojewódzką nr 876. Objazd od strony Mszczonowa w kierunku Grójca to zjazd z drogi krajowej nr 50 w miejscowości Chudolipie na drogę wojewódzką 876 znowu i przez Tarczyn ponownie na S7. No i wracamy potem na krajówkę, na 50 w miejscowości Grójec. Te utrudnienia potrwają do 14.30. Droga krajowa nr 63, Siedlce Łuków, czyli Mazowsze, 279 km, zderzyły się trzy samochody osobowe. Dwie osoby są ranne. Droga jest całkowicie zablokowana od 13 i taka będzie też sytuacja do 15 przynajmniej. Przypominamy, że na autostradowej czwórce jest ogromny zator. Wcześniej miał on 22 km. To węzeł Kraków-Tyniec, węzeł Kraków-Bielany, czyli autostradowa obwodnica Krakowa, gdzie zderzyły się cztery samochody osobowe na jezdni w kierunku Katowic i zablokowany mamy lewy pas od 12.30. S8, węzeł Radzymin-Południe do węzła Radzymin-Północ, ten odcinek, także kolizja też czterech samochodów osobowych i również mamy wprowadzoną blokadę do Białegostoku lewym pasem. Te utrudnienia powinny się już zakończyć, ale jak widać służby cały czas na S8 jeszcze są. Czekamy na Wasze wiadomości 22 513 11 11. No i też jest nasza aplikacja mobilna, cały czas dostępna, Polskie Radio Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 13.33, to powiedziałem po polsku, a teraz 13.33 powiem po krakowsku. Wiesz, jak się nazywa największy parking w Małopolsce?
1: No, domyślam się, ale powiedz to po swojemu.
0: Jak po swojemu?
1: No powiedz.
0: Krakowska obwodnica.
1: A, krakowska obwodnica.
0: Krakowska.
1: Ja tylko znam kiełbaskę krakowską. Krakowska podwędzana, ona jest? Ona jest podwędzana chyba.
0: Podwędzana, jest taka podsuszana.
1: Podsuszana, krakowska.
0: Krakowska.
1: A my możemy tak mówić w trafikach, że na przykład nie jedźcie ulicą Krakowską? Ty możesz, bo ja wiem, że nie mogę, bo nie jestem z Krakowa, ale ty masz takie przyzwolenie?
0: Bądźmy tak profesjonalni. Tak
1: ogólnopolscy.
0: Czasami wrzućmy jakiś regionalizm, a tak to posługujmy się pięknym językiem polskim, czyli krakowskim.
1: Idziemy na krakowską.
0: Idziemy na krakowską.
1: Kiełbaskę teraz.
0: Teraz nie idziemy na krakowską, teraz jedziemy dalej na wysokich obrotach, a wy jedźcie z nami.

0: mamy dzień. 20 minut pozostało do godziny 14. Jutro mamy dzień, ale dzisiaj mamy też dzień i dzisiaj rozmawiamy z Rafałem Olejnikiem, specjalistą, ekspertem elektromobilności z AAA Auto. Cześć Rafale.
1: Witam jeszcze raz.
0: To już nasze kolejne wejście. Ostatnie, niestety, bo temat bardzo ciekawy, ale poruszyliśmy chyba ważny temat w ostatnim wejściu, bo jeden z naszych słuchaczy napisał, że jeździ od 5 lat tylko elektrykiem i powie tak, że w Polsce nie ma hubów przystosowanych pod ładowanie aut z przyczepami. Mało tego, w Polsce są tylko 3 większe huby przystosowane do ładowania ciągników siodłowych. To chyba ważny temat poruszyliśmy.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. No tutaj jest po stronie tych, co projektują huby, duże wyzwanie, aby również zabezpieczyć te największe samochody, aby miały takie dogodne warunki do podjechania i do naładowania się. To jest mega istotny temat.
0: Trzeba o tym mówić, trzeba o tym myśleć i dobrze planować. To a propos planowania, bo jeżeli planujemy kupić dobry samochód używany, to jak to zrobić świadomie, żeby kupić po pierwsze to, co chcemy kupić, a po drugie, nawet jeżeli chcemy źle, to może kogoś warto posłuchać? Może ktoś nam doradzi, jaki samochód będzie dla nas lepszy?
1: Przede wszystkim ja tutaj będę z uporem maniaka powtarzał, że sprawdź stan baterii SOH jako najważniejszy element samochodu elektrycznego. I tutaj mówię o tym, żebyśmy uzyskali niezależny raport od jednej z firm, na przykład Avilo, który my wykorzystujemy, ale też jest konkurencja, która również jest w stanie przedstawić takie testy. I nie oczekujmy tylko i wyłącznie odczytu z komputera pokładowego. To jest bardzo ważny element. Czyli niezależny certyfikat jako punkt pierwszy. Na pewno zweryfikowanie historii pojazdu, czyli przebieg, szkody, naprawy, jakieś akcje serwisowe. Zdarzają się samochody, które mają jakieś lekkie przetarcia czy lekkie zderzenia. To jest jakby naturalna sprawa, którą myślę każdy warsztat jest sobie w stanie poradzić. Natomiast fajnie jest wiedzieć o tym.
0: To jest ważne, tak, żeby być świadomym tego, że ten samochód uczestniczył w jakimś zdarzeniu drogowym. Na szczęście jest coraz więcej systemów, w których możemy sobie sprawdzić taki stan samochodu. One niestety czasami zakłamują też rzeczywistość, więc dobrze jest chyba taki samochód obejrzeć jednak ze specjalistą i sugerować się wieloma czynnikami, nie tylko jednym raportem, ale wieloma czynnikami, bo sam z własnego doświadczenia wiem, że niektóre raporty mocno przekolorowują rzeczywistość.
1: Tak, no możemy sprawdzić jakby przebieg w CEPiK-u, możemy sprawdzić historię serwisową w salonie dealerskim, no i możemy zamówić taki niezależny raport, historię pojazdu, czy miał jakieś szkody i na jakie kwoty te szkody były.
0: Wiesz, myślę, dlaczego o tym mówię, Rafał, bo te koszty dzisiaj naprawy samochodów są horrendalne, są ogromne i teraz jesteśmy przerażeni, że naprawa samochodu kosztowała 70 tysięcy złotych, a tak naprawdę wystarczyło wymienić 2 lampy, maskę, radary, pas przedni i już mamy 70 tysięcy złotych, więc taka typowa kolizja. Dlatego mówię, żeby dobrze to obejrzeć.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. No i przede wszystkim jeszcze musimy zweryfikować gwarancję na baterię. Większość producentów już na chwilę obecną oferuje od 7 nawet do 10 lat i przy tych przebiegach 160-200 tysięcy kilometrów gwarancji na akumulator. I myślę, że to jest dobry kierunek. Tak jak mówiłem wcześniej o tym, że ta degradacja nie następuje tak szybko, jak wszyscy myśleli dotychczas i myślę, że nawet OEM-y są zaskoczone tym, że ta degradacja nie jest na tak wysokim poziomie, jak zakładali na samym początku. No i oczywiście ostatnie elementy, czy te standardowe, normatywne zużycie, czyli hamulce, opony, zawieszenie, no to są takie elementy, które musimy sprawdzić w każdym samochodzie.
0: Czy takie rzeczy są droższe, mówię o zawieszeniu, niż w normalnych spalinówkach? Chyba nie.
1: Myślę, że to ceny są bardzo porównywalne do samochodów spalinowych. No i przede wszystkim co zrobić? Wykonać jazdę próbną, bo nie ma to jak wsiąść w samochód i poczuć, czy to jest samochód dla mnie. Dokładnie tak.
0: Bo jeżeli to nie jest to warto rozejrzeć się za innym pojazdem, tym bardziej, że oferta jest coraz szersza, coraz większą liczbę samochodów oferują sprzedawcy, więc jest w czym wybierać. To tak na koniec, Rafale, jeszcze jakie mity na temat elektromobilności wciąż funkcjonują i jak one się mają do rzeczywistości?
1: Był na przykład taki mit, który najczęściej

0: spotykamy się podczas rozmowy handlowej u nas w firmie, to jest samochody mają niski zasięg. Są, albo samochodem dojadę tylko do sklepu, albo sam mogę krążyć wokół komina. No to akurat jest fakt, bo rzeczywiście samochodami elektrycznymi często jeździmy po mieście i wtedy one mają tą największą efektywność energetyczną i zdecydowanie jesteśmy w stanie z punktu widzenia ekonomii spojrzeć przychylnym okiem na nie. Na pewno bateria będzie do wyrzucenia po roku od zakupu nowego samochodu. To już mówiliśmy wcześniej, degradacja następuje 1-2% w skali roku, także mit związany z baterią absolutnie idzie do kosza. Na pewno mity związane z tym, że samochody elektryczne palą się częściej niż samochody spalinowe, no to tutaj raport przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności wspólnie ze strażakami z Państwowej Straży Pożarnej mówią o tym, że one się nie palą częściej, one się palą co najwyżej bardziej spektakularnie. No bo rzeczywiście to jest taki element, ale Straż Pożarna już radzi sobie z pożarami, także tutaj nie mamy się obawiać o nic. Myślę, że to jest promil w skali wszystkich samochodów, które na chwilę obecną jeżdżą po naszych drogach.
1: Każdy samochód będzie palił się dobrze, bo jest w nim dużo plastiku, który coraz częściej już nie jest łatwopalny, coraz częściej się bardziej dymi niż pali, bo też producenci walczą o to, żeby te samochody były coraz mniej palne. Ale jeżeli zapali się bateria, no to niestety pozostaje nam tylko ucieczka. Czyli podsumujmy, Rafale, kupić używany samochód elektryczny jest dokładnie tak samo i łatwo i trudno jak zwykłą spalinówkę. Trzeba go dokładnie sprawdzić, trzeba zwrócić uwagę na to, jak wygląda sytuacja z baterią, czy ta bateria jest zniszczona, czy nie, czy samochód nie brał udziału w poważnym wypadku, w poważnej kolizji i czy nie został naruszony ten system wysokonapięciowy, bo to jest najdroższe w naprawach. Czy tak?
0: Dokładnie tak. 50% wartości samochodu.
1: Dużo. Szczególnie jeżeli samochód kosztuje 100 tysięcy, to jeżeli 50 wydamy na baterię, to już jest dużo. Moim Państwa gościem był Rafał Olejnik, specjalista, ekspert elektromobilności z AAA Auto. Rafale, bardzo Ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Udanego dnia życzę wszystkim.
1: Bardzo dziękujemy. My życzymy szerokości naszym słuchaczom i nie kończymy jeszcze wysokich obrotów. Zostańcie z nami.

0: 9,5 minuty do godziny 14. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Emilia Kleszczewska powie o tym, co na drogach. Dajcie głośniej.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: No bardzo poważne dzisiaj te kolizje są w całej Polsce. Kolizje nie tylko, bo wypadki również. I tutaj jeżeli chodzi o stłuczki, to biorą w nich udział 3, 4, 5 samochodów, zazwyczaj osobowych. Tak jest też na A4, węzeł Opole Zachód, węzeł Opole Południe, miejscowość Przysiecz, 241 kilometr, gdzie zderzyły się no właśnie 3 samochody osobowe. 2 pojazdy pozostały na lewym pasie ruchu, a jeden zjechał na pas awaryjny, no i mamy zablokowany lewy pas w kierunku Katowic. Można przejechać podobno prawym. Taką informację podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i już taką sytuację mamy od godziny. Do 15 na A4 nie będzie możliwy przejazd płynny. S6. Przypominamy, że już nie ma problemów na odcinku Gdańsk-Szadułki do węzła Gdańsk-Karczemki, gdzie zderzyły się 4 samochody osobowe, ale mimo wszystko cały czas jest jeszcze korek na S6, bo kilka kilometrów dalej między węzłami Gdynia-Wielki Kack i węzeł Gdańsk-Osowa doszło do bardzo podobnego zdarzenia drogowego. 322 kilometr, stłuczka 4 samochodów osobowych. Zablokowany cały czas jest lewy pas w kierunku Gdańska. I jeżeli chodzi o najnowsze informacje, to też wiemy, że na drodze krajowej numer 50 jeszcze do 14.30 trwają protesty. Odcinek Mszczonów-Grójec w pobliżu miejscowości Pniewy na 139 kilometrze. I tam, jeżeli jedziecie od strony Grójca w kierunku Mszczonowa, to trzeba zjechać z krajówki na S7 i przestarczyn na drogę wojewódzką numer 876. Jeżeli chodzi o objazd od strony Mszczonowa w kierunku Grójca, to też zjeżdżamy z krajówki w miejscowości Chudolipie na drogę wojewódzką 876 i podobnie przez Tarczyn S7 wjeżdżamy z powrotem w Grójcu na drogę krajową numer 50. To tyle informacji na tyle. Czekamy na Wasze kolejne wiadomości w aplikacji bądź pod numerem telefonu 22 513 11 11.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: To ja tylko przedłużę, że aplikacja poleca się naszym słuchaczom. Śmiało z niej korzystajcie, piszcie i nagrywajcie wiadomości. I te drogowe, i te elektryczne. Bo dajcie znać, co myślicie o używanych elektrykach. Czy zdecydowalibyście się na zakup takiego samochodu, czy raczej trzymalibyście się z daleka. 13.53 na zegarze, jedziemy dalej na wysokich obrotach.

Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Na zegarze prawie godzina 14. A zatem zapraszam na kolejną godzinę wysokich obrotów. Kuba Hanak, dzień dobry.

0: może popadać. Patrzę właśnie na mapę synoptyków i te opady deszczu, które miały być lekkie, umiarkowane, miejscami mogą przybrać na intensywności i może popadać po południu naprawdę mocniej. Do 25-30 litrów na metr kwadratowy może spaść, szczególnie we wschodniej części naszego kraju. Tam też wraz z deszczem może zagrzmieć, a jak zagrzmi, to może pojawić się też lokalnie drobny grad. Temperatura od 18 do 19 stopni na północnym wschodzie, około 22 w centrum, do 25 na zachodzie naszego kraju. Chłodniej będzie w górach od 17 do 19 i nad morzem maksymalnie 20 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Nad morzem może powiać jeszcze mocniej. Miejscami w całym kraju powie mocniej tam, gdzie będzie padać i grzmieć. I uwaga, nawet do 60 km na godzinę w czasie burz może taki wiatr się pojawić. No i te burze na wschodzie. Pamiętajmy, jeżeli coś się w pogodzie szykuje, to bądźmy ostrożni. No, o tym, co, jaką pogodę szykują nam Tatry, to już za kilkanaście minut powiemy. Zostańcie z nami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie dwie minuty po 14:00, jedziemy na wysokich obrotach, jedźcie z nami. Możecie dać znać w naszej aplikacji o tym, jaka pogoda u was, gdzie się wybieracie, a może siedzicie w domu. Można się nagrać, można wysłać wiadomość tekstową. Czekamy.

0: 10 minut po godzinie 14. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Gdzie oni są? Tu są. I nie zabraknie ich. Kuba Domoracki zmienił Emilię Kleszczewską.
1: A dzień dobry, kłaniam się
0: na stanowisku
1: państwu
0: serwisowym. Dzień dobry, Jakub. Trudne zadanie dzisiaj przed tobą.

0: dużo będziesz musiał mówić.
1: No tak.
0: Bo sporo dzieje się na drogach.
2: To prawda, jak to sobota, wakacje. Ja bym powiedział, że tak, wakacyjne godziny szczytu w pełni.
0: O tak, Kuba Domoracki o szczegółach, dajcie głośniej.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trzy samochody osobowe zderzyły się na autostradzie A6 w województwie zachodniopomorskim pomiędzy węzłami Szczecin-Podjuchy a Szczecin-Kijewo. Zablokowany jest tam jeden lewy pas w kierunku Goleniowa na kilometrze 18 i już teraz obserwujemy tam dosyć poważny kilkukilometrowy korek. Autostrada A6 jest zakorkowana także nieco dalej, pomiędzy węzłami Szczecin-Kijewo a Rzęśnica, także w kierunku północnym, a zatem w kierunku Goleniowa. Na Pomorzu Gdańskim także niestety sporo korków, sporo spowolnień, chociażby na obwodnicy Trójmiasta, gdzie pomiędzy węzłami Gdynia-Wielki Kack a Gdańsk-Osowa doszło do zderzenia czterech pojazdów osobowych. Na kilometrze 322 zablokowany jest lewy pas w kierunku Gdańska. Zatłoczone i zakorkowane są trasy wojewódzkie nr 216 i 215, niedaleko Karwi, Jastrzębiej Góry, Chłapowa i Władysławowa, ale także Pucka, Redy, Chałup, Jastarni, Juraty i Helu. Autostrada A4 w województwie małopolskim, tutaj także dość nieciekawa sytuacja na obwodnicy Krakowa. Właściwie korki i w kierunku Rzeszowa i w kierunku Katowic na fragmencie kilkunastokilometrowym pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe. Dodatkowo mamy informacje o szczególnych utrudnieniach niedaleko węzłów Kraków-Tyniec i Kraków-Bielany, gdzie doszło do zderzenia czterech aut osobowych na kilometrze 408. Na A4 także niestety mamy informacje o zdarzeniu drogowym w województwie opolskim pomiędzy węzłami Opole Zachód a Opole Południe. Na kilometrze 242 zderzyły się trzy samochody osobowe i w kierunku Katowic autostrada jest częściowo, tylko częściowo, zablokowana, no ale niestety ruch jest bardzo, bardzo utrudniony, bowiem utrzymuje się tam dość spory korek. I jeszcze jedna informacja o jednym korku w naszym kraju. Autostrada A1 jest zakorkowana na fragmencie remontowanym w województwie kujawsko-pomorskim niedaleko Grudziądza.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 13 minut po godzinie 14. Mamy wiadomość w naszej aplikacji. Pozdrawiam PRK plus wszystkich słuchających, plus pozdrawiam syna Daniela, plus żonę Teresę. Odpoczywamy przy kamperku. No to ja dodam, plus odpozdrawiamy równa się szczęśliwi słuchacze. Nasza aplikacja działa. Piszcie, nagrywajcie wiadomości.

Prawie 20 minut po godzinie 14. To piosenka młodych wieślarzy, ale tak naprawdę to powinna być piosenka ludzi stojących w korkach na obwodnicy Krakowa, bo nie jeden z was kierujących i pasażerów na pewno takie oj dzisiaj z siebie wyrzucił. 20 minut po 14 przypominamy, PRK Polskie Radio Kierowców. Niektórzy jadą na południe, inni jadą na północ, jeszcze inni na wschód i zachód. Mamy autostrady, mamy ekspresówki. Lepiej się jedzie, dopóki coś się na nich nie stanie. Potem trzeba chwilę stać. Ta chwila może być krótsza, dłuższa, ale wreszcie docieramy do naszego ulubionego miejsca. Dla niektórych są to nasze góry.

0: Tatury. Taterki, jak mawiamy w Małopolsce. Ale uwaga, bo jeżeli państwo wybierają się w te Taterki, to one mogą okazać się czasami groźnymi Tatrami. Chociaż piękne z daleka, to niebezpieczne z bliska. A warunki w Tatrach nie sprzyjają górskim wędrówkom. Tatrzański Park Narodowy apeluje do turystów o rozsądne planowanie wycieczek, o czym spod Giewontu Filip Droszcz.
1: W najwyższych partiach Tatr temperatura może utrzymywać się w okolicach zera. Miejscami możliwy jest szron, a niski pułap chmur ogranicza widoczność.
2: Na szczytach wieje niewielki wiatr. Przy tej temperaturze odczuwanie tego chłodu znacząco jest niższe. Na podziwianie widoków nie są to idealne warunki.
1: Mówił Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ostrożność należy zachować także na niżej położonych szlakach.
2: Po tych ostatnich opadach, no bo cały tydzień praktycznie padało, no jest błotniście, jest ślisko, także trzeba zachować ostrożność.
1: Synoptycy prognozują poprawę pogody dopiero w przyszłym tygodniu. Z Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków.
0: Bardzo dziękujemy za relację z pod Samiuszkich Tater. 21,5 minuty po 14, ale powiemy jeszcze o tym, jaka pogoda jest niżej, bo mówił Filip o tym, że niżej też nie jest najlepiej. Nad Morskim Okiem chłodno, 11 stopni na plusie. Im bliżej wieczora będzie chłodniej, 7-6 stopni maksymalnie. Jeżeli mówimy o Polanie Chochołowskiej, tutaj 11 stopni, na razie świeci słońce, ale potem się zachmurzy, popada i zrobi się chłodno, też około plus 6 stopni. Jeżeli mówimy o hali Ornak, też ta temperatura będzie się zmniejszać. W tej chwili 11 stopni. W Kuźnicach 12 stopni, ale też będzie chłodno. Cieplej będzie na hali Gąsienicowej i cieplej będzie w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, chociaż tam też wkrótce zrobi się chłodno i może popadać, a co najgorsze, może zagrzmieć. Burza w Tatrach to już nie przelewki. Wiedzą państwo, jak należy się zachować. Wiedzą państwo, że jeżeli dostrzegą takie symptomy, że zbliża się burza, należy jak najszybciej uciekać w dolinę, jak najszybciej zniknąć ze skałki, żeby przypadkiem piorun, który gdzieś się zabłąka, nie zabłąkał się w pobliżu nas. Widzieliśmy takie filmy, państwo też na pewno widzieli takie filmy i z Giewontu, i z Rysów, kiedy pioruny biły po Tatrach. Wiele wypadków zdarzyło się już w Tatrach w ostatnich latach, właśnie takich, kiedy piorun poraził turystę. Zatem ostrzegamy i przestrzegamy przed tym, że takie zjawiska mogą się w Tatrach dzisiaj pojawić. Jutro w Tatrach będzie bardzo mocno padał deszcz, będzie bardzo wilgotno. Może spaść do 10-12 litrów na metr kwadratowy, a zatem te błotniste szlaki, które dzisiaj są już błotniste po ubiegłotygodniowych opadach, będą jeszcze bardziej błotniste, a wręcz śliskie i płynące. Trzeba wziąć to pod uwagę, wybierając się jutro, choćby nawet w Tatry. Nie będzie jutro słońca, będzie padać, zatem weźmy to pod uwagę. 23,5 minuty po 14, my jedziemy dalej na wysokich obrotach.

0: Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców, prawie 31 minut po godzinie 14. Dzisiaj mamy sobotę, 11 dzień lipca i dzisiaj tematem drogowym zajmuje się Kuba Domoracki. Co 20 minut na naszej antenie wiadomości drogowe i teraz czas na nie.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A4 w województwie opolskim jest nadal dosyć poważnie zakorkowana na jezdni w kierunku Katowic pomiędzy węzłami Opole Zachód a Opole Południe. Na kilometrze 242, gdzie doszło do zderzenia trzech aut osobowych, jezdnia właśnie w kierunku Katowic jest częściowo zablokowana. Ten fragment ewentualnie można by omijać przez Opole drogami krajowymi numer 46 i 45, chociaż nie wiem, czy ten objazd jest opłacalny, bo autostrada nie jest zablokowana, no ale niestety oczywiście zakorkowana jest w związku z tym, że mamy tam dosyć poważne zwężenie. Na autostradzie A4 mamy także utrudnienia w Małopolsce na obwodnicy Krakowa. Pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe zdecydowanie wolniej jedzie się i w kierunku Rzeszowa, i w kierunku Katowic. Jeżeli chodzi o inne trasy małopolskie, to na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim oczywiście obserwujemy cały czas, jak już właściwie od kilku godzin, spory ruch i w Nowym Targu, i w Szaflarach, i w Poroninie, i w samym Zakopanem, ale na szczęście nie są to bardzo, bardzo poważne korki, więc tutaj można przejechać i w kierunku Krakowa, i w kierunku Zakopanego. Nieco gorzej jest pod samym Krakowem, w Gaju i w Libertowie, gdzie w związku z remontem obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Na drodze krajowej numer 63 pomiędzy Siedlcami a Łukowem, niedaleko miejscowości Mości Brody, droga jest zablokowana na kilometrze 279. Doszło tam do wypadku trzech aut osobowych i dwie osoby zostały w tym zdarzeniu poszkodowane. Ruch kierowany jest na objazdy. Jeszcze województwo pomorskie. Tutaj mamy na pewno utrudnienia w dwóch miejscach. Po pierwsze na obwodnicy Trójmiejskiej, gdzie pomiędzy węzłami Gdynia Wielki Kack a Gdańsk Osowa zderzyły się cztery pojazdy osobowe i mamy tam zwężenie w kierunku Gdańska na kilometrze 322. Jest jeszcze drugi newralgiczny fragment na pomorskich trasach, to trasy wojewódzkie numer 216-215 niedaleko nadmorskich kurortów. Pomiędzy Karwią, Jastrzębią Górą a Władysławowem, ale także niedaleko Pucka, Chałup i Juraty.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 14.33 i 30, dokładnie taką godzinę wskazuje nasz zegar. To ja tylko zaapeluję o ostrożność na drogach. Dzisiaj spory ruch. Pamiętajcie, światła mijania, jeżeli pada, mgły nie ma już, bo już zeszła, ale jeżeli pojawią się opady, jeżeli pojawi się burza, zawsze pamiętajcie o światłach. Pamiętajcie o odległości i o tym, żeby ta prędkość nie była za wysoka. A na pewno dojedziecie do celu cali i zdrowi, za co trzymamy z Kubą kciuki. Kuba już za 17 minut pojawi się znowu na antenie, więc jeżeli jesteście ciekawi, co na drogach, to wyczekujcie go.

19,5 minuty do godziny 15. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Futbol, futbol, futbol. Wybrzmiewała ta piosenka kiedyś i w telewizji, i w radiu. Marla Radowicz śpiewała o piłce nożnej. Teraz nie trzeba śpiewać, wystarczy włączyć telewizor wieczorami lub nad ranem, bo mistrzostwa, które odbywają się w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, ze względu na strefę czasową możemy oglądać albo bardzo późno, albo bardzo wcześnie, jak kto woli. Wczoraj Hiszpania pokonała Belgię w półfinałowym meczu Mundialu 2-1. Mimo przegranej Belgowie byli zadowoleni z meczu ich drużyny i świętowali na ulicach miast. Jeden z kibiców, Julien Cassin, przyznał, że jest rozczarowany, ale cieszy się z wygranej Hiszpanów, którzy okazali się lepsi. I tak jestem zadowolony, zawiedziony, ale jednocześnie szczęśliwy. Zagraliśmy świetny mecz. Myślę, że to był nasz najlepszy mecz na Mistrzostwach Świata. Obchodzimy z najlepszymi wspomnieniami, z uśmiechami na twarzach. To był dobry mundial. Jest dużo rozczarowania, ale myślę, że to Hiszpania zasłużyła na wygraną i cieszę się z tego. We wtorkowym półfinale Hiszpania zmierzy się z Francją, która dzień wcześniej wyeliminowała Maroko po zwycięstwie 2-0. Finał mundialu w niedzielę 19 lipca. Jesteście ciekawi, jak będzie wyglądał ten finał? Ja obstawiam Francja-Hiszpania i obstawiam, że to będzie jeden z najdudniejszych meczy w całych mistrzostwach. Jeżeli jesteście innego zdania, dajcie znać w naszej aplikacji. Można napisać, można nagrać wiadomość. Hiszpania-Francja? Nudny mecz czy interesujący? Finały lubią być nudne, ale jeżeli macie inne zdanie, bardzo chętnie go wysłucham. 18 minut do 15, my jedziemy dalej na wysokich obrotach.

10 minut do godziny 15. Tuperka, Polskie Radio Kierowców. Już za chwilę wiadomości drogowe od Kuby Domorackiego, ale od was też dostajemy informacje, za które bardzo dziękujemy. Andryszek napisał, że na trasie Orzysz-Ełk jest wypadek w Wierzbinach. Korek w tej chwili ma 3 km. Jeżeli jedziecie, to

0: tą trasą pomiędzy Orzeszem a Ełkiem. Weźcie to pod uwagę. Jeżeli dacie radę ominąć to zdarzenie, to po prostu to zróbcie, żeby nie stać w tym 3-kilometrowym korku. A teraz Kuba Domoracki, dajcie głośniej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No niestety mamy inne też blokady w naszym kraju. To nie tylko droga krajowa nr 16 w województwie warmińsko-mazurskim, ale także zablokowana jest krajowa 63 na Mazowszu pomiędzy Siedlcami a Łukowem, niedaleko miejscowości Mości Brody na kilometrze 279. Doszło do wypadku 3 aut osobowych. Mamy informację, że 2 osoby zostały w tym zdarzeniu ranne. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje na objazdy. Zablokowana jest także droga krajowa nr 22 pomiędzy Wałczem a Człuchowem, niedaleko miejscowości Buszkowo, gdzie laweta wypadła z trasy na kilometrze 208 i tam także ruch kierowany jest na objazdy. A teraz województwo wielkopolskie i wieści od państwa. Słuchamy.
3: Chciałem poinformować, że w Wielkopolsce jest obecnie zablokowana droga krajowa nr 92 na odcinku Poznań-Pniewy na wysokości Tarnowa Podgórnego. Doszło do poważnego wypadku drogowego i droga krajowa nr 92 we wspomnianym miejscu jest całkowicie zablokowana.
2: Bardzo dziękujemy za to ostrzeżenie, a teraz województwo opolskie i przedłużające się problemy na A4. Chodzi o fragment niedaleko czy na wysokości Opola, dokładnie pomiędzy węzłami Opole Zachód a Opole Południe. W miejscu, gdzie zderzyły się 3 samochody osobowe, jezdnia w kierunku Katowic jest częściowo zablokowana, a chodzi o kilometr 242. I oczywiście także bardzo poważny korek właśnie na A4, zaraz za węzłem Opole Zachód do węzła Opole Południe się tam cały czas utrzymuje. Jeszcze jedna wiadomość z A4 z województwa małopolskiego. Tutaj pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe cały czas jedzie się zdecydowanie wolniej i w kierunku Rzeszowa, i w kierunku Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze 2 słowa o mundialu. Bartek złapał mnie na pomyłce. Francja, Hiszpania będzie półfinał, nie może być finał. No oczywiście masz rację, tutaj mea culpa. Zobaczymy, jaki będzie finał w takim razie, to ten półfinał będzie nudny. Takie jest moje zdanie, ale uwaga, bo ciekawszą informację dostałem od Magdy i Krzysztofa z Ząbkowic Śląskich, którzy są w drodze do Łeby. Moim zdaniem finał będzie Francja-USA. USA magicznie powróci do finale, bo Donald już zadzwonił. Pozdrawiam Magda i Krzysztof. To w sumie wszystko może się zdarzyć. Są u siebie, Donald może zadzwonić. Donald może wszystko powiedzieć.
2: No ale Kanada i Meksyk to też gospodarze.
0: No ale to nie mają co powiedzenia. Przecież Kanada, Grenlandia, to wszystko będzie kiedyś amerykańskie. Ja oczywiście żartuję i mam nadzieję, że państwo to wiedzą. Obstawiajcie, kto wygra w meczu Francja-Hiszpania i jaki będzie finał tego futbolowego święta.

0: Jest prawie godzina 15, tu PRK Polskie Radio Kierowców. Zapraszam na kolejną godzinę wysokich obrotów. Kuba Hanak, dzień dobry.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Oj, te wysokie obroty ciągle w głowie brzmi mi na luzie, bo to takie moje pasmo i zawsze muszę się dwa razy zastanowić, która jest godzina. Patrzę na zegarek, widzę 15, jesteśmy na pewno w wysokich obrotach. A teraz kilka słów o pogodzie. Mocno pada i grzmi w okolicach Bielska Podlaskiego.

i Siemiatycz. Tutaj rzeczywiście te burze przesuwają się w stronę Lublina. Wraz z burzami mocno pada deszcz. Może spaść nawet według synoptyków do 30 litrów na metr kwadratowy. Na szczęście nie będzie zimno, będzie przyjemnie. Od 18-19 stopni na północnym wschodzie, 22 w centrum.

0: maksymalnie 19-20. Uwaga, bo jeżeli będzie mocno padać, to mogą się pojawić burze, szczególnie w okolicach północnego wschodu i wschodu Polski. Jak wspomniałem na wstępie, burze zbliżają się do Lublina, więc tam ostrożnie, uważnie, jeżeli Państwo wybrali się na przykład na jakąś wycieczkę rowerową, to pasuje zwrócić uwagę na pogodę. Dlaczego? Dlatego, że oprócz tego, że może zagrzmieć, będzie lało, to może pojawić się drobny grad. A wraz z tymi zjawiskami pogodowymi będzie mocno wiało, nawet do 60 km na godzinę w trakcie burz. Pamiętajmy o tym, zanim wyjdziemy i zaplanujmy wycieczkę i wycieczki popołudniowe, tak, szczególnie właśnie w tej północno-wschodniej, wschodniej części naszego kraju, żeby nic nikomu się nie stało.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my już za chwilę połączymy się z Kubą i z Michałem. Zobaczymy, co tam u nich w Wielkiej Wyprawie Maluchów, gdzie już dojechali, czy wszyscy jadą, czy już przypadkiem gdzieś któryś maluszek się po drodze nie zepsuł. Rano mówili, że byli w Ełku. Mieli wybierać się do Janowa Podlaskiego, więc ja jestem ciekaw, nie wiem jak państwo, gdzie dojechali i co ciekawego nam powiedzą. Zostańcie z nami.

0: godzinie 15:00 i Tuperka, Polskie Radio Kierowców. Wracamy z wiadomościami z polskich dróg i Kuba Domoracki je przedstawi Państwu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A4 w województwie opolskim była poważnie zakorkowana i jest poważnie zakorkowana na obwodnicy Opola, dokładnie pomiędzy węzłami Opole Zachód a Opole Południe na jezdni w kierunku Katowic. Na kilometrze 242, gdzie zderzyły się trzy samochody osobowe, zablokowany jest lewy, a także pas awaryjny właśnie w kierunku Katowic. Ruch odbywa się tylko i wyłącznie pasem prawym. Na A4 sporo cierpliwości przyda się także

0: w województwie małopolskim na obwodnicy Krakowa. Zarówno w pobliżu bramek w Balicach, tutaj wolniej jedzie się i w kierunku Katowic i w stronę Rzeszowa, natomiast na obwodnicy Krakowa już takiej ścisłej, w pobliżu Bielan, Tyńca, także Skawiny, no tu przede wszystkim spore spowolnienia utrzymują się w kierunku Rzeszowa. Droga krajowa numer 55 pomiędzy Malborkiem a Kwidzynem, a zatem w województwie pomorskim, jest częściowo, ale tylko częściowo zablokowana niedaleko miejscowości Brachlewo. Na kilometrze 50 auto osobowe uderzyło w bariery i obowiązuje tam ruch naprzemienny. Uwaga na obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdynia Wielki Kack a Gdańsk Osowa na kilometrze 322, gdzie zderzyły się cztery pojazdy osobowe. Zablokowany jest nadal lewy pas w kierunku południowym, czyli powiedzmy w kierunku Gdańska i Łodzi. I cały czas mamy tam spore spowolnienia, niewielki, ale jednak także korek. Zakorkowane i zatłoczone są trasy wojewódzkie numer 216 i 215. Niezmiennie, jak to w wakacje bywa, szczególnie w weekend, w niedaleko Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia Chłapowa i Władysławowa, ale także Chałup, Jastarni, Juraty, Helu, Pucka i Redy. I jeszcze województwo zachodniopomorskie. Tutaj zdecydowanie wolniej, właściwie na odcinku kilkunastokilometrowym jedzie się na trasie ekspresowej S3 i autostradzie A6. Chodzi o fragment właściwie od węzła Klucz poprzez węzeł Szczecin-Kijewo aż do węzła Rzęśnica i oczywiście mowa o jezdni w kierunku Goleniowa. Tutaj mamy i poważne korki, i poważne spowolnienia, i poważne korki, i poważne spowolnienia. I tak na zmianę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Prawie 13 minut po godzinie 15. Są takie wiadomości w naszej aplikacji, które kładą mnie na łopatki. Mówiąc wprost, leżę i śmieję się. Taka wiadomość była o tym, że Stany wracają do finału, ale absolutnie Adam Irenia z Santa Fe przebili tamtą wiadomość. O czym wy mówicie? Przecież w finale zagra Polska i USA. No to kurtyna. A my zagramy teraz. Kuba wróci za 17 minut do naszego serwisu drogowego. Dzieje się dzisiaj na drogach, więc bądźcie z nami. Słuchajcie PRK Polskiego Radia Kierowców. Szczególnie kiedy gdzieś jedziecie, ale nie tylko. Korzystajcie z aplikacji. Piszcie i nagrywajcie.

0: Prawie 20 minut po godzinie 15. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców, a tam Kuba Marcinowicz i Michał Górski. Cześć chłopaki.
1: Dzień dobry, cześć. Witamy serdecznie i wyjątkowo nietypowe zajęcie sobie znaleźliśmy. To jest na pewno kukurydza, tylko jakoś tak jeszcze nie wyrośnięta, bo to jeszcze do koszenia kukurydzy.
0: A ja daleko, znaczy pastewna.
1: To jest żyta. Nie.
2: Znaczy, to i daleko temu czemuś to kukurydzy. Na razie
1: tak. Liście widzę. To jest żyto. A tak. To jest może pszenica. Może
2: jesteśmy być. W polu. No, tak naprawdę jesteśmy tak. Na wielkiej wyprawie maluchów oczywiście cały czas. I w połowie drogi właściwie między startem dzisiejszego dnia a metą, która w Janowie Podlaskim jest przewidziana. Natomiast faktycznie zatrzymaliśmy się w polu, aby połączyć się z wami.
1: Tak jest. I zrobiliśmy niezły szum i niezłe zamieszanie dzisiaj na lecie z radiem, bo dzisiaj w Ełku właśnie pojawiły się wszystkie maluchy jadące w polskiej edycji Wielkiej Wyprawy Maluchów. Na tej polskiej trasie wjechaliśmy tam na plac Jana Pawła II, ależ było fantastycznie. Mnóstwo chętnych, mnóstwo odwiedzających, mnóstwo chętnych, żeby zająć miejsce za starami malucha i trochę pogrzebać w pamięci, jak to one gdaj

0: bywało. Więc dzisiaj wsiadali nasi goście, nasi słuchacze, no i przypominali sobie i zastanawiali się wszyscy. To jest jeden komentarz, który się pojawiał u każdego. Jak my żeśmy się tu mieścili? A no właśnie, wielka wyprawa zmieściła się cała. Wszystkie załogi jadą, są spakowani, zwarci, gotowi, a przede wszystkim w tych maluchach jest mnóstwo dobra i mnóstwo dobrej energii i mnóstwo chęci do pomagania, bo przecież jedziemy pomagać się dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych.
1: Ja bym powiedział też, że było wzruszająco chwilami, bo właśnie wszyscy ci ambasadorzy wzięli puszki i Rafał Sonik, Jasiek Mela wybiegli po prostu z nimi do tych osób, które faktycznie tam zgromadzone już na tym pikniku jedynki były na placu Jana Pawła. No i faktycznie udało się zbierać, no myślę, jakąś fajną sumkę, bo ta zbiórka bardzo fajnie ma taką wiele wymiarów, to znaczy my się zatrzymujemy w różnych miastach, zbieramy te środki, załoga każda ma swoją puszkę i zachęca do jej wypełniania, natomiast oprócz tego cały czas na zrzutce są różne aukcje, licytacje i można każdą z załóg zasilić właśnie w sposób cyfrowy.
0: I w ogóle jest też tak, że co roku organizatorzy Wielkiej Wyprawy Maluchów starają się zaskoczyć i uczestników, ale przede wszystkim także kibicujących i wspierających te akcje, więc co roku pojawia się jakiś nowy pomysł. Więcej o tym roku, czyli o czwartej edycji Wielkiej Wyprawy Maluchów, Maciej Marczulanis.
2: W każdym roku no, chcemy ten projekt rozwijać, chcemy, żeby było o nim głośniej, angażować różne grupy docelowe. No i w tym roku postawiliśmy również na streama, no bo co roku wyjeżdżamy też z Polski, jesteśmy daleko, chcemy być coraz bliżej, jeździmy w tym roku też po miejscowościach, odwiedzamy mieszkańców, odwiedzamy różne eventy. No i jest też oczywiście internet, a internet może też odsłonić troszeczkę kulisy tego, jak wygląda nasze życie w podróży przez 7 dni po Polsce. Zapytaliśmy Kasix, która też zasłynęła z akcji ogolenia głowy na streamie Łatwoganga. Pytaliśmy ją, czy chciałaby może z nami wyruszyć w taką podróż i ją po prostu pokazać troszeczkę od wewnątrz, że wsiądzie do malucha, że będzie rano odpalała streama i zachęcała swoją społeczność do wpłacania pieniędzy. Ma już bodajże chyba 12 tysięcy złotych od wczoraj. Zaprasza tam naszych ambasadorów, różnych gości. Myślę, że fajny rodzaj rozrywki. No i dzięki temu też możemy dotrzeć też do młodszej widowni, której możemy uczyć empatii i pokazywać tego, jak można fajnie pomagać i robić dobre rzeczy dla innych. Fajnie, że nam to się udało zrealizować i to cały czas na live leci.
3: Czasami prowadzę malucha, czasami jestem pasażerem i mam do mnie jest jakiś kierowca dokoptowany, więc różnie się tutaj bawimy, ale widzom się bardzo podoba, robimy szalone rzeczy. Wczoraj jeździłam na nartach wodnych. Także szalone rzeczy są po drodze, widzom się bardzo podoba i jedziemy jeszcze 5 dni do końca. Pierwszy dzień jechał ze mną Tito, finalista You Can Dance. Wczoraj był z nami Jaś Mela, który mimo braku ręki i nogi zdobył 2 bieguny na świecie.
0: No, więc dużo się dzieje. No i cały czas można oglądać i można wejść w interakcję z naszą internetową influencerką z Kasixem, czyli z Kasix. No i ona cały czas nadaje i w ogóle to też jest niesamowite, że cały czas wierna grupa około 2000, powyżej 2000 nieprzerwanie przez cały dzień śledzi Wielką Wyprawę Maluchów, tak trochę od zaplecza.
4: Panowie, przyznajcie się, czy po godzinach, po wyprawie, jak już dojedziecie, to podglądacie trochę mecze Mistrzostw Świata?
0: Szczerze? Przepraszam, ale no, za bardzo nie mamy siły, bo gdy tylko, bo mamy, to jest w ogóle taki schemat, że jesteśmy na wielkiej wyprawie, mamy mnóstwo energii, mnóstwo emocji i nagle zastanawiamy się w ogóle, że nie czujemy zmęczenia. Natomiast gdy wejdziemy do hotelu i zrzucimy torby i nagle na chwilę położymy się na łóżkach, no to dopiero wtedy przychodzi to zmęczenie. Więc wtedy najlepiej zasnąć, rano się obudzić i z dobrą energią znowu wstąpić.
1: Ale. I tutaj pamiętajcie, że tych załóg jest sporo, samochodów 50-70, tych maluchów do oprócz tego samochody dodatkowe, no łącznie 200 osób tutaj nawet udało nam się naliczyć w takich krytycznych momentach. No więc są oczywiście też zapaleni piłkarze czy kibice. No i mamy taką grupę WhatsAppową, różne informacje tam są przesyłane, ale też pojawiają się właśnie wyniki meczy, więc da się śledzić chociażby w ten sposób.
4: No dobrze, to wytypujcie mi jeszcze finał. Polska-USA?
0: No i złośliwy jesteś. No i po co takie złośliwości, uszczypliwości? No.
1: Ja byłem, ale jestem za.
0: Jestem za, tak.
4: Jestem za, ale przeciw. To też już znamy. Panowie, bardzo wam dziękuję. Dojedźcie bezpiecznie do bazy, bo jeszcze ze 120 km, ja tak patrzę na mapę i widzę to wasze pole kukurydzy przed wami. Uważajcie na pogodę, bo może lać i mogą w waszym rejonie wystąpić burze. To pamiętajcie
0: bardzo o tym. Serdecznie dziękujemy za te informacje. Wracamy na 63, bo właśnie tą trasą teraz jedziemy.
4: Szerokie drogi i do usłyszenia.
0: Dzięki. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, hej.

0: 29 minut po godzinie 15. Słuchają Państwo nieustająco PRK Polskiego Radia Kierowców, radia z rekordami. O tym pewnie będziemy dzisiaj jeszcze mówić. Natomiast Karina z ekipą pyta, jak wygląda droga S3 na trasie Zielona Góra Sulechów.
1: Nie najgorzej, nie najgorzej. Są dni takie, gdy ta trasa jest albo zablokowana, albo zakorkowana. W tej chwili, z tego co wiemy oczywiście, nie ma tam utrudnień, nie ma tam wypadków, kolizji także pomiędzy Zieloną Górą a Sulechowem. Co więcej, nawet pomiędzy Zieloną Górą a Gorzowem Wielkopolskim jedzie się całkiem dobrze.
0: I powiem coś jeszcze. Kuba wie znacznie więcej i tą wiedzą się właśnie z państwem podzieli.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Utrudnienia na trasie ekspresowej S19 w województwie podkarpackim. Dokładnie chodzi o fragment pomiędzy węzłami Jeżowe a Nisko. Na kilometrze 419 auto osobowe uderzyło w bariery i zablokowany jest tam pas awaryjny i pas prawy w kierunku Lublina. Ruch odbywa się tylko i wyłącznie pasem lewym. Tyle województwo podkarpackie, teraz województwo opolskie. Tutaj niestety nic się nie zmieniło na A4. Jak A4 była zakorkowana, tak jest zakorkowana na obwodnicy Opola w kierunku Katowic. I to w związku ze zderzeniem trzech aut osobowych na kilometrze 242. Mamy informację, że cały czas autostrada w kierunku Katowic jest częściowo zablokowana i niestety cały czas kilkukilometrowy korek właśnie na tym fragmencie A4 się utrzymuje. Uwaga na drodze krajowej numer 55 na odcinku Kwidzyn-Malbork.

0: Niedaleko miejscowości Brachlewo na kilometrze 50 obowiązuje ruch naprzemienny. To w związku z kolizją auta osobowego. Są też dobre informacje z północy naszego kraju, z województwa pomorskiego. Zakończyły się utrudnienia na obwodnicy Trójmiasta, gdzie pomiędzy węzłami Gdynia Wielki Kack a Gdańsk-Osowa doszło do kolizji kilku pojazdów osobowych. Mieliśmy tam zwężenie i spory korek w kierunku Łodzi. W tej chwili ruch odbywa się już bez przeszkód, właściwie żadnych spowolnień tam nie obserwujemy i zarówno w kierunku Łodzi i oczywiście także w kierunku północnym jedzie się bardzo właściwie dobrze. Czego nie można oczywiście powiedzieć o trasach wojewódzkich numer 215 i 216. Tutaj niedaleko nadmorskich kurortów cały czas jedzie się bardzo, bardzo wolno. W pobliżu Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia, także Władysławowa, Pucka, Chałup, Jastarni, Juraty i Helu. Jeszcze jedna informacja z województwa zachodniopomorskiego. Autostrada A6 jest nadal zakorkowana i to dosyć poważnie. Pomiędzy węzłami Szczecin-Podjuchy a Szczecin-Kijewo, gdzie na kilometrze 18 zablokowany jest lewy pas w stronę Goleniowa. Zderzyły się tam 3 auta osobowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 32,5 minuty po godzinie 15. Wiemy, że możemy na was liczyć. Jeżeli wiecie coś, o czym my jeszcze nie wiemy, o czymś, co stało się na drodze, to dajcie nam znać w naszej aplikacji. Można napisać wiadomość tekstową albo nagrać wiadomość głosową. My tę wiadomość przekażemy dalej i ostrzeżemy innych. Liczymy na was i jedziemy dalej na wysokich obrotach.

0: Mamy plan, mamy nadzieję. Każdy inną, bo każdy kogo innego typuje do finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Anglia jest 3 kroki od Mistrzostwa Świata, ale pierwszy z nich prowadzi przez Erlinga Haalanda. To ten blondyn taki, który tam pokazuje, że wiosłuje z drużyny norweskiej. Tak brytyjskie media zapowiadają dzisiejszy ćwierćfinał z Norwegią. Na Wyspach wiara w sukces Anglii rośnie, choć brytyjscy komentatorzy ostrzegają. Po wyeliminowaniu Brazylii Norwegów nikt już nie traktuje jak sympatycznej niespodzianki turnieju.
1: Eksperci, byli reprezentanci i brytyjskie media są dziś zgodni. Anglię czeka najtrudniejszy sprawdzian tego mundialu. Najczęściej wraca też pytanie, jak zatrzymać Erlinga Haalanda. Dramatyczne zwycięstwo nad Meksykiem wyraźnie rozbudziło nadzieje Anglików. Wygramy. Do przodu, Anglio. Piłka nożna wraca do domu, mówią z przekonaniem kibice Anglii. Brytyjscy komentatorzy próbują jednak studzić emocje. Anglicy dobrze znają swoich rywali. Aż 9 reprezentantów Norwegii gra na co dzień w Premier League. Stawka dzisiejszego meczu jest ogromna. Zwycięzca zagra w półfinale.

0: Ale Mistrzostw Świata. Dla wyspiarzy z południa faworytem jest Anglia, zupełnie inaczej niż w Szkocji. Tamtejsi kibice z właściwym sobie, szorstkim humorem, masowo deklarują wsparcie dla rywali Anglii. Obowiązuje tu jedna prosta zasada: kibicuje Szkocji i każdemu, kto gra przeciwko Anglikom. W Edynburgu czy Glasgow Erling Haaland został już okrzyknięty honorowym Szkotem. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Bardzo dziękujemy za relację. Sam jestem ciekaw tego finału. Mamy też wiadomość od Konrada w naszej aplikacji. Na chwilę obecną faworytem jest tylko Francja, a w finale chciałbym zobaczyć Francję i Argentynę. Pozdrawia Konrad z Hyundai'a. Jakie są wasze typy i na dzisiejszy mecz, i na finał, ten niedzielny finał, który odbędzie się 19 lipca. Niedzielny, sobotni. Nie, niedzielny. 19 lipca, tak to niedziela. Mamy też wiadomość niepiłkarską, ale muszę ją przekazać. Trasa Orzysz-Ełk jest już przejezdna, napisał Andryszek, więc jeżeli państwo gdzieś tam się przemieszczają, to już można pomiędzy Orzyszem a Ełkiem przejechać bez żadnego problemu. To jestem ciekaw waszego zdania na temat finału i na temat dzisiejszego, wyniku dzisiejszego meczu. Jak to będzie? Czy Anglia? Czy przeciwnik Anglii? Dajcie znać w aplikacji, możecie pisać albo nagrać wiadomość głosową.

0: 10 minut do godziny 16. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Chwila spokoju była na obwodnicy Krakowa, ale widzę, że znowu zaczyna się korkować w kierunku węzła Kraków Południe. Na mapach już co prawda nie ma oznakowania o jakimś zdarzeniu drogowym, ale zwalniamy i to mocno zwalniamy w kierunku Krakowa. Ciekawe, czy coś na ten temat wie Kuba Domoracki, który dzisiaj wszystko wie o korkach, a Państwo na pewno chętnie go posłuchają.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wszystko to na pewno nie. Myślę, że korki nawet wszystkiego o sobie nie wiedzą, ale rzeczywiście popołudnie jest i ten ruch i tak wzmożony dzisiaj, bardzo wakacyjnie, sobotnie, jeszcze się wzmaga w niektórych miejscach, chociażby Zakopianka, która właściwie nie była zakorkowana przez ostatnią godzinę, czy powiedzmy przez ostatnie dwie godziny, już coraz bardziej się korkuje, zarówno

0: No, na fragmencie podhalańskim, w pobliżu Nowego Targu, Szaflar, Bańskiej, Niżnej i samego Zakopanego, jak i na fragmencie podkrakowskim w Gaju i w Libertowie. Cały czas utrudnienia, i to dosyć poważne, utrzymują się na czwórce w województwie opolskim, pomiędzy węzłami Opole Zachód a Opole Południe. Na kilometrze 242 zderzyły się trzy samochody osobowe i mamy tam zwężenie w kierunku Katowic i cały czas obserwujemy korek. Może nie jest on bardzo już potężny jak jeszcze godzinę temu, no ale cały czas zdecydowanie wolniej na A4 się właśnie jedzie. Na drodze krajowej numer 81 pomiędzy Skoczowem a Żorami, niedaleko miejscowości Ochaby, doszło do zderzenia dwóch aut osobowych na kilometrze 55. Zablokowany jest tam prawy pas w kierunku Skoczowa. Cały czas utrudnienia utrzymują się w województwie podkarpackim na trasie ekspresowej S19. Pomiędzy węzłami Jeżowe a Nisko auto osobowe uderzyło w bariery i na kilometrze 419 zablokowany jest pas awaryjny i pas prawy. W kierunku Lublina ruch odbywa się pasem lewym. W województwie mazowieckim spory ruch właściwie na wielu trasach. Może to nie są poważne korki, ale rzeczywiście niektóre trasy są zakorkowane, zatłoczone, zwłaszcza Krajowa 7 na północ od Warszawy, także droga krajowa numer 79 pomiędzy Piasecznem a Stolicą oraz ekspresowa 8 w samej Warszawie, czyli północna obwodnica miasta pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka, i to w zasadzie w obu kierunkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 7,5 minuty do godziny 16. My jedziemy dalej na wysokich obrotach. Mam nadzieję, że jedziecie z nami. Dajcie znać w aplikacji. A propos tego finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej to raz, a dwa, jeżeli coś dzieje się na waszej drodze, śmiało piszcie i śmiało nagrywajcie wiadomości głosowe. Chętnie przedłużymy te informacje dalej. Szerokiej drogi.

0: Minęła godzina 16. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców, a my wjeżdżamy w ostatnią już godzinę dzisiejszych wysokich obrotów. Zapraszam do audycji. Kuba Hanak, dzień dobry.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Oczywiście zapraszam wszystkich, tych, którzy byli z nami i tych, którzy dopiero będą. Może nie mogą się zdecydować, zdecydowanie polecam, bo będziemy mówić o samochodach używanych już za chwilę, ale zanim to kilka słów o pogodzie. Mocno leje w okolicach Siemiatycz, Siedlec i burza dochodzi do Białej Podlaskiej.

niestety te burze się nam tutaj rozsiały. Czyli Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej miał rację, wydając ostrzeżenie dla północno-wschodniej i wschodniej Polski przed właśnie tym zjawiskiem. Synoptycy ostrzegają, że podczas tych burz może spaść nawet do 25 litrów na metr kwadratowy i może powiać do 60 km.

0: i w górach od 17 do 19, maksymalnie 20 stopni. Wiatr będzie słaby, z wyjątkiem tych miejsc, gdzie będzie lało i będą burze. Uwaga, bo podczas burz mogą wystąpić też opady gradu. Będzie to drobny grad, ale jednak grad. Uważajmy. Mówiłem o tym, że w Tatrach pogoda trudna, niestety będzie jeszcze gorzej, ale o tym pewnie w następnych prognozach też Państwo się dowiedzą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 16:02. Za chwilę wracamy do tematu samochodów używanych. Moim Państwa gościem będzie pan Tomasz Wypych. Będziemy mówić o tym, jak wygląda rynek, jak będzie wyglądał i na jakie napotyka trudności. Zostańcie z nami.

0: 10 minut, równo 10 minut po godzinie 16, ale trafiliśmy. Wiadomości dla kierowców, Kuba Domoracki już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas utrudnienia utrzymują się w województwie opolskim na autostradzie A4, gdzie pomiędzy węzłami Opole Zachód a Opole Południe zderzyły się trzy pojazdy osobowe na jezdni w kierunku Katowic. Na kilometrze 242, bo właśnie tam doszło do tego zdarzenia, mamy zwężenie w kierunku Katowic i cały czas spore spowolnienia. To już nie są korki, tak jak jeszcze godzinę temu, ale spowolnienia owszem, także chyba widać, że powoli te utrudnienia już będą zmierzać ku końcowi. No ale oczywiście cały czas na A4 jedzie się wolniej właśnie w województwie opolskim. Zresztą podobnie w Małopolsce na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków-Skawina a Kraków-Południe. Tutaj ruch zdecydowanie zwalnia na jezdni w kierunku Rzeszowa. Zakopianka jest zakorkowana na fragmencie podhalańskim, zwłaszcza pomiędzy Nowym Targiem, Szaflarami a Bańską Niżną, ale także niedaleko Poronina. I przypominam, że te odcinki Zakopianki można omijać trasą wojewódzką numer 958 przez Chochołów i Czarny Dunajec, albo Czarny Dunajec i Chochołów. Wszystko od tego, czy jadą Państwo w kierunku Krakowa, czy w kierunku Tatr. W województwie pomorskim cały czas na trasach wojewódzkich

0: wojewódzkich numer 216 i 215 przyda się dość sporo cierpliwości niedaleko nadmorskich kurortów, czyli w pobliżu Karwi i Jastrzębiej Góry, Łapowa, Rozewia i Władysławowa, ale także Pucka, Chałup, Kuźnicy, Jastarni i Juraty. Jeszcze jedna informacja z drogi krajowej numer 81 z województwa śląskiego, z odcinka pomiędzy Żorami a Skoczowem, niedaleko miejscowości Ochaby na kilometrze 55, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe, mamy utrudnienia w kierunku Skoczowa. Dokładnie zablokowany jest prawy pas.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 12 minut po 16. Nasza aplikacja to nie tylko wiadomości drogowe, ale też mundialowe.
3: Dzień dobry, tutaj Konrad z Mercedesa pozdrawia. Ja typuję, że Norwegia jednak wygra z Anglią, ale finał ostatecznie będzie Francja-Argentyna i sędziować będzie nasz Marciniak. I to będzie taka powtórka i zobaczymy, co się będzie działo. Mam nadzieję, że tym razem wygra Francja.
2: Zobaczmy, kto wygra.
4: No, jak będzie Norwegia, ten finał w końcu Polska-Ameryka.
2: Polska-Ameryka, no to jak Francja.
4: No właśnie.
2: Oczywiście. Polska-Stany Zjednoczone będzie finał. Dwa telefony i to załatwione. 13 po 16 my jedziemy dalej na wysokich obrotach.
1: Reklama.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: To była reklama.

0: Tu PRK, Polskie Radio Kierowców, 19,5 minuty po godzinie 16. Dzisiaj taki dzień używanych samochodów, bo mówiliśmy o używanych elektrykach, o hybrydach. No teraz moim Państwa gościem jest pan Tomasz Wypych, specjalista rynku samochodów używanych, dziennikarz motoryzacyjny. Dzień dobry, panie Tomaszu.
1: Dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo dziękujemy, że pan je przyjął. Rynek samochodów używanych w Polsce jest dosyć trudnym i dynamicznym rynkiem. Prawie milion samochodów, które przyjeżdżają do nas z zagranicy, plus to, co mamy na swoim rynku rodzimym. Gdzie to się wszystko podziewa?
1: Niektórzy specjaliści mówią tak jak o rynku mieszkań, gdzie te mieszkania są budowane cały czas i droższe. Ja mam kolegę z Wielkiej Brytanii, który handluje samochodami i mówi, że polski rynek samochodów używanych to jest magic dla niego, dlatego że nie wiadomo kompletnie, co się dzieje, bo rzeczywiście jest tak, że my ściągamy, przepraszam za ten taki język popularny, tych samochodów, no potworne ilości z zagranicy, ale też mamy bardzo dużo samochodów, których my się pozbywamy w tej chwili. W związku z tym ta skala sprzedaży i zakupu jest bardzo, bardzo duża. Teoria jest taka, ja się troszeczkę do niej przychylam, że jest taka polaryzacja, że kupujemy albo bardzo drogie te samochody używane, czyli takie marki premium, albo bardzo tanie, a to takie medium, które kiedyś się sprzedawało gdzieś rzeczywiście zalega w komisjach i w różnych miejscach. Można zobaczyć rzeczywiście, że tych średniaków jest bardzo dużo, natomiast no jeżdżą takie samochody, obaj takie miny teraz to zrobiliśmy, państwo tego nie widzą, że strach czasami do nich wsiąść, ale ludzie jednak chcą mieć ten samochód i pojechać nim.
0: Zgadza się. Mówi pan, że ten rynek średnich samochodów, mówimy o cenie, tak?
1: O cenie, zdecydowanie.
0: On troszeczkę przystopował i rzeczywiście widać, no chociaż inaczej, widać na drogach, że zmieniła się jakby ilość tych samochodów nowocześniejszych.
1: Tak, struktura jest inna, jest lepsza. Taka.
0: Liczba tych samochodów wzrosła. Wiek samochodu, średni wiek auta w Polsce się odmłodził.
1: Tak.
0: Ale nie bardzo.
1: Ale i tak jest koszmarnie.
0: Jak patrzymy w statystyki, to jest 14 lat.
1: 14 lat, ale mogę wyjaśnić dlaczego tylko. Dlatego, że jest bardzo dużo martwych dusz tak zwanych, czyli

0: samochodów, które są w Polsce porejestrowane, nie jeżdżą, bo tak naprawdę to mam 18 lat, średni wiek.
1: Ale sporo tych samochodów, tych martwych dusz wyleciało z cepiku.
0: Na szczęście.
1: Już zrobiono porządek.
0: Na szczęście.
1: A ciągle mamy 14 lat, choć na drogach rzeczywiście widać te samochody młodsze. A być może jest to kwestia tego, że te samochody wyglądają na młodsze.
0: One już zaczynają, proszę zobaczyć, dobrze wyglądać, dlatego że 7-letnie auto, 8-letnie auto, to jest auto, które się niczym nie różni od 2-3-latka tak naprawdę. Jest jeszcze coś takiego, jeśli pan redaktor pozwoli, szanowni państwo.
1: Oczywiście.
0: Że każdy Polak zna się na sporcie. Słyszeliśmy tu wytypowanie mundialu i życzymy, żeby ta Polska Ameryka kiedyś zagrała rzeczywiście. Wszyscy się znamy.
1: Pan Tomasz się uśmiechnął w momencie, kiedy zażartowaliśmy z
0: Kubą. No to cudowny żart i na tym też sobota w Dobrym Radiu polega, żeby się trochę odprężyć. Chodzi o to, że na sporcie się znamy, na polityce, ale też na samochodach. I teraz, jak się samochód kupuje, to jest też historia z mojej rodziny, gdzie mój chrześniak trochę pieniędzy zbierał i miał taki dylemat, czy kupić sobie auto używane młodsze czy starsze, no to cała rada wujków włącznie ze mną powiedziała mu: kup troszkę starsze, bo jak ci się zepsuje to, to i to, to nie naprawisz tego. W związku z tym my trochę w autach używanych boimy się przekraczać taką granicę wyposażenia samochodu. To są te takie mity, że jak nam strzeli, przepraszam za cudzysłów, elektronika, za kolokwializm, to tego nie zrobimy. Gdzieś sami, jako nabywcy, tą granicę sobie postawiliśmy, że te auta mają tyle lat, ile mają.
1: Przypominam sobie czasy, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej i nagle z Niemiec trafiło do nas bardzo dużo samochodów zachodnich.
0: To.
1: Ja nie będę mówił w jakim stanie, w jakiej kondycji, ale zachłysnęliśmy się tą zachodnią motoryzacją i wtedy pojawiły się samochody typu, nie wiem, Ford Escort, Ford Sierra, jakieś stare Ople. I to wszystko jeździło u nas bardzo, bardzo długo, do momentu, aż się rozpadło. Po czym nagle zaczęliśmy się rozglądać po rynku samochodów używanych, po młodsze samochody i nie finansować ich z własnej kieszeni, tylko finansować je z kredytów, potem leasingów. Powstały takie twory różne. Jak dzisiaj to wygląda? Czy dzisiaj chętniej kupujemy auta za gotówkę? Mówię o używanych samochodach. Czy jednak wykładamy gotówkę i kupujemy te samochody, nawet te droższe? Czy jednak korzystamy z finansowań?
0: Ja nic odkrywczego nie powiem, ale te tanie za gotówkę. Na zasadzie touch and go, bierz forsa i w nogi, wyjeżdżamy tymi autami. Natomiast rzeczywiście ja to postrzegam jako dojrzałość rynku, że te auta używane droższe kupujemy już tak, jak się na świecie kupuje w różnych formach finansowania. Od kredytu do leasingu. To, co pan redaktor trafnie powiedział, obaj to pamiętamy, to się uśmiechamy, to te takie, w cudzysłowie, szroty, które jeździły, to jeździły też dlatego, że polskie banki jeszcze mentalnie w ogóle nie dojrzały, że można kredytować auto używane. Był gdzieś na etapie książeczek samochodowych PKO-skich albo przedpłat.
1: Kto auto wie, tak?
0: Auto tak, potem poszło. Się losowało auto albo, tak albo nie. Tak, bo było też auto nie.
1: Ale płacić trzeba było.
0: Trzeba było cały czas i dopiero potem gdzieś banki doszły do wniosku, że to jest dobro trwałe, materialne, za które można po prostu wziąć pieniądze odsetki i ludziom po prostu być kupić. I do tej pory tak się zdarza. Takie komisje w zasadzie wszystkie w tej chwili w standardzie już mają usługi finansowe. I to takie bardzo profesjonalne, gdzieś asekurowane plus ubezpieczenie, bo to też był problem, szanowni państwo, pamiętacie pewnie, a młodym przypominamy, że był problem z ubezpieczeniem takiego samochodu też, bo towarzystwa nie chciało ubezpieczać.
1: To samochód. Prawda, samochód sprowadzony z zagranicy był złem koniecznym, tak. Bardzo często na rynku samochodów
0: wyższe
1: używanych.
0: Stawki
1: wyższe
0: były.
1: Stawki, dokładnie. A to plus 30%.
0: Tak jest, dokładnie. Tak.
1: Tak rzeczywiście było. Dzisiaj na szczęście już to się skończyło, ale wzrasta też nam rynek samochodów tych rodzimych, których my się pozbywamy z rynku samochodów nowych. Szczegóły tego tematu pojawią się po godzinie, za kilkanaście minut, po wpół do, bo to jest temat za długi, żeby rozpoczynać go przed wiadomościami drogowymi. Ale zapytam pana Tomasza jeszcze o jedną rzecz. Czy dzisiaj te kredyty są tańsze czy droższe niż kiedyś?
0: Relatywnie są tańsze, bo my jesteśmy bogatsi, ale tylko dlatego, że banki to są banki, zawsze dbają o własne interesy, może dlatego się nie przewracają, więc im kibicujmy.
1: Jak popatrzymy na procent, to niewiele się to
0: nie,
1: różni.
0: Nie, absolutnie. My po prostu lepiej zarabiamy, co do zasady oczywiście. Życzę wszystkim, żeby lepiej zarabiali. Wiem, że wśród słuchaczy są tacy, no, którzy nie zawsze więcej zarabiają, ale relatywnie więcej zarabiamy, więc to wszystko staniało. Ale gdyby zobaczyć siłę nabywczą i proporcje, to nie polepszyło się to wcale. To nie jest dobrze.
1: Jednak
0: to jest,
1: te liczby procentowe pozostają te same.
0: Zdecydowanie. Ten samochód jest dla nas jakimś takim luksusem cały czas, dobrem wyższym, niekoniecznie pierwszego rzutu, a przecież mi się wydaje, że zasługujemy na to, żeby sobie w pewnym wieku wsiąść we własny samochód, pojechać, wystawić łokieć i się ucieszyć.
1: To teraz pytanie do naszych słuchaczy. Czy nasi słuchacze jeżdżą samochodami nowymi czy używanymi? Czy kupili je za gotówkę czy w finansowaniu? Oczywiście my nie prowadzimy żadnych statystyk, żeby była jasność. Nie bójcie się takich informacji nam przekazać. Chcemy o tym porozmawiać w wejściu już po wpół do. Czy dzisiaj jednak za gotówkę, czy jednak w finansowaniu? Nowe czy używane. Nasza aplikacja czeka, można pisać, albo można nagrywać wiadomości tekstowe. My wracamy do tematu za kilka minut, bądźcie z nami.

0: Jest prawie w pół do piątej. Czas na wiadomości drogowe. Kuba Domoracki dzisiaj zajmuje się tym tematem. Jeżeli czekaliście, to to jest ten moment. Dajcie głośniej.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Zakończyły się utrudnienia na autostradzie A6 w województwie zachodniopomorskim, gdzie pomiędzy węzłami Szczecin-Podjuchy a Szczecin-Kijewo zderzyły się trzy samochody osobowe. W tej chwili jezdnia jest już całkowicie odblokowana w kierunku Goleniowa i właściwie żadnych korków ani żadnych spowolnień na autostradzie A6 na wysokości Szczecina nie obserwujemy. Natomiast wzmożony ruch obserwujemy nieco dalej, na trasie ekspresowej S3 na obwodnicy Goleniowa, a także na trasach wojewódzkich już w pobliżu Dziwnowa, miejscowości Międzywodzie czy Międzyzdroje, a także na drodze krajowej numer 93 w samym Świnoujściu. A teraz województwo małopolskie, czyli południe naszego kraju. Cały czas Zakopianka jest zakorkowana i zatłoczona na fragmencie podhalańskim pomiędzy Nowym Targiem a Bańską Niżną, a także w pobliżu Poronina i samego Zakopanego. Nieco wolniej jedzie się także na A4 w pobliżu Bramek w Balicach i to zarówno w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Katowic. I mamy także utrudnienia na jeszcze jednej trasie małopolskiej na drodze krajowej numer 79 pomiędzy Zabierzowem a Krakowem, gdzie w związku z budową obwodnicy Zabierzowa obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Dość uciążliwy remont także na A1 w województwie kujawsko-pomorskim.

0: pomiędzy Grudziądzem a Toruniem, niedaleko węzła Lisewo. Na fragmencie mniej więcej 6-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i tutaj także wolniej jedzie się w obu kierunkach, czyli zarówno w kierunku Gdańska, jak i w stronę Łodzi. I jeszcze województwo podkarpackie, trasa ekspresowa S19. Pomiędzy węzłami Jeżowe a Nisko auto osobowe uderzyło w bariery. Na kilometrze 419 jezdnia w kierunku Lublina jest zwężona. Ruch jest możliwy, ale właśnie nieco utrudniony, bo cały czas mamy tam utrudnienia w związku z kolizją auta osobowego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 32 minuty po 16. Już za chwilę wracamy do tematu samochodów używanych, bo to ciekawy i chyba trudno wyczerpywalny temat. Bądźcie z nami.

0: 24,5 minuty do godziny 17. Tyle czasu pozostało do zakończenia dzisiejszych Wysokich Obrotów, ale zanim zakończymy Wysokie Obroty, to porozmawiamy z panem Tomaszem Wypychem, specjalistą rynku samochodów używanych, dziennikarzem motoryzacyjnym. Ponownie dzień dobry.
1: Dzień dobry ponownie.
0: Panie Tomaszu, mówiliśmy o tym boomie w 2004, w 2005 roku, kiedy nagle do Polski zjechał cały niemiecki złom, który dla nas był wtedy czymś więcej niż samochodem, bo my byliśmy dużo Fiatowi, Polonezowi i Maluchowi. I nagle taki zachodni samochód mocno namieszał nam w głowach. Dzisiaj czasy się zmieniły. Zwracamy uwagę bardziej na bezpieczeństwo. Zwracamy uwagę na to, żeby ten samochód był bezpieczny. Ale często popadamy właśnie dzięki temu, że skupiamy się na jednej albo na dwóch cechach samochodu, popadamy w kłopoty. Jakie kłopoty czekają nas, jeżeli źle wybierzemy samochód używany, jeżeli ten samochód używany jest w jakiś sposób, już w cudzysłowie powiem, kombinowany?

0: To tak historycznie jeszcze. Myśmy się rzucili na te samochody zachodnie także dlatego, że nawet jak produkowaliśmy samochody w Polsce, no jakość była fatalna. To każdy wie, że jak się wyjeżdżało z Polmozbytu, to się miało mechanika, który to auto dopiero ustawiał i ono jeździło.
1: Ja tam ze swojego Lanosa byłem zadowolony.
0: A to już pan miał Lanosa. Ja maluszkiem jak wyjechałem, to tego dopiero uruchomiliśmy, żeby jeździł, a 5 lat czekaliśmy na niego. Natomiast w tej chwili rzeczywiście słusznie, że pan redaktor porusza ten problem, bo można sobie bardzo dużo kłopotów narobić. Pierwszy taki, uwierzcie mi państwo, pewnie się rozdzwonią telefony, bo ludzie to przeżyli, to jest taki, że można kupić samochód z nieznanego źródła. Do nas...
1: Do okazję, redakcji, tak zwaną.
0: Tak, do redakcji często dzwonią ludzie. Mieliśmy taki ekstremalny przypadek, że no naprawdę aż zbiórkę kolega ogłosił, bo pan pracował w Wielkiej Brytanii na samochód. Kupił tego Volkswagena Golfa wymarzonego, bo to w Polsce okultowe auto i po pół roku stracił ten samochód, mając jeszcze sprawę w sądzie, ponieważ samochód był ukradziony. Policja w ogóle nie dopuszczała brytyjska jakby do wiadomości, że on nie sprawdził tego.
1: Czyli jeszcze paserstwo wchodziło w to.
0: Absolutne paserstwo. Druga rzecz, taka słynna historia, to były samochody i są cały czas niestety składane z kilku samochodów. To się cały czas dzieje. Gdybyście państwo pojechali na ten pas zachodni taki, to do tej pory są takie warsztaty, które potrafią z dwóch połówek samochodu złożyć jeden samochód. I trzeba naprawdę mocno sprawdzić, co się kupuje. A trzecia rzecz, to można kupić w ogóle samochód przestrzelony dla siebie. To są takie marki, nie będę tutaj oczywiście lokował marki, bo nie o to chodzi, ale takie marki kojarzące się ze sportowymi, gdzie taki stateczny kierowca, którym jest potrzebny auto, żeby przejechać z punktu A do punktu B, dobrze się w tym aucie poczuć, kupi samochód, który jest po prostu bardzo szybki, niekoniecznie w dobrym stanie, albo nie daj Boże, bo my tego w Polsce niestety nie potrafimy, to są samochody tylnonapędowe. Nie będziemy marek wymieniać, ale no na razie nie potrafimy jeździć, więc tych kłopotów może być bardzo dużo. W tej chwili pojawiły się też takie cudowne okazje ze Stanów Zjednoczonych. Są firmy, które te auto sprowadzają. Mówią oczywiście uczciwie na początku, że jest bardzo dużo pracy przy takim samochodzie, bo to jest choćby homologacja. Myśmy mieli przypadek takiego japońskiego samochodu, gdzie trzeba było dospawać szerokość drugiego słupka, żeby homologację przeszedł, ale właściciel to zrobił. Ale są też takie sytuacje, gdzie firmy niestety, ci importerzy indywidualnie, tacy nieuczciwie nie mówią i te samochody są w strasznym stanie. Człowiek widzi, że ma uderzony przód, jakiś tam pas przedni uszkodzony, natomiast to są często auta na ramię, które mają przesunięte wszystko i są w kształcie rąbu, więc...
1: Nie da się nic z nim więcej
0: zrobić. Nic kompletnie,
1: niż
0: można się zapłakać, po prostu załamać.
1: Może stać przed domem.
0: Tylko stać przed domem, bo to są oszczędności życia bardzo często wielu ludzi. Też jakieś spełnione marzenia, bo to są czasami takie, wie pan, auta, no, które są kultowe, nazwijmy je. Więc tych pułapek jest bardzo, bardzo dużo. Wyjście z tej sytuacji to wydaje się proste. Po prostu kupować ze rzeczoznawcą, z kimś, kto ma pojęcie. Albo w takich certyfikowanych komisjach, ich jest coraz więcej w tej chwili.
1: Ale wrócę do tego, co pan powiedział o amerykańskich samochodach. Tak. Dzisiaj jest odrobinę bezpieczniej, w moim mniemaniu, bo dzisiaj te samochody mają tytuły, których nie da się już zmienić. Jeżeli samochód ma tytuł, że nadaje się na złom, salvage i koniec,
0: tak,
1: to już dzisiaj go nie zarejestrujemy w Unii Europejskiej, w żadnym wypadku.
0: Tak, natomiast ludzie...
1: Czy można kombinować? Tylko to prędzej czy później się wyjdzie.
0: Natomiast ludzie nie znają tych przepisów, nie znają możliwości i ktoś powie na zasadzie, kto jak nie my, damy radę, niech pan go sprowadzi, coś się wymyśli, ulubione słowo mechaników, którzy potrafią wszystko zrobić, coś się wydziwi i będzie pan dalej jeździł. No i ludzie wierzą w takie obietnice. Mało tego, czy samochody są czasami wyprowadzone do stanu, do poruszania się po drogach. Najpierwszy przegląd techniczny to jest taki kubeł zimnej wody. Już te przeglądy są bardzo porządnie robione, a czasami patrol policji po prostu to auto ściągał na lawetę. Mamy naprawdę bardzo dużo przypadków od naszych czytelników przez te 30 lat, którzy no po prostu no, umoczyli pieniądze, nadzieje i nie mieli z tego radości.
1: Jeszcze jedna rzecz a propos samochodów ze Stanów. Jeżeli ktoś sobie sprowadzi taki samochód z tytułem złomu,
0: tak,
1: to ten samochód jest oclony. Służby wiedzą, że on się pojawił w Polsce.
0: Tak.
1: Ten samochód jest kupą złomu, który należy rozebrać i się z niego rozliczyć.
0: Tak.
1: Czyli trzeba mieć jeszcze papier na to, że pozbywamy się odpadów.
0: Zdecydowanie tak.
1: I to kosztuje bardzo dużo pieniędzy.
0: To jest bardzo dużo pieniędzy, dlatego że ten samochód, jeśli chodzi o recykling, o cło, jest traktowany jak pełnowartościowy produkt. W związku z tym, cytuję pana redaktora, ale się zgadzam w pełni, kupujemy kupę złomu, żelastwa niepotrzebnego, natomiast płacimy pieniądze tak, jakbyśmy oddawali normalne auto po eksploatacji.
1: No tak, trzeba uważać. Na co dzisiaj zwracają uwagę jeszcze kupujący w Polsce, kupując samochody używane?
0: Ale to jest bardzo ciekawa rzecz i to jest taka... ja się przyznaję, że ja też to mam, od razu mówię. W Polsce cały czas jest ważny rocznik. To jest w ogóle niesamowita historia. Styczeń tego roku, a grudzień 2025.
1: To jest przepaść, to jest przepaść. Być albo nie być.
0: Pan tu widzi, jak się uśmiecham, dla mnie też mentalna przepaść, to jest epoka lodowcowa i nie ma o czym gadać.
1: Tak jest.
0: A druga rzecz to jest to, z czym my się borykamy, ale to też jest, wynika z kwestii niskiego zaufania wzajemnego. Polak kupuje samochód, musi go dotknąć, przejechać się i obejrzeć. To nie jest tak, że kupujemy auto w internecie, przyjeżdża laweta z tym samochodem, stawia nam pod domem czy na parkingu, my kupujemy. My niestety chcemy to wszystko obejrzeć. To jest troszkę bardzo podobne do takiego shoppingu, gdzie oglądamy

0: sprzęt AGG w internecie, po czym sprawdzamy go w sklepie i dopiero wtedy kupujemy. I to są dwie takie generalne bariery rynku samochodów używanych, dlatego że to też powoduje, że koszty po prostu rosną. No bo jasne, że niższym kosztem jest wystawienie strony internetowej z samochodami, które gdzieś tam na jakimś stoku stoją. To są tańsze magazyny i przywiezienie klientowi, niż trzymanie tych samochodów, tak symbolicznie państwo wiedzą, jak to wygląda, na parkingach, często pod gołym niebem, na trawnikach. Wszyscy tymi klamkami ruszają, stukają, pukają i oglądają.
1: Chyba wiemy, dlaczego nie mamy zaufania, bo wielokrotnie to zaufanie zostało po prostu naruszone. No,
0: to, tak.
1: Jakby nie ma co o tym mówić. Ale przypomniała mi się jeszcze jedna taka sytuacja a propos tego, czego boją się klienci w Polsce. Boją się przebiegu.
0: Boją się
1: przebiegu. Ciągle ten przebieg to jest jakaś taka magiczna wartość, nie wiem, 160-180 tysięcy. Jak jest dwójka z przodu, to już jest problem. Chociaż to się zmieniło w ostatnich latach i sami chcą być oszukiwani.
0: Średni
1: skąd się wzięło cofanie przebiegu? No właśnie stąd.
0: Tak, średni przebieg w Polsce, taka magiczna nazwa i to już nawet psychologowie transportu o tym pisali, to jest 200 tysięcy. I to już jest takie bóle rodzenia, że my to 200 mamy. Jak się dwójka pojawia, to jest absolutne nieszczęście w Polsce. I teraz, no tak jak pan dyrektor powiedział, no rynek tworzy popyt, podaż i wszystko. Jak ludzie chcą mieć te przebiegi niższe, to ci, którzy tymi samochodami handlują w sposób nieuczciwy, to te niższe przebiegi gwarantują. Natomiast jakie są skutki tego? No na przykład cofnięcie licznika o 10 tysięcy kilometrów w Audi A4, powiem konkretnie, że mówimy o jakimś aucie, to jest zmniejszenie wartości samochodu 20-30 tysięcy złotych, tak? Mało tego, my sobie sprawy nie zdajemy, że mniej więcej od 12-13 lat te cofnięcia liczników w autach, które mają tyle lat, można sprawdzić. To są centralne ewidencje. Można w tych koncernach samochodowych wpisać WIN i wszystko będzie wiadomo, kto ten licznik cofał, więc to jest taka iluzja. Nie rozumiem troszkę...
1: Nasze samopoczucie chyba.
0: Taki dobrostan nie wiadomo skąd się wziący, dlatego że można mieć samochód, który ma 300 tysięcy i rzeczywiście, tak jak w dowcipie, że Niemiec pałkałek sprzedawał, bo on był dobrze utrzymany, a można mieć zajeżdżone auto 100-tysięczne. To w ogóle nie ma sensu żadnego. Natomiast mamy na pewno ten czynnik rocznika, czynnik licznika i tak to wszystko wygląda, nie?
1: Dlaczego nie dbamy o samochody?
0: Bo nie potrafimy. Po pierwsze, bo nie potrafimy, dlatego że to są takie...
1: Bo skąd te zaniedbane samochody na rynku używanych się biorą?
0: No dobra, to teraz kamyczek...
1: Dlatego wprost.
0: Kamyczek do ogródka, ale tych, którzy nas uczą jeździć dobrze na kursach. Nauczą nas koszmarnego murzynka, kiedy cztery karetki pogotowia wjeżdżają jeszcze metro, żeby się poruszać. Nauczą nas budowy silnika, nie wiem, wankla, nie wiadomo w ogóle po co. Ale nikt nam nie powie na przykład tego, że nie można sobie wziąć myjki ciśnieniowej, nie wymienię nazwy, i bezrefleksyjnie psikać po... pryskać po silniku, bo to się wszystko niszczy.
1: W Stanach jest to napisane, że nie wolno. Że no, to jest gorące, tego nie dotyka.
0: Nas tego nie uczą. Mało tego, jak chcemy się pokazać, to podnosimy tą maskę i to się wszystko pięknie błyszczy, jest fantastyczne. Nie potrafimy dbać o samochody. Nie rozumiemy tego, że jeżeli mamy auto używane, bo głównie o nich mówimy i jest fantastyczne zawieszenie i elektronika nawet tam działa, to choćby takie części gumowe wymagają konserwacji, przeglądu. Nie potrafimy. A druga rzecz jest taka, że jak mówiliśmy, że ten rynek samochodowy nam się rozwarstwił, są bardzo drogie, ale też te po parę tysięcy, one są, no, są jak na auto tanie, to nam się nie chce dbać o te samochody.
1: Bo jak sobie... tak się rozleci, to my go oddamy na złom, to
0: panie
1: się nie opłaca.
0: Panie redaktorze, szanowni państwo, jak mamy auto za 3000 i mamy kupić jakiś taki, jak to ludzie mówią, dezodorant dopą za 60 zł, to po co to, tak? Jak mogę taką anegdotę tylko powiedzieć, jeśli mogę?
1: Oczywiście.
0: To kiedyś na stacji benzynowej byłem świadkiem sytuacji, która mnie po prostu rozłożyła na łopatki, bo podjechał samochód, pan miał dokładnie 50 zł. Na to zatankowanie, zatankował za 50 zł i przesympatyczna pani, jak to bywa teraz na stacjach, zaproponowała hot doga i kawę oraz płyn do spryskiwacza. I ten miły pan mówi, że wartość tych nowych zakupów przewyższy wartość samochodu.
1: No tak.
0: Jak się spojrzało na to auto, to było widać, że było to auto, które już wiele przeszło, choć jeździło.
1: To jeszcze na koniec zostało nam dosłownie półtorej minuty.
0: Jasne.
1: Pytanie. Polacy zwariowali na punkcie gwarancji rękojmi.
0: Tak.
1: Wszyscy oferują gwarancję, a wszyscy zwracają samochody z tytułu rękojmi. To tak nie powinno działać.
0: Nie, bo to jest cwaniactwo po prostu. Ja przepraszam, może panu nie wypada.
1: Nie, dlaczego? To
0: jest cwaniactwo. Z rękojmia to jest takie wykorzystywanie, wie pan, do ostatniej chwili czegoś, co się ma i potem oddawanie. Gwarancja powinna być po stronie sprzedawcy, ale też jakaś taka przyzwoitość po stronie kupców, dlatego że my ten rynek sami psujemy w ten sposób. Dlatego że no, jakiś tam backup musi sobie zrobić ten sprzedawca, w związku z tym nawet te auta są relatywnie droższe, niż by mogło być normalnie, gdybyśmy kupowali po ludzku. To jest trochę tak jak kupowanie sukienki albo spodni i potem oddawanie, jak już człowiek wróci z balu, bo zagniotki się zrobiły.
1: Takie rzeczy też się dzieją w rynku ubrani, niestety. Musimy kończyć, chociaż rozmowa naprawdę ciekawa.
0: Jedno zdanie mogę na koniec?
1: Bardzo proszę.
0: Ja apeluję tak do, jak mówię, do rynku, żeby stworzyć taką sieć warsztatów samochodowych dla aut używanych. tych jakichś certyfikowanych, że można było parę latka bezpiecznie wstawić do środka. Rynek potrzebuje czegoś
1: takiego. Do tego potrzeba nam specjalistów, których też nam niestety na rynku mechaników i diagnostów mocno brakuje. Moim Państwa gościem był pan Tomasz Wypych, specjalista rynku samochodów.

0: 10 minut pozostało do godziny 17. Tu PRK Polskie Radio Kierowców, tu dwóch Jakubów. Z tym, że jeden mówi teraz, a drugi będzie mówił za chwilę o tym, co na drogach. Kuba Domoracki.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Bardzo poważne utrudnienia po bardzo poważnym wypadku na drodze krajowej nr 12 w województwie łódzkim pomiędzy Łodzią a Piotrkowem Trybunalskim. Niedaleko miejscowości Karlin na kilometrze 348 zderzyły się dwa samochody osobowe. Mamy informację, że trzy osoby zostały w tym zdarzeniu ranne. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach i policja kieruje na objazd na pobliskie trasy lokalne. Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej nr 81 w województwie śląskim pomiędzy Żorami a Skoczowem w pobliżu miejscowości Ochaby. Na kilometrze 55 zablokowany jest prawy pas w kierunku Skoczowa i właściwie cały czas obserwujemy tam dość spore spowolnienia. Wolniej, czy wręcz dużo wolniej, jedzie się też na innych trasach w regionie. Mowa chociażby o trasie wojewódzkiej nr 941 pomiędzy Ustroniem a Wisłą, a także o sąsiedniej trasie 942 w pobliżu Szczyrku i Buczkowic. Pewne spowolnienie obserwujemy także pomiędzy Pszczyną a obwodem.

0: obwodnicą Bielska-Białej, a zatem chodzi o drogę krajową nr 1 oraz na autostradzie A4 na wysokości Jaworzna. Na autostradzie A4 w województwie opolskim zderzyły się 3 samochody osobowe pomiędzy węzłami Opole Zachód a Opole Południe. W tej chwili utrudnień w tym miejscu już nie ma i jezdnia w kierunku Katowic jest odblokowana. No i nie ma także utrudnień w drugą stronę, czyli w kierunku Wrocławia. Jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie pomorskim. Tutaj dość spory ruch i dość spore korki nawet, bym powiedział, na północy Pomorza. W pobliżu Władysławowa, Jastrzębiej Góry i Karwi, także chałup Jastarni, Juraty, Helu i Pucka, ale także pewne utrudnienia obserwujemy niedaleko Pruszcza Gdańskiego, Rusocina oraz Żukowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
3: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
4: To była reklama.
5: 16.53 na zegarze. Mam wiadomość od naszego słuchacza a propos używanych samochodów. Niestety, co do przebiegu, to sam znalazłem auto, które w CEPiK miało historię czystą. W ogłoszeniu miał przebieg 118 tysięcy i 6 lat. Jak się okazało, to w serwisie marki były odnotowane przebiegi, które pokazywały cofanie przebiegu. Z obliczeń wyszło, że auto miało lekko 300 tysięcy kilometrów. Bardzo inteligentnie pan przewijał przebieg, pilnując się przy kontrolach drogowych i przeglądach, ale w serwisie już nie. Auto krajowe, żaden import. Pan ma firmę i całą flotę miał tej marki. CEPiK powinien być połączony z serwisem. Pozdrawiam serdecznie, Krzysztof z Bydgoszczy. Tak, panie Krzysztofie, dzięki za wiadomość. Też jestem za tym, żeby CEPiK był połączony z systemami serwisowymi. Ja myślę, że to się wkrótce przydarzy. Myślę, że to jest kwestia może kilku miesięcy, może kilku lat, kiedy te systemy zostaną ze sobą zintegrowane. A wtedy już nie będzie kombinatorstwa, chociaż znając Polaków, to ktoś na pewno znajdzie na to sposób. To co? Jedziemy dalej na wysokich obrotach. Jeszcze do 17.00.

0: 4 minuty pozostały do godziny 17. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. My powoli kończymy już wysokie obroty i będziemy wrzucać luz. Mariusz Dąbrowski w studiu, dzień dobry.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: No tak, zapomniałem.
1: Ale nie wiem, czy na takim

0: Luzie, jest letnie popołudnie, sobotnie, urlopowe, wakacyjne.
1: Na luzie.
0: Ja tam za bardzo na luz bym nie wchodził.
1: Tak mówisz, że nie? Że jednak nie na luzie?
0: Trzeba uważać.
1: Oczywiście, że
0: pogoda,
1: trzeba uważać.
0: Pogoda nie sprzyja, więc tym bardziej trzeba uważać.
1: Jak jest mokro, na luzie nie jeździmy, ale program będzie na luzie. Mariusz Dąbrowski jest w studiu, także po 17 już do Państwa przemówi. Ja bardzo dziękuję za dzisiaj. Zapraszam jutro na luzie od 17 do 22. Będę z Państwem. Do usłyszenia.

0: Bez względu na to, czy słuchają nas państwo w gorącym mieście, jeszcze bardziej gorącej wsi, w lesie, na kąpielisku, bez względu na miejsce, minęła 17.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W kraju zachmurzenie przeważa umiarkowane i duże, przelotnie pada deszcz i zdarzają się lokalne burze, nawet z drobnym gradem, głównie we wschodniej połowie Polski. Suma wody, która może dziś spaść na północnym wschodzie, nawet do 25 mm słupka wody. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie oraz miejscami na wybrzeżu, 22 stopni na przeważającym obszarze, po 25 stopni na zachodzie. Chłodniej w obszarach podgórskich Karpat, miejscami tylko 17 stopni. Wiatr przez cały dzień słaby, umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, miejscami w całym kraju porywisty, północny i północno-zachodni. W czasie burz oraz wysoko w górach wiatr w porywach może osiągać

0: Tak się zastanawiam, czy gdyby dziś powstawała ta piosenka, to czy autor słów nie napisałby i nie zatytułował jej Nie płacz, Jessiczko?
1: Skąd to pytanie?
0: To nie pytanie, to zastanowienie. Po prostu tak sobie gdybam. No w tej chwili najpopularniejsze imiona i dla chłopców i dla dziewczyn są zupełnie inne niż kiedyś. W studiu Kuba Domoracki, witam cię bardzo
1: gorąco. Dzień dobry, jeszcze raz. Dzień dobry, panie Mariuszu.
0: No i Kuba dziś w swoich obowiązkach ma prezentowanie państwu najważniejszych informacji z naszych dróg i serwis Kuby.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga krajowa nr 12 w województwie łódzkim pomiędzy Łodzią a Piotrkowem Trybunalskim jest zablokowana w obu kierunkach niedaleko miejscowości Karlin. Na kilometrze 348 zderzyły się dwa samochody osobowe i mamy informację, że trzy osoby zostały w tym wypadku ranne. Trasa jest nadal zablokowana, a ruch odbywa się objazdem pobliskimi drogami lokalnymi. Droga krajowa nr 81 w województwie śląskim pomiędzy Żorami a Skoczowem jest częściowo, ale tylko częściowo, zablokowana w kierunku Skoczowa, niedaleko miejscowości Ochaby. Tutaj na kilometrze 55 zderzyły się dwa samochody osobowe. Na trasie ekspresowej S19 uwaga w województwie podkarpackim, gdzie pomiędzy węzłami Jeżowe a Nisko auto osobowe uderzyło w bariery. I mamy tam niewielkie, ale jednak problemy w kierunku Lublina na kilometrze 419. Cały czas Zakopianka jest zatłoczona, może już mniej zakorkowana, ale w każdym razie wolniej się jedzie na fragmencie podhalańskim pomiędzy Nowym Targiem, Szaflarami a Bańską Niżną, a także w pobliżu Poronina i samego Zakopanego. Przypomnę, że te fragmenty Zakopianki można omijać

0: trasą wojewódzką numer 958 przez Chochołów i Czarny Dunajec. I jeszcze województwo pomorskie, północ naszego kraju. Tutaj cały czas na trasach numer 216 i 215 obserwujemy wzmożony, czy bardzo nawet wzmożony ruch niedaleko nadmorskich kurortów. W pobliżu Władysławowa, Chałup, także Chłopowa, Rozewia, no to wręcz cały czas, od wielu godzin właściwie, utrzymują się spore korki w obie strony.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Aurę mamy taką, jaką mamy. Jedna z polityczek powiedziała, że taki mamy klimat. Mamy lato, niebo niestety zasnute chmurami, a więc apel do naszych zmotoryzowanych słuchaczy o ostrożną jazdę, jazdę z włączonymi światłami mijania i prośba o to, abyśmy sprawdzili, czy nasze dzieciaki na tylnej kanapie są zapięte pasami, są przypięte w odpowiedni sposób w fotelikach. No i prośba o zachowanie dobrego, bezpiecznego odstępu od poprzedzającego nas samochodu.

Słuchają Państwo Perka, Polskiego Radia Kierowców. Jest 20 minut po 17. W Niemczech, czyli u naszych zachodnich sąsiadów, niektóre kolory i wykończenia samochodów mogą skończyć się wysokim mandatem, punktami karnymi, a nawet utratą dopuszczenia pojazdu do ruchu. Polskie przepisy są nieco łagodniejsze w tej kwestii, jednak dość i część modyfikacji także u nas jest zabroniona. Personalizacja samochodów od lat cieszy się ogromną popularnością. Kierowcy decydują się na nietypowe lakiery, okleiny i dodatki, aby wyróżnić swoje auta. Niemieckie przepisy jasno określają jednak, kiedy i które rozwiązania są zbyt niebezpieczne i dlatego nie mogą pojawiać się na drogach publicznych. Lustrzane i chromowane folie przyciągają wzrok, ponieważ sprawiają, że samochód wygląda jak wykonany z wypolerowanego metalu. Efekt jest spektakularny, ale jednocześnie może odbijać światło z tak dużą siłą, że oślepia innych uczestników ruchu. Jeśli odblaskowa powierzchnia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, kierowca może otrzymać mandat wynoszący około 135 euro oraz punkty karne. W najpoważniejszych przypadkach służby mogą również zatrzymać pojazd i cofnąć jego dopuszczenie do ruchu. Takie rozwiązania są oceniane indywidualnie, ale przepisy pozostawiają niewielkie pole do interpretacji, gdy bezpieczeństwo innych zostaje zagrożone. Jednym z najbardziej niezwykłych lakierów na świecie jest Vanta Black, materiał, który pochłania niemal całe światło, przez co kontury przedmiotów stają się bardzo trudne do zauważenia. BMW zaprezentowało samochód z takim wykończeniem podczas targów motoryzacyjnych w roku 2019. Jednak był to wyłącznie projekt. Natomiast nie weszło to do produkcji, bo ten lakier nie został dopuszczony do użytku na drogach publicznych w kraju, ponieważ znacząco ogranicza widoczność samochodu. Szczególnie niebezpiecznie robi się po zmroku, w czasie opadów lub we mgle, gdy pojazd niemal może zlewać się z otoczeniem. Podobne zastrzeżenia dotyczą także innych ultraczarnych powłok, takich jak Muso Black, które również pochłaniają niemal całe światło.

przeciwieństwie do Niemiec, w Polsce nie obowiązują przepisy, które wprost zakazywałyby stosowania ultraczarnych lakierów, takich jak Vanta Black. Nie oznacza to jednak pełnej dowolności. Pojazd poruszający się po drogach publicznych musi spełniać ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i nie może stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu. W praktyce oznacza to, że gdyby zastosowana powłoka znacząco ograniczała widoczność auta lub utrudniała jego dostrzeżenie w określonych warunkach, mogłaby zostać zakwestionowana podczas kontroli drogowej lub badania technicznego. Jaskrawe lakiery fluorescencyjne oraz materiały świecące są wykorzystywane przede wszystkim do oznaczania stref ostrzegawczych i elementów związanych z bezpieczeństwem. Z tego powodu ich stosowanie na zwykłych pojazdach osobowych jest ograniczone. Samochód, który wygląda jakby stale się świecił lub miał intensywne fluorescencyjne wykończenie, może zostać uznany za niezgodny z przepisami. Takie rozwiązania mogą wprowadzać innych kierowców w błąd, a więc są po prostu niedopuszczalne.

0: A u nas Ausia lalala zupełnie odwrotnie. Kuba Domoracki z naręczem dokumentów, naręczem informacji i to wszystko Państwu zaprezentuję w kolejnym serwisie drogowym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas nie mamy dobrych informacji z województwa łódzkiego. Droga krajowa nr 12 pomiędzy Łodzią a Piotrkowem Trybunalskim jest zablokowana w obu kierunkach na kilometrze 348. To są okolice miejscowości Karlin. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe i trzy osoby zostały w tym wypadku ranne. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach i policja kieruje na objazd na pobliskie drogi lokalne. Cały czas także utrudnienia utrzymują się w województwie śląskim. Na drodze krajowej nr 81 pomiędzy Żorami a Skoczowem, niedaleko miejscowości Ochaby, na kilometrze 55, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe, mamy blokadę prawego pasa w kierunku Skoczowa. Utrudnienia w województwie małopolskim cały czas przede wszystkim na Zakopiance, na podhalańskim fragmencie tej trasy i to zarówno w kierunku Krakowa, jak i w stronę Zakopanego ruch zwalnia, ale podobnie jest na sąsiedniej trasie nr 49 na wysokości Białki Tatrzańskiej i to także w obu kierunkach, czyli i w kierunku Jurgowa i w stronę Nowego Targu czy Krakowa. Jest jeszcze jedna trasa w województwie małopolskim, na której ruch jest utrudniony, to droga krajowa nr 79 pomiędzy Krakowem a Zabierzowem, gdzie w związku z budową obwodnicy Zabierzowa obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. W województwie mazowieckim zdecydowanie wolniej jedzie się na wysokości Zegrza na trasie krajowej nr 61 oraz na drodze wojewódzkiej 631. Ale wolniej jedzie się także na Krajowej Siódemce, na północ od Warszawy, a zatem niedaleko Dziekanowa Leśnego, także Łomianek, Czosnowa czy miejscowości Palmiry. Ale także mamy utrudnienia w samej Warszawie na Krajowej Siódemce na wysokości warszawskich Młocin. I jeszcze dobra informacja z województwa podkarpackiego. Zakończyły się utrudnienia na trasie ekspresowej S19 pomiędzy węzłami Jeżowe a Nisko. Jezdnia jest już całkowicie odblokowana w stronę Lublina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeśli zdarzy się Państwu kręcić pauzę, jak mówią zawodowi szoferacy, albo po prostu stanąć

na parkingu i odpocząć. Zapraszam do informowania nas o tym, co dzieje się na drodze, bo właśnie w takiej sytuacji, kiedy nie jesteśmy za fajerką, tylko siedzimy albo stoimy, albo spacerujemy sobie po parkingu, możemy wziąć telefon do ręki i wysłać SMS-a do PRK, do Radia Kierowców z najświeższą informacją o sytuacji na drodze.

0: Hurra, hurra, są wakacje. A wakacje to przecież czas dalekich wyjazdów i tysięcy kilometrów spędzonych za kierownicą. Zanim jednak włączymy nawigację i ruszymy w drogę, warto poświęcić dosłownie kilka chwil na czynność, która w razie wypadku może zadecydować o naszym życiu. Okazuje się, że wielu kierowców i pasażerów wciąż zapina pasy bezpieczeństwa nieprawidłowo, nie zdając sobie sprawy, jak poważne mogą być tego konsekwencje. Jak więc zrobić to właściwie i jakich błędów unikać? O tym z Pawłem Kurpiewskim, biomechanikiem zdarzeń, rozmawia Izabela Kostyszyn.
1: Jest obowiązek zapinania pasów, ale nie każdy wie, jak te pasy zapinać prawidłowo. Dużo jest takich ludzi, którzy jeżdżą z nieprawidłowo zapiętymi pasami.
2: Paweł Kurpiewski, biomechanik zdarzeń, od 25 lat badam wypadki. Robiliśmy takie kontrole w Polsce, nazywane inspekcjami pasów i fotelików, i one pokazały na próbach większych niż statystyczne, czyli na kilku tysiącach, że 70% Polaków nie wie, że jest regulacja pasów na słupku, a ci, którzy wiedzą, że jest, nie wiedzą po co.
1: No więc po co jest ta regulacja?
2: Musimy odpowiednio zapiąć pas, bo samo zapięcie pasów nie jest magiczne. Zapięcie pasów, zrobienie klik-klik nie załatwia sprawy. Musisz jeszcze te pasy odpowiednio ułożyć. Iza, co tu widzisz pod moimi nogami?
1: Plecak.
2: Plecaki i damskie torebki powinny mieć swoje miejsce, na pewno nie pod nogami pasażera. Wyrzućmy zatem plecak i torebkę do tyłu. Tutaj jest takie skośne coś pod nogami. To się nazywa podstopnica. Inżynierowie wymyślili to po to, żeby postawić tu nogi. Po to, żeby zaprzeć się w sytuacji, kiedy dochodzi do nagłego hamowania lub zderzenia. Mówimy o miejscu pasażera. Kierowca ma nieco inną konfigurację, pasażerowie z tyłu jeszcze inną. Ale dosuńmy się przede wszystkim do przodu. Ustawmy sobie fotel tak, żeby nie był należąco. Należąco ochrona wysiada. Zapinamy pasy i prowadzimy pas biodrowy poniżej kolców biodrowych przednich górnych miednicy. Przepraszam wszystkich Państwa radiosłuchaczy za ten skomplikowany medyczny termin, ale nauczcie się tylko tych dwóch kości. Kolce biodrowe przednie górne miednicy. Wpiszcie sobie to w wyszukiwarce, zobaczcie co to jest, bo Nils Bohlin, twórca pasa, założył, że będziesz zakładać pas poniżej kolców biodrowych.
1: A co jeżeli poprowadzimy ten pas przez brzuch?
2: Pożegnasz się z wątrobą lub śledzioną i częścią jelit. To czy poleci wątroba czy śledziona zależy, czy siedzisz po lewej czy po prawej stronie swojego samochodu. Tyłek do tyłu, zgodnie z jego nazwą, pas poniżej kolców i mocno naciągnięty, pas po środku klatki piersiowej przechodzący przez mostek, no i pas na ramieniu. Pas barkowy musi przechodzić jak najbliżej szyi, nie po szyi, to każdy wie. Ale nie można tego pasa na słupku obniżać nisko. On powinien przechodzić z dala od skraju ramienia, z dala od naszego stawu. Nie boimy się tego, że pas nas udusi, przetnie szyję. Badam wypadki, przebadałem ich już ponad 1000 w swoim życiu i nie widziałem nikogo, kto przy dobrze ustawionych pasach miałby problemy z szyją. Natomiast widziałem wielu ludzi, którzy mieli

0: problemy z szyją, bądź nie żyją na skutek krytycznych urazów szyi, dlatego że mieli pas barkowy na skraju ramienia lub mieli pas barkowy pod pachą, dlatego że uwierał ich albo powodował zgniecienia ich ubrania.
1: Biomechanik Paweł Kurpiewski wspomniał o tym, ale to mogło gdzieś tam przeciec w trakcie tej interesującej rozmowy. Chodzi o to, aby pas po zapięciu był mocno zaciśnięty. Czyli my musimy kciukiem przejechać po pasie i go dociągnąć, aby nie było luzu, bo ten luźny pas może nas rozszarpać po prostu przy zdarzeniu, kiedy napinacze pirotechniczne zaczną działać. A więc jeszcze ściągnięcie pasa jest to bardzo ważna rzecz.

0: Na rowerze czy na hulajnodze, Kuba? Jak wolisz podróżować?
1: Czy na rowerze zdecydowanie.
0: 3 razy rower. No więc tak. Jesteśmy za rowerami, ale proszę pamiętać, że bez względu na to, czy rower, czy hulajnoga, ciśnienie w kołach trzeba sprawdzić i w samochodzie również, i w motocyklu, i w motorowerze. I od tego również zależy bezpieczeństwo i jakość naszej podróży. Serwis drogowy PRK, Kuba Domoracki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na autostradzie A4 w województwie śląskim, pomiędzy węzłami Katowice Francuska a Katowice Mikołowska, doszło do zderzenia auta osobowego i samochodu ciężarowego. Mamy informację, że na kilometrze 338 zablokowany jest lewy pas w kierunku Wrocławia i pewne spowolnienia tam się utrzymują. Nie są to poważne korki, ale spowolnienia takie wczesnowieczorne, owszem tak. Jeżeli chodzi o Zakopiankę, to tutaj niestety ona jest nadal zakorkowana pod Krakowem, w Gaju i w Libertowie, na fragmencie remontowanym. Natomiast na odcinku podhalańskim już jedzie się zdecydowanie lepiej. Co prawda w pobliżu Białego Dunajca, Poronina i samego Zakopanego rzeczywiście utrzymuje się wzmożony ruch i to w zasadzie w obu kierunkach, szczególnie w samym Zakopanem, no to wręcz trasa jest zakorkowana, bo tutaj mowa o Zakopiance, która przechodzi w trasę wojewódzką numer 958, ale porównując do tego, jak wyglądała Zakopianka jeszcze 2 godziny czy

0: 3 godziny temu, jest zdecydowanie lepiej. Droga krajowa nr 12 w województwie łódzkim nadal jest zablokowana w obu kierunkach. Pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Łodzią, niedaleko miejscowości Karlin. Na kilometrze 348 zderzyły się dwa samochody osobowe. Był to wypadek, 3 osoby były w tym zdarzeniu ranne i ruch kierowany jest na objazd na pobliskie trasy lokalne. Jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie pomorskim. Trasy nr 215 i 216 nadal są zatłoczone i zakorkowane. Niedaleko Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia, Chłapowa, Władysławowa, Chałup i Kuźnicy, ale także pewne spowolnienie obserwujemy w pobliżu Redy, a także w pobliżu Pucka. Jeszcze jedna trasa pomorska, droga krajowa nr 91 w Pruszczu Gdańskim. Nieco wolniej jedzie się i w kierunku północnym, i w kierunku południowym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na pewno z racji tej, że mamy wakacje, że to czas odpoczywania, że to czas poszukiwania przeróżnych sposobów na wypoczynek, będziemy rozmawiali już niedługo w PRK o namiotach na dachach naszych samochodów. Czy to jest możliwe? Jak to się robi?

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, mija 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W kraju zachmurzenie jest umiarkowane i duże, przelotnie pada deszcz i zdarzają się także lokalne burze, a z tymi burzami może pojawić się drobny grad. Głównie we wschodniej połowie kraju może być taka sytuacja. Suma wody, która spadnie na północnym wschodzie, nawet do 25 mm słupka. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie oraz miejscami na wybrzeżu 22 stopni na przeważającym obszarze, po 25 stopni na zachodzie. Chłodniej na obszarach podgórskich Karpat, miejscami tylko 17 stopni. Wiatr jest słaby, umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, miejscami w całym kraju porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz oraz wysoko w górach wiatr w porywach może osiągać prędkość nawet 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: studiu jest już Kuba Domoracki, a więc to widomy znak tego, że Kuba będzie prezentował najświeższe informacje z dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ten serwis drogowy zacznę od sytuacji w województwie mazowieckim. Tutaj dosyć wzmożony ruch obserwujemy na wielu trasach właśnie w regionie. Chociażby na Krajowej Siódemce na północ od Warszawy. I to zarówno w kierunku Warszawy, jak i w stronę Płońska. Podobnie na drodze krajowej numer 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, powiedzmy na fragmencie remontowanym, oraz także wolniej jedzie się na ekspresowej 8 w Warszawie, a zatem na północnej obwodnicy miasta pomiędzy mostem Grotoroweckiego a węzłem Marymącka w kierunku zachodnim. W województwie łódzkim droga krajowa numer 12 jest nadal zablokowana w obu kierunkach, pomiędzy Łodzią a Piotrkowem Trybunalskim, niedaleko miejscowości Karlin. Na kilometrze 348 zderzyły się dwa samochody osobowe, trzy osoby zostały w tym wypadku ranne i ruch odbywa się objazdem pobliskimi trasami lokalnymi. No to utrudnienie już trwa jakiś czas, bo do tego zdarzenia doszło przed godziną 16, czyli ponad 2 godziny temu. W województwie pomorskim wzmożony ruch na północy zwłaszcza, czyli niedaleko Władysławowa, Rozewia, Jastrzębiej Góry i Karwi, a pomiędzy Chałupami a Władysławowem, czyli mowa o trasie wojewódzkiej numer 216, no utrzymuje się spory kilkukilometrowy korek, zwłaszcza od strony Helu w kierunku Władysławowa, chociaż tłoczno jest także w przeciwnym kierunku, czyli właśnie w stronę Helu. W województwie natomiast śląskim uwaga na A4 na obwodnicy Katowic, na wysokości Katowic. Tutaj doszło do zderzenia auta osobowego i ciężarówki pomiędzy węzłami Katowice Francuska a Katowice Mikołowska. Na kilometrze 338 zablokowany jest lewy pas w kierunku Wrocławia. I jeszcze jedna informacja z województwa śląskiego. Spore utrudnienia w pobliżu górskich kurortów, tak można by powiedzieć, w Beskidzie Śląskim, czyli pomiędzy Ustroniem, Wisłą, Szczyrkiem a Buczkowicami. Mowa o trasach wojewódzkich. Tutaj wolniej jedzie się i w kierunku Żywca, i w stronę Skoczowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 22 513 11 11. Pod tym numerem czekamy na wszelkie informacje o tym, co dzieje się na polskich, ale także europejskich drogach. I przypominam, że jesteśmy także w aplikacji PRK i tam można z nami się również kontaktować.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców, jest 18 minut po 18, a wraz z nami specjalny gość, pan Marek Bądkowski z firmy Hartens, polski konstruktor, polski przedsiębiorca, który odpowiada za pewien swoisty rodzaj wypoczywania, namioty montowane na dachu samochodów.
1: Zgadza się.
0: Skąd się to wzięło, niech mi pan powie.
1: Generalnie pomysł cała i jakby idea wzięła się z potrzeby, ponieważ amatorsko uprawiam sport, dokładnie pływanie długodystansowe, i zawsze przy każdych wyjazdach był problem z jednej strony jakby z kosztami, z drugiej strony z dostępnością spania, najlepiej oczywiście przy tafli wody. No i to jest generalnie geneza powstania tego naszej idei. No i w związku z tym, żeby być mocno niezależnym, padł pomysł, a dlaczego by nie spać na dachu? Już podobne rozwiązania były wcześniej popularne w latach 70. na rynku włoskim. No i postanowiliśmy wskrzesić ideę wspólnie z moim wspólnikiem i zacząć coś takiego realizować właśnie u nas w firmie.
0: Realizować u was w firmie, czyli tak, państwo jesteście konstruktorami, projektujecie coś, co może się przydać każdemu w podróży. Dobrze to,
1: tak.
0: Dobrze to
1: tak
0: rozumiem?
1: Jest.
0: Niech mi pan powie, tak jakiego rodzaju są namioty, które można rozłożyć na dachu swojego samochodu?
1: Tak, co do zasady dzielą się na dwa typy. Typy w zależności od obudowy wewnętrznej. Są tak zwane w miękkiej obudowie i w twardej. W miękkiej polega to na tym, że cała obudowa namiotu jest pokryta, tak mówiąc bardzo prosto, pokrowcem, a twarda jest to pokrywa sztywna. Ona to przypomina generalnie boks dachowy, który mamy bardzo często na samochodzie, i te pokrywy są zazwyczaj produkowane z dwóch materiałów. Jest to albo tworzywo sztuczne, którym jest ABS, albo aluminium.
0: Jeżeli mamy taki namiot składający się z dwóch sztywnych pokryw, czyli taki boks, bo większość
1: tak
0: naszych
1: jest.
0: Słuchaczy pewnie z tym to może skojarzyć i myślę, że to jest trafne porównanie, to co, otwieramy taki boks i obie części tego boksu są poziomem, tak? Czyli podłogą naszego namiotu.
1: To już tak zależy, jeżeli chodzi o sposób rozkładania, znów, to można powiedzieć dwa sposoby. Nazwijmy to na potrzeby naszej rozmowy. Jeden sposób to przypomina kanapkę, to znaczy górna pokrywa podnosi się względem dolnej jak kanapka, i to jest jakby jeden typ. A drugi typ jest trochę bardziej skomplikowany. Nie wiem, czy będę potrafił wytłumaczyć dobrze. Wygląda to w ten sposób jak skrzydło drzwiowe, to znaczy otwiera się pokrywę sztywną na zewnątrz, ale na bok, nie do góry, i z wnętrza namiot rozkłada się w formie takiej jakby podwójnych drzwi, że otwiera się go na zewnątrz, jedna część wychodzi poza obrys samochodu. Tak co do zasady.
0: Okej, okay. Teraz zastanawiam się nad czymś takim. Jeżeli mam na dachu samochodu złożony ten namiot, czy ja na ten dach samochodu mogę jeszcze coś zapakować?
1: Znów, to zależy. Już mówię. Jeżeli chodzi o miękkie pokrowce, na pewno nie. Jeżeli chodzi o pokrywy z tworzywa sztucznego, na pewno nie. Ale jeżeli ma się tą obudowę, tą pokrywę z aluminium, do tego aluminium można normalnie jeszcze dołożyć taki zestaw belek, na który można założyć boks dachowy lub rowery, kajak, to tam co potrzebuje.
0: To się zastanawiam, wie pan, nad sensem takiego rozwiązania, no bo jeżeli no w przeważającej ilości rodzajów tych boksów namiotowych nie mogę tam nic położyć, dodatkowo dopakować, czy kajaku, czy deski surfingowej, czy kilku materaców, czy kilku toreb z ciuchami, to czy nie lepiej jest mieć namiot, który w tej chwili te namioty, które są takie konwencjonalne, on może być i sześcioosobowy, on wcale nie jest wielki, ani bardzo ciężki. I do bagażnika i już.
1: Jest. No, już panu powiem, oczywiście, że można, tylko jest pewna różnica między jednym a drugim rozwiązaniem. Jeżeli chodzi o namiot dachowy, różnica polega na tym, że ja ten namiot rozłożę do minut, niezależnie od warunków pogodowych, i go złożę w minut. Pan, jeżeli będzie miał konwencjonalny namiot, już abstrahując, jakiej

0: wysokości. No zajmie panu to dużo, dużo, dużo więcej. I oczywiście, co jest istotne, przy namiocie konwencjonalnym, cały ten, jak to mówię, w cudzysłowie bałagan, ten mokry namiot musi pan z powrotem włożyć do samochodu. Tak. Tutaj tego problemu nie ma.
1: To znaczy co, jeżeli w deszczu składamy namiot, to no dalej pan będzie mokry.
0: No oczywiście, że będzie mokry, tylko że ten namiot nie ląduje w samochodzie, tylko jest ciągle na zewnątrz, prawda, na dachu.
1: Okej. I jak wracamy do garażu, to możemy sobie pod garażem spróbować go wysuszyć.
0: Tak jest. To raptem do 20-30 minut słońcu i namiot jest cały.
1: Okej, wracamy do rozmowy po naszym serwisie. Nie ukrywam, że strasznie się podnieciłem, to może złe słowo, ale ta wizja namiotu na dachu bardzo mnie interesuje. Mam nadzieję, że naszych słuchaczy również.

0: studiu jest już ze mną Kuba Domoracki. Kuba, zanim przedstawisz Państwu najważniejsze informacje, to musisz zaspokoić moją ciekawość. Pamiętasz, kiedy ostatni raz spałeś w namiocie?
1: Ojej, to było bardzo dawno temu, ale pamiętam gdzie. W Bieszczadach. Ale to był taki normalny namiot, nie na dachu, tylko na trawie.
0: No więc ja muszę się przyznać, że też w normalnym namiocie, który posiadam. Jeden posiadam w rękach kogoś, komu go pożyczyłem, a drugi posiadam u siebie w domu. Mhm. Czyli jeden do mnie namiot nie wrócił. Natomiast spałem w ubiegłym roku w wakacje w tym namiocie.
1: Tak. No proszę. Tak. W Polsce?
0: W Polsce.
1: I jak się spało w namiocie?
0: Rewelacja. Słuchaj, chyba najważniejsze jest to nie to, jakimi łatkami jesteś otoczony dookoła, ale z kim śpisz.
1: A, no tak, no tak. Czyli po co te wszystkie hotele, pensjonaty? Jak można.
0: Jeśli jest cudownie rozłożony namiot, sprzyja pogoda, bo i byłem kiedyś na takim obozowisku, że wiatr i wichura i burza to wszystko nam zniszczyły. Mm-hmm. Więc było niezbyt, no, ale byliśmy wówczas młodzi, szczęśliwi, że mamy wakacje, więc to wszystko grało. Ale na pewno namiot, czyli takie kempingowanie, to jest fantastyczna forma odpoczywania i wcale nie taka droga. A teraz Kuba Domoracki i serwis drogowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas utrudnienia utrzymują się na drodze krajowej numer 12 pomiędzy Łodzią a Piotrkowem Trybunalskim. Tutaj doszło do zderzenia, do wypadku, i to poważnego wypadku, kilka godzin temu. Do wypadku dokładnie doszło niedaleko miejscowości Karlin na kilometrze 348. Chodzi o wypadek dwóch aut osobowych i w tym zdarzeniu trzy osoby zostały ranne. Trasa jest nadal zablokowana w obu

0: kierunkach i ruch kierowany jest na objazd na pobliskie trasy lokalne. A teraz kilka słów o sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej. Tutaj obserwujemy dość spore, wręcz potężne, szczególnie w dwóch miejscach, kolejki ciężarówek, które oczekują na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z naszego kraju. Na przejściach w Dorohusku i w Chrebennem, a zatem w województwie lubelskim, ciężarówki oczekują około 15 godzin. Nieco lepiej jest w województwie podkarpackim, w Medyce i w Korczowej. Tutaj ciężarówki oczekują mniej więcej 5-4 godziny, natomiast jeszcze w Zosinie, także w Dołhobyczowie, a zatem w województwie lubelskim także, no są to także kolejki na mniej więcej 2-3-4 godziny stania. Przypominam, że jest to jedynie szacunkowy czas oczekiwania, a ten rzeczywisty może być zdecydowanie dłuższy, zwłaszcza na przejściach w Chrebennem i w Dorohusku. Jeszcze jedna informacja z województwa mazowieckiego. Droga krajowa nr 7 na północ od Warszawy jest nadal zakorkowana pomiędzy Czosnowem a stolicą właśnie i to w obu kierunkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i piszą do nas państwo, korzystając z aplikacji Polskiego Radia Kierowców, z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Panowie, panie, meldunek pogodowy z Ninikowa, stopni 20, słońce w pełni, niebo bezchmurne, wiatr słaby, widoczność świetna. Wy towarzyszycie nam przy kończeniu tarasu. No rewelacja, po prostu liczymy na to, że to, o czym pisze Antek i Maniek, to w końcu dojdzie i do Polski centralnej. I na Mazury, i na Pojezierze na zachodzie, między na Pojezierze, to Pojezierze na ziemiach zachodnich, o tak bym powiedział, Pojezierze Lubuskie oczywiście, dziękuję.
0: Ale co właściwie dojdzie, mówi
2: pogoda,
0: pan?
2: Pogoda, piękna, aha, słoneczna aura, bo pogoda jest zawsze, natomiast...
0: Myślałem o kończeniu tarasu.
2: Nie. Panowie, którzy do nas piszą, kończą taras i wybierają się na spacer z psem, a wszystkim kierowcom życzą szerokości, przyczepności, spokoju i miłego wieczoru. Podpisujemy się oburącz pod takimi życzeniami.

0: W Radiu Kierowców słuchają państwo naszej rozmowy z gościem, a przypomnę, jest nim dzisiaj pan Marek Bądkowski, firma Hartens. Panie Marku, rozmawiamy o namiotach na dachach samochodów. Namiot na dachu samochodu. Pierwsza przewaga nad konwencjonalnym namiotem, powiedział pan o tym, że jest to, że w minutę jesteśmy w stanie taki namiot na dachu postawić i w minutę go złożyć. Jakie są inne przewagi nad konwencją?
1: Druga sprawa jest taka, że w tym namiocie, w namiocie dachowym, mamy wewnątrz wszystko to, co jest niezbędne do wygodnego spania. Mam na myśli tutaj bardzo wygodny materac, mamy oświetlenie, przyłącza pod telefony, pod komputer, więc no i dodatkowo, co jest jakby istotne, możemy w tym namiocie również trzymać wszystkie rzeczy typu śpiwór, poduszka lub ewentualnie kołdra.
0: I to wszystko się składa, myki. Rozumiem, że te złącza, o których pan mówi, to wynikają z tego, że montując skorupę namiotu, czyli ten boks namiotowy na dachu, podłączamy to gdzieś do instalacji w aucie.
1: Tak, możemy połączyć do instalacji w samochodzie, ewentualnie mieć zewnętrzne źródło typu powerbank i podłączamy całe przełącza pod
0: powerbank. Okej, no to teraz chyba rzecz najtrudniejsza. Tak sobie patrzę na strony internetowe, na ceny namiotów konwencjonalnych. Namiot kempingowy 550, 400, 700, 750 złotych. I to są namioty przynajmniej czteroosobowe. Trzykomorowe nawet widzę te za 700 zł. Niech mi pan powie, cena takiego namiotu na dach samochodu pewnie jest dużo wyższa.
1: Jasne. Nie podam skrajności, ale trzeba przyjąć przedział od 4,5 tysiąca do 9 tysięcy.
0: O! To 4,5 to mi się, powiem panu, bardzo podoba, bo jest to takie ludzkie. To teraz kolejne pytanie. Skoro finanse mamy za sobą, ile osób może mieszkać na dachu samochodu? Maksymalnie.
1: Generalnie maksymalnie 4.

0: cztery osoby, czyli dwie pary dorosłych ludzi albo rodzice z dziećmi.
1: Jest. Tak jest. Okay.
0: Składanie w minutę, super sprawa. To, że żadnych pościeli nie musimy składać, bo to zostaje, materace, to no telewizora tam nie będziemy. Chociaż teraz te telewizory są coraz bardziej płaskie, prawda? Czyli laptop to też prawda. Możemy zostawić tam.
1: Oczywiście, no, oczywiście, bez najmniejszego problemu.
0: Kapitalna sprawa. Teraz mocowanie, tak jak się mocuje, czy muszą być relingi wystarczą, czy muszą być jeszcze poprzeczne belki?
1: Nie, no muszą być poprzeczne belki dachowe. Mówimy o tam chodzi osobowym, typowym,
0: tak.
1: Nie terenowym, więc niezbędne są belki dachowe.
0: Niezbędne są, ale to są belki, które pasują do danego auta, to nie są belki, które są związane z tym namiotem, tak?
1: Tak, tak, one jakby są niezależne. Kupuje się pod samochód, a nie pod namiot.
0: Jasne. Czy namiot kupuje się pod samochód, czy nie?
1: A, to powiem szczerze, zależy. Może podam taki przykład. Jeżeli ktoś jeździ bardziej offroadowo, gdzieś w takim terenie, po takim powiedzmy, nie szutrze, tylko po ciężkim terenie, to powinno się kupić namiot w obudowie aluminiowej, a nie na przykład w obudowie miękkiej, czyli materiałowej, czy tam w obudowie z tworzywa, dlatego że jeżeli wjeżdża się w ciężki teren i powiedzmy uderzają o samochód gałęzie, no to jest zawsze prawdopodobieństwo, że jeżeli jest to obudowa z tworzywa lub materiałowe, to po prostu uderzenie gałęzie po prostu albo rozerwie materiał, albo po prostu uszkodzi pokrywę z tworzywa, bo pokrywa aluminiowej co najwyżej możemy ją porysować.
0: A proszę mi powiedzieć, czy to, że jedziemy w drogą terenową, dziury, samochód się kołysze, karoseria chodzi, pracuje, czy to również może połamać boks tego namiotu?
1: Nie. Tutaj w ogóle to nie ma z tym żadnego problemu.
0: Czyli uderzenie, gałąź, coś takiego, odprysk kamienia,
1: tak
0: to może zrobić krzywdę.
1: Tak.
0: Teraz tak, czy ten boks będzie z aluminium, czy z plastiku, to pewnie ma wpływ na cenę.
1: Oczywiście.
0: To teraz niech mi pan powie taką rzecz. Pan jeździ, pan pływa. Pan pływa wyczynowo, maratońskie takie dystanse, tak?
1: Tak jest. Tak jest.
0: To niech mi pan powie, do pana potrzeb pan używa namiotu z jaką powłoką? Plastikową, miękką czy aluminiową?
1: Powiem tak, generalnie używam tylko i wyłącznie w twardych obudowach namiotu. Prywatnie używam dwuosobowego namiotu z pokrywą aluminiową.
0: Okej. Okay. I to się pana zdaniem najlepiej sprawdza?
1: No, w zależności od potrzeb, nie? To jest jakby mocno indywidualne. Ja nie jeżdżę w ciężkim terenie, bo bardziej jak jeździmy na południe Europy, to nie jeżdżę po krzakach, po jakimś tam wymagającym środowisku, więc namiot akurat aluminiowy mi najbardziej podpasował.
0: Dobra, jeśli pan pozwoli, za pół godziny w kolejnej naszej rozmowie porozmawiamy o tym, gdzie pan był z takim namiotem, jak taki namiot się spisuje w trakcie używania i czy można w każdym miejscu to rozłożyć, czy też... Nie, zgoda?
1: Jasne. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: przygoda z nami nigdy się nie kończy. PRK Radio Kierowców jest z Państwem zawsze i będzie zawsze. Przynajmniej mamy taką nadzieję. Kuba Domaracki, kolejny serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bardzo poważny, kilkukilometrowy korek utrzymuje się na trasie wojewódzkiej nr 216 na Pomorzu pomiędzy Chałupami a Władysławowem w kierunku Trójmiasta. A spore spowolnienia obserwujemy również w przeciwną stronę, a zatem w kierunku Helu. Zatłoczona jest także sąsiednia droga wojewódzka nr 215 w pobliżu Chłapowa, Rozewie, Jastrzębiej Góry i Karwi i to w zasadzie w obu kierunkach. A teraz informacje z województwa łódzkiego. Zakończyły się utrudnienia na drodze krajowej nr 12 na odcinku pomiędzy Piotrkowem a Łodzią, niedaleko miejscowości Karlin. Tutaj, przypomnę, doszło do wypadku dwóch aut osobowych. Trzy osoby zostały w tym zdarzeniu poszkodowane. Droga była przez kilka godzin właściwie całkowicie zablokowana. W tej chwili mamy informację, że zarówno w kierunku Łodzi, jak i w stronę Piotrkowa Trybunalskiego jezdnia jest już odblokowana, ruch odbywa się bez przeszkód. Na trasie ekspresowej S52 w województwie śląskim pomiędzy Cieszynem a Bielskiem na wysokości węzła Skoczów trwa remont nawierzchni. Zamknięta jest jezdnia główna w kierunku Bielska-Białej. Dodatkowo obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. I długość tego utrudnienia to prawie 6 km. Ruch jest możliwy w kierunku Bielska, no ale nie jezdnią główną tak zwaną. No i w związku z tym jest, no mamy spore utrudnienia po prostu w tym miejscu i spore spowolnienia także właśnie pomiędzy Skoczowem, a dalej właściwie pomiędzy Skoczowem a Bielskiem po prostu na odcinku kilkukilometrowym w kierunku Bielska. I jeszcze wiadomość z województwa małopolskiego. Na Zakopiance ruch jest już coraz bardziej płynny i na fragmencie podhalańskim, i na fragmencie remontowanym pod Krakowem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Piszą Państwo do nas w aplikacji: temat namiotów bardzo dobry. My to już kilka razy w tym roku w namiocie byliśmy. Świetna sprawa, szczególnie z rana, rzeźko, natura. Nie ukrywamy, że czasem i pod domem się zdarzy i od razu przypomina się dzieciństwo. Pozdrawiamy Lukas i Ania. Lukasie, Aniu, my Was również pozdrawiamy i bardzo dziękuję za kapitalne zdjęcie. Pokazaliście swoje auto z tak

takim namiotem dachowym, o jakich to namiotach rozmawiamy z naszym gościem, z Markiem Bodkowskim z firmy Hartens. Super sprawa. Coraz bardziej jestem zafascynowany tym mieszkaniem na dachu swojego auta. O tym, jak się dostać do takiego auta, za 20 kilka minut z panem Markiem będziemy rozmawiać.

0: Słuchają Państwo PRK, Polskiego Radia Kierowców. Zbliża się 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W kraju pogoda jest taka w kratkę, zachmurzenie umiarkowane, ale i duże. Zdarzają się też większe przejaśnienia. Są miejsca, gdzie jest dość pogodnie, ale są miejsca, gdzie zachmurzenie jest też miejscami duże. Przelotnie pada deszcz, miejscami na krańcach wschodnich i w Karpatach. Na wschodzie i częściowo w centrum zachmurzenie przeważnie duże. Temperatura od 15 stopni, na przykład w Łebie, do 22 w Gorzowie Wielkopolskim i Słubicach. Wiatr jest słaby, umiarkowany, przeważnie północno zachodni, choć nad morzem okresami dość silny, a miejscami w całym kraju może przytrafić się porywisty wiatr w czasie burz. Jego prędkość może osiągać nawet 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Z tej palety różnych przyjemności my wybieramy dotykanie gwiazd. Perka, Radio Kierowców, jest 9 minut po 19. Kolejny serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Korek na trasie wojewódzkiej nr 216 na Pomorzu pomiędzy Chałupami a Władysławowem był poważny. Teraz jest już bardzo poważny. Liczy on właściwie 6 kilometrów. No i przez te 6 kilometrów jedzie się naprawdę w ślimaczym tempie aż do ronda we Władysławowie. Spory ruch obserwujemy także w przeciwną stronę, czyli w kierunku Helu. No ale to nie są aż tak poważne korki, ewentualnie spowolnienia. Zarówno we Władysławowie, jak i w Chałupach, ale także spory ruch obserwujemy na wysokości Jastarni, Juraty i oczywiście w samym Helu. Jeżeli chodzi o sąsiednią trasę wojewódzką nr 215, to tutaj także jedzie się zdecydowanie wolniej. W pobliżu Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia i Chłapowa i to zarówno w kierunku Trójmiasta, jak i w drugą stronę, czyli w kierunku, no powiedzmy, Karwi. Jeżeli natomiast chodzi o trasy podgórskie, to na Zakopiance już sytuacja jest zdecydowanie spokojniejsza i lepsza niż jeszcze to było 2-3 godziny temu, ale cały czas, zwłaszcza pod samymi Tatrami, czyli w Zakopanem, a także w pobliżu Poronina, jedzie się wolniej i w kierunku Krakowa, i w stronę Tatr, ale już to nie są aż tak wielkie problemy, czy nie są tak duże problemy jak na trasach północnych. Trasy wojewódzkie nr 941 i 942, mowa o odcinku pomiędzy Ustroniem, Wisłą, Szczyrkiem a Buczkowicami. No tutaj już korków nie ma, ale spowolnienia, wieczorne spowolnienia jeszcze pozostały. Autostrada A1 jest remontowana w województwie kujawsko-pomorskim, niedaleko Grudziądza. Zarówno na wysokości węzła Warlubie, na fragmencie mniej więcej 6-kilometrowym, obowiązuje tam i tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. I jest jeszcze drugi, dość uciążliwy remont w kujawsko-pomorskim na A1 w pobliżu węzła Lisewo. To pomiędzy Grudziądzem a Toruniem. I tutaj także obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i także mniej więcej na fragmencie 6-kilometrowym. I jeszcze jedna trasa w województwie dolnośląskim, autostrada A4. Tutaj ani na fragmencie przy Wrocławiu, ani na fragmencie przygranicznym na wysokości Jędrzychowic większych utrudnień nie ma.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Abemus Papam. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
3: To była reklama.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Wracamy do rozmowy z naszym gościem, a jest nim dziś, przypomnę, pan Marek Bądkowski z firmy Hartens. Rozmawiamy o namiotach niekonwencjonalnych, bo takich namiotach, które można zamontować na dachu swojego samochodu. Panie Marku, napisał do nas słuchacz: namiot na samochodzie, znak zapytania, okej, ale co z obciążeniem dachu? 4 osoby, pi razy drzwi, powiedzmy, że to jest 240 kg plus waga namiotu. Coś tu naszemu słuchaczowi nie pasuje. Jak to jest?
1: Już odpowiadam. Generalnie nie jest to kłopot, sama nośność dachu, ponieważ każdy samochód powinien wytrzymać obciążenie masy samochodu przy dachowaniu. I mówiąc krótko, nie może się dach wgiąć, gdy samochód miałby dachować.
0: Jasne.
1: Więc w związku z tym średnio samochód waży 1,5 tony, więc...
0: Musi wytrzymać 1,5 tony.
1: Oczywiście, oczywiście.
0: Okej, to pierwsza ważna rzecz. Druga sprawa. Jak wejść na taki namiot? Ja już wiem, bo ja sobie popodglądałem, ale co jest wyposażeniem niezbędnym takiego namiotu?
1: Jasne, no oczywiście jest w standardzie w każdym namiocie rozsuwana taka teleskopowa drabina aluminiowa, po której wchodzi się do wewnątrz, do namiotu.
0: A proszę mi powiedzieć, czy również wyposażeniem standardowym w tego typu sprzęcie jest worek na obuwie?
1: Oczywiście. Standardowo są dwa worki. I jakby po co są te worki? Oczywiście przeznaczeniem są buty, ale to jest istotne. Ważne jest to, że w momencie przykładowo, jeżeli pada deszcz i jesteśmy gdzieś na plaży, żeby nie wnosić, jak powiem, ze stóp i z obuwia tego całego piasku do wewnątrz, siada się na brzegu namiotu i po prostu wkłada się obuwie do worków, które są na zewnątrz.
0: Czyli siedząc na tej drabince można zdjąć obuwie, żeby w nim nie chodzić do namiotu,
1: tak jest,
0: włożyć do
1: tak
0: woreczka.
1: Jest.
0: Przyznam się, że to fenomenalny pomysł, bo ja wiem, jak trzeba sprzątać namiot konwencjonalny. Natomiast jeśli tu bez butów się wchodzi, to jest fantastyczna sprawa.
1: Tak jest.
0: Teraz tego typu historia. Niech mi pan powie, gdzie pan parkuje z samochodem, żeby rozłożyć swój namiot? Czy można to zrobić na przykład u nas w Polsce na parkingu trasy ekspresowej, na parkingu autostradowym? Czy to jest dopuszczalne?
1: Znaczy, powiem szczerze tak, jeżeli chodzi o ogólnodostępne parkingi, to nie ma nam jeszcze problemu, żeby ten namiot rozłożyć.
0: Okay.
1: Bo co do zasady, namiot można rozłożyć we wszystkich miejscach, gdzie można postawić formalnie samochód. Więc ograniczają nas tylko i wyłącznie znaki drogowe lub znaki inne, które po prostu zabraniają stawania samochodu w danym miejscu.
0: A jak jest na polu namiotowym?
1: No, na polu namiotowym jest w sumie podobnie jak z kamperem. Jeżeli chodzi o samą definicję namiotu dachowego na samochodzie osobowym, jeżeli chodzi o Polskę, różne pola namiotowe różnie definiują taki pojazd. Jedne mówią, że to jest namiot, inne mówią, że to jest kamper, a wszystko ma to wpływ na cenę. Tak? Jeżeli jest to namiot, to płaci się mniej, za kamper
0: więcej.
1: Troszkę więcej.
0: Czyli najlepiej szukać swojego miejsca, tam gdzie można zaparkować samochód, i to jest chyba najciekawsze.
1: Tak jest. Tak jest.
0: Czy pan w wielu miejscach już był z taką właśnie formą nocowania?
1: No, z racji tego, tak jak wspomniałem wcześniej, z tego, że pływam długie dystanse, startuję na zawodach, to byłem z tym namiotem już we Włoszech, w Hiszpanii, w Grecji, w Norwegii. Oczywiście tu w krajach ościennych to we wszystkich byłem też, więc no dosyć mocno, tak podróżuję dosyć dużo, patrząc przez temat.
0: I jak się traktuje kierowców z taką formą noclegu?
1: Powiem szczerze, że za granicą i taki sposób

0: wypoczynku jest bardziej popularny niż tu na przykład u nas w Polsce. Tak, z racji tego, że te produkty były dużo, jakby dużo wcześniej weszły na rynek, w związku z tym tych namiotów dachowych na polach namiotowych przykładowo spotyka się znacznie więcej. Jest to normalna forma spędzania czasu.
1: Czyli tam to jest normalność, jeżeli przy autostradzie też pan zaparkuje, to żadna policja do pana nie przyjedzie i nie będzie prosiła, żeby pan...
0: Mówimy o autostradzie, o miejscu parkingowym. Tak, to tak, oczywiście tak. Nie można. Jasne, nie ma najmniejszego problemu.
1: Nie ma najmniejszego problemu. To jeszcze chciałbym się dowiedzieć od pana, no bo tak, od 4000, ale pewnie 4000 z groszami to jest taka cena wyjściowa dla takiego sprzętu, ale to te ceny idą w górę. Żebym nie musiał kupować, to czy taki namiot można również wypożyczyć?
0: Oczywiście i tak na dobrą sprawę przed zakupem ja każdemu klientowi polecam, aby pierw wypożyczył, przetestował na weekend, a później podjął decyzję. Z racji tego, że nie są to małe pieniądze, nie jest to 400 zł. I też z drugiej strony wiele osób ma inne wyobrażenie o spaniu w namiocie, takim przykładowo dachowym, versus rzeczywistość. Więc żeby nie być rozczarowanym, żeby nie wydawać dużo środków, właśnie pierwszym krokiem jest właśnie wypożyczenie tak naprawdę.
1: Pan mówi o tym, że jest pan osobą, która czynnie uprawia sport i to jeszcze taki sport bardzo wymagający, czyli długie dystanse w pływaniu. Ale proszę mi powiedzieć, czy tego typu namiot, tego typu sposób odpoczywania, nocowania jest tylko dla ludzi, którzy są przeciętnej sprawności, czy ludzie z pewnymi ułomnościami też mogą sobie poradzić, żeby wdrapać się na dach swojego auta i tam się przespać?
0: Nie, oczywiście. Tutaj, żeby korzystać z tego namiotu, korzysta się w taki sam sposób jak z namiotu konwencjonalnego. Oczywiście z tą różnicą trzeba wejść po drabince, ale z drugiej strony wysokość takiego samochodu, przyjmijmy, najwyższego jest 2 metry, więc to nie wymaga, powiedzmy, jakiejś dużej sprawności.
1: Czyli każdy może, prawie każdy może sobie z tym poradzić.
0: Oczywiście.
1: I małe dzieci również.
0: Tym bardziej.
1: Przy asekuracji rodziców.
0: Rodzica. Tak jest.
1: Wracamy do rozmowy po naszych wiadomościach.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców, jest 12:30. Wraz ze mną jest Kuba Domoracki.
1: Z całą zgadza się, obecny.
0: Ważnych informacji.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mamy informacje o wypadku i zablokowanej drodze w województwie właściwie mazowieckim, na drodze krajowej nr 12 w pobliżu miejscowości Gielniów. Na kilometrze 453 zderzyły się trzy auto osobowe. Mamy informację, że jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. A chodzi o drogę krajową nr 12 na odcinku Opoczno-Przysucha. I właśnie w związku z blokadą ten fragment należy omijać i najprawdopodobniej ruch kierowany jest na objazdy na pobliskie trasy lokalne. Tyle droga krajowa nr 12, zablokowana droga. W tej chwili powiem kilka słów o sytuacji w województwie pomorskim. Tutaj niestety bardzo trudna sytuacja na drodze nr 216 pomiędzy Chałupami a Władysławowem. Obserwujemy cały czas wielokilometrowy, właściwie bardzo poważny korek. Przede wszystkim w kierunku Trójmiasta, chociaż zdecydowanie wolniej. Jedzie się także, zwłaszcza na wysokości Chałup, w kierunku Jastarni i Helu. Trasa wojewódzka nr 215 pomiędzy Karwią, Jastrzębią Górą a Władysławowem także jest zakorkowana, zatłoczona i w kierunku Karwi, i w kierunku Gdyni. W województwie mazowieckim wolniej jedzie się zwłaszcza na Krajowej Siódemce, na północ od Warszawy, pomiędzy Warszawą, Łomiankami, Dziekanowem Leśnym a Czosnowem. Także na drodze krajowej nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem oraz na drodze krajowej 79 pomiędzy Piasecznem a Warszawą także. Jeszcze jedna informacja z drogi krajowej 79. Tutaj mamy remonty, dosyć uciążliwe właściwie, na dwóch fragmentach, także w województwie mazowieckim, pomiędzy Lipskiem a Ciepielowem, a także pomiędzy Zwoleniem a Kozienicami w pobliżu miejscowości Policzna czy Garbatka Letnisko. Jezdnia jest zwężona, obowiązuje tam ruch naprzemienny, sterowany sygnalizacją świetlną i do tego prędkość jest ograniczona do 50 km na godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To ja mam dla Państwa dowcip. Dowcip, który dotarł do nas za pośrednictwem naszej aplikacji, aplikacji PRK. Pisze słuchacz, tak bez związku, jak jest po polsku autoplugin? Wtyczkowóz, brzmi odpowiedź. Zabawne, prawda?

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Wracamy do rozmowy z naszym gościem, z panem Markiem Bądkowskim z firmy Hartens. Firmy, która projektuje, która dystrybuuje namioty dachowe na samochody. Panie Marku, nie będę ukrywał, że rozbudził pan nasze wyobraźni do wulkaniczne wręcz poziomy. To musi być super sposób na podróżowanie, na odpoczywanie, na spanie.
1: Na pewno. My wyznajemy, nasza marka wyznaje taką zasadę wolność wyboru.
0: Coś
1: i ona mówi wszystko.
0: Tak.
1: Ona mówi wszystko, tak? Daje w pełni niezależność. Jestem niezależny od kompletnie niczego, żeby móc w ciągu 20 minut wyjechać spod domu i pojawić się na przykład nad jeziorem.
0: Gdziekolwiek i błysk. W ciągu, więc tak, wiemy, że w ciągu minuty jesteśmy w stanie rozłożyć, złożyć. Wiemy, że w wyposażeniu takiego dachowego namiotu jest połączenie elektryczne z autem bądź z jakimś bankiem energii. Wiemy, że jest drabina. Chyba światło również tam jest już w wyposażeniu, prawda?
1: Tak jest.
0: Światło, tak jest. Worki na buty, kapitalna sprawa. A proszę tak mi jest. Powiedzieć, co trzeba mieć ze sobą? Jakiś przedsionek, jakieś stoliki, stolik, krzesełka, to już trzeba mieć dodatkowo.
1: Na pewno. Generalnie, jeżeli chodzi o namiot, to dodam, że namiot jest w pełni wyposażony. Tam generalnie jest wszystko, co jest niezbędne do spania. Oprócz takich elementów związanych stricte z nocowaniem, trzeba mieć na pewno jakiś stolik aluminiowy. Są jeszcze inne rozwiązania oprócz stolika, takie bardziej kompaktowe, jeszcze lepsze nawet, ale to już może nie będę tego tematu rozwijał. Trzeba mieć też jakąś małą kuchenkę, najlepiej na kartusze gazowe, żeby można było sobie ugotować coś do jedzenia, jakąś kawkę zrobić. I to w zupełności wystarczy.
0: Ale to wszystko robimy wtedy, kiedy mamy taki przedsionek, prawda? I to robimy na ziemi. Tego nie robimy w namiocie. Gotowanie.
1: Nie. Generalnie założenie jest takie, że oprócz spania, tak to do zasady, wszystkie zewnętrzne kwestie robimy na zewnątrz, poza namiotem.
0: Proszę pana, czy namiot, jeżeli będę jeździł na Wyspy Brytyjskie, jeżeli będę jeździł gdzieś tam na północ Francji, to muszę wybrać inny rodzaj namiotu z innych materiałów niż będę jeździł Hiszpania, Włochy, północna Afryka?
1: Nie. Powiem co do zasady, są to te same materiały i tu, niezależnie od warunków atmosferycznych.
0: Czyli bez względu na to, gdzie pojadę, to tam nawet jest jakieś podpięcie pod Webasto, z tego co czytałem.
1: Tak jest. Generalnie w części namiotów od 2 lat część producentów, część dystrybutorów stosuje jako standard podłączenie pod Webasto zewnętrzne.
0: Proszę mi powiedzieć, jeżeli tak, wybieramy taki namiot dachowy do samochodu dla moich rówieśników, czyli dla seniorów, to jak taki namiot powinien wyglądać? Co on powinien mieć? Czym powinien się cechować? Bo zaraz się zapytam o młodych ludzi, takich jak

0: pan, którzy żyją pełną piersią, korzystają z życia, ze sportów ekstremalnych, ale zapytam się też i o rodzinę. Więc zaczynamy od seniorów.
1: Jasne. Pierwsze pytanie, na ile osób ma być ten panel, tak? To definiuje jego wielkość.
0: Przyjmijmy, że dwie plus wnuk, powiedzmy, wnuczka.
1: Jasne. Jasne, to od razu powiem, jeżeli jest taki zestaw 2 plus 1, to trzeba przyjąć założenie, że powinien ten namiot mieć powierzchnię spania, czyli powierzchnię materaca od 1,65 m na 2,5 m, to jest podstawowy wymiar i więcej. Czyli taki powierzchnia materaca musi mieć na takie 2 plus 1, 1,65 m na 205 i oczywiście może mieć więcej, ale to jest powierzchnia minimalna.
0: Okej. Okay. To teraz młoda rodzina.
1: No młoda rodzina, przyjmiemy 2 plus 2, taki klasyk. Powierzchnia spania jest komfortowo, zaczyna się od powierzchni materaca 2 m na 2,5 cm w górę.
0: I tacy ludzie jak pan, czyli sporty ekstremalne, wiatr we włosach, szaleństwo, pomysły. co powiedzmy 6 godzin nowy pomysł?
1: Powiem szczerze tak, na pewno w twardej budowie, to jest jakby bezdyskusyjne ze względu na szybkość składania i rozkładania. Oczywiście wielkość zależy od tego, ile osób podróżujemy, ale przyjmijmy, że w dwie. No to taki bardzo komfortowy namiot, to jest powierzchnia spania 1,40 m na 205 cm. To jest idealne dla dwóch osób.
0: I teraz pytanie zasadne, bo wie pan, zapewne taki namiot można znaleźć w sieci gdzieś tam z kraju dalekiego wschodu. Tak, taki namiot może do nas przyjść pocztą, pewnie za dużo, dużo mniejsze pieniądze niż te, o których myśmy rozmawiali. Czy warto z takiej bo pan powiedział, że namiot powinno się, pan radzi, najpierw go wypożyczyć z takiej sieci handlowej z dalekiego wschodu, nie wypożyczymy namiotu.
1: Tak jest.
0: To jest pierwsza sprawa, ale warto w coś takiego zainwestować, pana zdaniem?
1: Czy ja już powiem jedną rzecz. Jeżeli chodzi o tego typu namioty, polecam nie sugerować się zdjęciami, które są na znanych portalach, ponieważ bardzo często namiot ten, który widzimy na zdjęciach, a rzeczywista jakość tego namiotu, są to bardzo odrębne dwie rzeczy i może być bardzo często bardzo duże rozczarowanie, pomijając już o samej jakości wykonania, prawda? Więc oczywiście nie wszyscy dysponują budżetem, ale trzeba wziąć to pod uwagę, że bardzo często to, co się widzi na ekranie komputera...
0: To nie jest to, co do nas przyjdzie.
1: Dokładnie tak.
0: Czyli trzeba to dotknąć, a dotknąć można najlepiej albo u producenta, albo u sprzedawcy,
1: tak,
0: a jeszcze najlepiej u kogoś, kto potrafi to nam wypożyczyć.
1: Tak jest,
0: i wtedy zaznajomimy się choćby przez weekend z tego typu sprzętem.
1: Dokładnie tak.
0: Cenna rada. Ostatnie pytanie. Jak widzi pan przyszłość tego typu namiotów?
1: Wystarczy zacząć na dane. Z roku na rok dynamika wzrostu sprzedaży tych namiotów jest gigantyczna. My widzimy też na własnym przykładzie. A jest to spowodowane tym, że jest to jakby jednorazowo wydatek dosyć spory. Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś podróżuje, nawet nie mówię, że wyjeżdża na wakacje z całą rodziną, ale takie wypady weekendowe, to po jednym sezonie taki namiot się całkowicie zwraca. Więc jest to alternatywa na budżetowe spędzanie czasu i patrząc przez pryzmat oczekiwań ludzi, będzie to kierunek, który się będzie bardzo mocno rozwijał.
0: No i na pewno nie stwarza taki namiot takich warunków jak ten wielki hotel, który ostatnio otwarto nad naszym morzem. Bardzo dziękuję, że rozbudził pan nasze marzenia i nasze wyobrażenia i podniósł nas pan z poziomu gruntu trochę wyżej, do 2 metrów, jeśli chodzi o wakacyjne odpoczywanie. Panie Marku, bardzo dziękuję za rozmowę. Marek Bątkowski, firma Hartens, firma od namiotów dachowych na auto.
1: Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

0: I co? Tak zaczepnie zwracam się do Kuby Domorackiego i tylko nie kłam, Kuba.
1: Nie, absolutnie, nawet mi to przez głowę nie przejdzie.
0: Pewnie.
1: Sama
0: to,
1: prawda
0: to
1: będzie.
0: To taki żart. Przed nami kolejny serwis drogowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sytuacja drogowa w naszym kraju w tej chwili jest taka, bym powiedział, różnokolorowa, bo rzeczywiście mamy poważne utrudnienia, zwłaszcza na Pomorzu. Trasa wojewódzka nr 216 pomiędzy Chałupami a Władysławowem jest bardzo poważnie zakorkowana, zwłaszcza w kierunku Trójmiasta, ale także spory ruch obserwujemy i na sąsiedniej trasie nr 215 i na innych trasach pomorskich w pobliżu kurortów nadmorskich, właśnie w pobliżu Władysławowa, Rozewia, Jastrzębiej Góry, Karwi, także Łeby czy Pucka. No więc tutaj jest ta jedna sytuacja w województwie pomorskim. Jeżeli chodzi o trasy podgórskie, czyli o trasy w województwach małopolskim, śląskim także, no to tutaj już coraz lepiej się jedzie. Na Zakopiance na przykład już korków właściwie na Podhalu nie obserwujemy, ale także pewien wzmożony ruch obserwujemy nadal, czy w pobliżu Zakopanego, czy niedaleko Białki Tatrzańskiej, czy w województwie śląskim, w pobliżu Ustronia, czy Wisły. Ale to są tylko, powiedzmy, już wieczorne spowolnienia. Mamy także utrudnienia w głębi naszego kraju, pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Radomiem, na drodze krajowej nr 12. Tutaj trasa jest całkowicie zablokowana na kilometrze 454 w miejscowości Gielniów. To pomiędzy Radomiem a Piotrkowem Trybunalskim. Jedna osoba została ranna w wypadku trzech aut osobowych właśnie na tej trasie i droga jest zablokowana, ruch kierowany jest na objazdy. Jeżeli chodzi o inne trasy w naszym kraju, no to jedzie się w miarę przyzwoicie. Oczywiście trudne warunki atmosferyczne w niektórych miejscach naszego kraju. Takie warunki, bym powiedział, niewakacyjne, nieletnie. I w związku z tym wolniej jedzie się chociażby na Mazowszu, niedaleko Warszawy, czy na Krajowej Siódemce w pobliżu Łomianek, czy na drodze Krajowej 61, niedaleko Zegrza. I oczywiście mamy całą masę remontów w całym naszym kraju. Ja wspomnę o jednym remoncie, autostrada A6, w zachodniopomorskim na wysokości granicy państwa w Kołbaskowie. Tutaj obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie prawie kilometrowym, a prędkość jest ograniczona do 40 km na godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
5: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach.

0: Co ja robię tu? Siedzę w studiu i patrzę na zegar. I co widzę? Że minęła 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zawsze po pełnej w Radiu Kierowców prezentujemy Państwu najświeższą prognozę pogody. Zachmurzenie w kraju jest umiarkowane i duże, przelotnie pada deszcz i zdarzają się lokalne burze z drobnym gradem, głównie we wschodniej połowie kraju. Suma wody, która spadnie na północnym wschodzie, nawet do 25 mm w słupku. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie oraz miejscami na wybrzeżu, 22 na przeważającym obszarze, po 25 stopni na zachodzie. Chłodniej w obszarach podgórskich Karpat, miejscami tylko 17 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, a w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami popada deszcz, lokalnie na północnym wschodzie i wschodzie również zanikające burze. Temperatura minimalna od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 17 w rejonie Niziny Szczecińskiej. Chłodniej na obszarach podgórskich Karpat 9-11 stopni. Wiatr słaby. A w Warszawie przed chwilą na Mokotowie lało.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja.
3: Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty.
4: Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
3: Słuchajcie codziennych relacji z podróży od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
4: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
3: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
2: To była autopromocja.

0: Na tym najbliższym nas otaczającym świecie jest pochmurno, deszczowo, gradowo. Pytanie tylko, czy nasi słuchacze i uczestnicy ruchu drogowego jeżdżą z włączonymi światłami mijania, czy jeżdżą na światłach dziennych? Oby nie na światłach dziennych, oby to nie prowokowało sytuacji trudnych na drodze. O tym, czy są takie sytuacje, Kuba Domoracki w kolejnym serwisie drogowym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pora coraz późniejsza, a niestety utrudnień przybywa. Na drodze krajowej nr 11 w województwie wielkopolskim, niedaleko miejscowości Chrustowo, to pomiędzy Chodzieżą a Piłą, auto osobowe wypadło z drogi i wjechało w drzewo. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Na kilometrze 197 trasa została częściowo, tylko częściowo zablokowana. Ruch jest możliwy jednym pasem na zmianę. Na drodze krajowej nr 12 mamy natomiast całkowitą blokadę obu kierunków pomiędzy Radomiem a Piotrkowem Trybunalskim w miejscowości Gielniów. Tutaj na kilometrze 454 doszło do wypadku trzech aut osobowych i na miejscu są służby i to one kierują ruchem. Uwaga na trasie kaszubskiej, na trasie ekspresowej S6 w województwie pomorskim, gdzie niedaleko węzła i miejscowości Chwaszczyno auto osobowe wypadło z trasy. Zablokowany jest tam prawy pas w kierunku Lęborka i to także był wypadek. Jedna osoba została w tym wypadku właśnie ranna. Chodzi o kilometr 36 trasy ekspresowej S6 na Pomorzu. Zakorkowana jest nadal trasa wojewódzka nr 216, także w tym samym województwie pomorskim, pomiędzy Chałupami a Władysławowem w kierunku Gdyni, ale także spore spowolnienia obserwujemy w przeciwną stronę, czyli w kierunku Helu, a także dużo wolniej jedzie się na sąsiedniej trasie nr 215 w Karwi, w Jastrzębiej Górze, w Rozewiu, w Chłopowie, a także właśnie we Władysławowie już wspomnianym. I jeszcze jedna trasa, wspomnę o niej, Zakopianka. Tutaj dobre wiadomości. Już właściwie większych spowolnień nie ma ani na fragmencie remontowanym pod Krakowem, ani na fragmencie podhalańskim. Chociaż oczywiście wzmożony ruch taki sobotni, wieczorny, wakacyjny obserwujemy, ale nie ma potrzeby omijać Zakopianki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Korzystając z aplikacji PRK Radia Kierowców otrzymaliśmy pozdrowienia z Wielkopolski, z Jutrosina. Tam temperatura 26,7 Celsjusza. Pozdrawienia od Mańka. My Mańka również pozdrawiamy i zazdrościmy tego letniego ciepełka.

PRK, Polskie Radio Kierowców, 21 minut po 20. Większość, i to będzie mała zdrada, rowerzystów przypomina sobie o oponach dopiero w momencie, gdy złapią gumę. Tymczasem to właśnie one są najsłabszym ogniwem roweru. Z raportu ADAC wynika, że aż 71,5% wszystkich awarii rowerów jest skorelowanych właśnie z oponami. Dobra wiadomość, w wielu przypadkach można ich uniknąć, to tylko kilka minut na sprawdzenie ciśnienia. I co ciekawe, to samo dotyczy nas kierowców, nie tylko rowerów, ale dużych aut, czyli samochodów, motocykli, motorowerów. Sprawdzamy ciśnienie w kołach swoich pojazdów.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, jest 12:30. W studiu jest Kuba Domoracki i to jest czas na serwis drogowy.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: I cały czas trasa wojewódzka nr 216 na Pomorzu jest zakorkowana i to dosyć poważnie, pomimo dość późnej pory, pomiędzy Chałupami a Władysławowem w kierunku Gdyni. Zatłoczona jest także sąsiednia trasa nr 215 pomiędzy Władysławowem, Jastrzębią Górą a Karwią, i to zarówno w kierunku Gdyni, jak i w stronę Karwi. A teraz wieści od państwa, także z tego samego regionu, z województwa pomorskiego. Słuchamy.
3: Cześć, dzień dobry. S7 w kierunku Gdańska na wysokości miejscowości Koszwały, to jest odcinek pomiędzy Nowym Dworem Gdańskim a Gdańskiem. Pali się samochód. Służb jeszcze na miejscu nie ma, ale kwestia kilku minut, jak droga będzie pewnie na kilkanaście, kilkadziesiąt minut zamknięta.
2: Dziękujemy bardzo za to ostrzeżenie. To była ekspresowa siódemka w województwie pomorskim, a ja wspomnę o utrudnieniach na S7 w województwie świętokrzyskim. Pomiędzy węzłami Kielce Zachód a Kielce Jaworznia doszło do pożaru samochodu osobowego na kilometrze 14. Zablokowany jest tam lewy pas w kierunku Krakowa. Bez zmian na Krajowej 11 pomiędzy Piłą a Chodzieżą, niedaleko miejscowości Chrustowo. Tutaj na kilometrze 197 auto osobowe wypadło z drogi i wjechało w drzewo. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Na miejscu ruch jest możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Jeszcze Krajowa 12 w miejscowości Gielniów. To w województwie mazowieckim pomiędzy Radomiem a Piotrkowem Trybunalskim. Trasa nadal jest całkowicie zablokowana na kilometrze 454. Zderzyły się tam trzy samochody osobowe. Był to wypadek, jedna osoba została poszkodowana w tym zdarzeniu. I trasa właśnie jest zablokowana w tejże miejscowości Gielniów. Tutaj krzyżują się dwie trasy. Droga Krajowa nr 12 i trasa wojewódzka nr 728. Obserwujemy tam dość spore spowolnienia. Na miejscu są służby i to one kierują ruchem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak zawsze w PRK przestrzegamy, doradzamy i prosimy o ostrożną jazdę z prędkością bezpieczną i o sporą życzliwość dla innych uczestników ruchu drogowego.

0: Oj, ci, którzy mieszkają w rejonie Lęborka, łeby też myśleli, że będą mieli banki i fantastyczne motele, hotele, pola kempingowe. Nowa droga ekspresowa S6 myli kierowców, a GPS potrafi wysłać prosto w pole. Lokalni przedsiębiorcy protestują, ponieważ przez problemy z nawigacją i złe oznakowanie turyści nie są w stanie dojechać do hoteli i restauracji, a prezes lokalnej organizacji turystycznej Ziemia Lęborska, Jakub Rutkiewicz, alarmuje, że dochody przedsiębiorców spadły nawet o 80%. Mieszkańcy i przedsiębiorcy, nie czekając na poprawę systemu GPS, na własną rękę zakupili i postawili znaki drogowe informujące o właściwych kierunkach jazdy. Z protestującymi spotkał się reporter Łukasz Kosik.
1: Za 200 metrów skręć w lewo, a następnie miejsce docelowe znajduje się po lewej stronie.
2: Obecnie po zmianach i otworzeniu nowej drogi S6, stara droga S6 została wymazana z GPS-ów i pokazuje wszystkim, że jest zamknięta. Jakub Rutkiewicz, prezes lokalnej organizacji turystycznej Lot Ziemia Lęborska, między innymi przedsiębiorców turystycznych z terenów gminy Potęgowo oraz Nowej Wsi Lęborskiej. Dodatkowo utrudnieniem są złe oznakowania objazdów. I nasi klienci, którzy dojeżdżali do nas, a było dosyć sporo tych klientów, nie mogą do nas trafić. Mają problemy związane z drogami, po których się poruszają, na przykład polne drogi, kieruje ich na wiadukty, które są zamknięte albo w trakcie budowy.
3: To jest duży problem dla nas i no, zgłaszaliśmy to wiele razy do zarządców właśnie GPS-a. Wójcik Bartłomiej pracuje w sklepie spożywczym mojego ojca jako kasjer. Jak na razie nic w tej kwestii się nie dzieje. Kwestia jest też taka, że to nie jest pierwszy przypadek taki właśnie, w którym droga psuje jakby całą ekonomię danego miejsca.
4: Niestety spadek szacujemy na około 80% na ten moment. Liczymy, że klienci, którzy chcą do nas przyjechać, to po prostu do nas przyjadą, ale po prostu ta droga musi w nawigacji zostać odblokowana. Kamila Sobczak, menadżer Zajazd Leśny Staw Runowo. Błędy, które wskazuje nawigacja, bardzo dużo klientów do nas nie dociera. Dostajemy mnóstwo telefonów, SMS-ów z prośbą o pomoc. Jak dojechać, gdzie skręcić, ponieważ klienci chcą do nas przyjechać, tak? Ale po prostu nie wiedzą, jak do nas dotrzeć. My staramy się pomagać, tłumaczyć, wstawiać na Facebooka po prostu informacje, gdzie są zjazdy, gdzie są skręty.
2: Przedsiębiorcy tracą swój dochód. Druga sprawa, mieszkańcy nie wiedzą, jak dojechać. Nie ma możliwości rozwoju.
5: Jestem kierowcą taksówki i akurat dzisiaj miałem kurs z Gdyni do Runowo i pokierowała mnie nawigacja przez lasy, polem. Niestety dojechałem do zablokowanej drogi, musiałem zawrócić, mam brudny samochód.
2: Zgłaszaliśmy do operatorów GPS to, że droga nie jest widoczna. Komunikujemy to naszym klientom, przekazujemy informacje, apelujemy, ale także żeśmy postawili dodatkowe tablice, które możecie Państwo zobaczyć samemu jadąc z węzła Skórowie do starej drogi szóstki i możecie Państwo próbować tutaj dojechać do nas. W tej machinie, której to dużo rzeczy się dzieje, możemy co najwyżej apelować, pomagać i się wspierać nawzajem.
4: Staramy się nagrać nawet filmik, po prostu dojazdowy, żeby ułatwić. Odbieramy telefony, odpisujemy na wiadomości, kierujemy, nawet staramy się przeszukać ulotkę, jak skręcić, żeby po prostu do nas dojechać.
5: Nie pierwszy raz jeżdżę do Runowa i szczerze zgubiłem się.
6: A po znakach nie da rady się zorientować.
5: Po znakach nie da rady.
3: Zgłaszaliśmy to wiele razy, tak jak mówię, no i kwestia nie została jak na razie rozwiązana. No, najgorsze jest to, że teraz nie tylko zmieniła się jakby sama droga, ale też status drogi, bo wcześniej to była droga krajowa, S6, a teraz ten odcinek, o którym mówimy, to jest już kwestia wojewódzka. Także teoretycznie powinno być łatwiej z dotarciem do osób zarządzających tą drogą, no ale nie jest.
7: W ostatnich dniach faktycznie dochodziły do nas sygnały. Katarzyna Ciechanowicz, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Słupsku. Zarówno od mieszkańców, jak i

0: od radnych, którzy zgłosili taką uwagę podczas ostatniej sesji, że faktycznie może być problem z oznaczeniem nowej drogi S6, a także zjazdów i tej starej nitki drogi S6, która przez nasz region przebiega. W związku z tym oczywiście jesteśmy w stałym kontakcie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, tak aby tutaj to oznakowanie było przygotowane optymalnie, aby nasi mieszkańcy, ale również turyści nie mieli problemu z tym, aby dotrzeć na miejsce, gdzie właśnie się kierują.
1: Jolanta Józefowicz, jestem mieszkanką Runowa. My jako mieszkańcy to wiemy, gdzie jak przejechać, ale ludzie, którzy jadą z Polski, to mają bardzo duże utrudnienia.
2: Dariusz Labuń. Jechałem już tu parę razy i ciężko było za pierwszym razem trafić do pracy, no ale teraz jako już, że już wiem o co chodzi, no to mnie się udaje akurat, ale innym, którzy przyjeżdżają tutaj, na pewno nie.
3: Miejsce docelowe znajduje się po lewej stronie.
4: Mnie się udaje. Nie mamy pewności, czy fale radiowe rozgłośnie regionalnej Polskiego Radia Gdańsk mają coś wspólnego z sygnałem GPS, ale najwyraźniej nagłośnienie sprawy pomogło rozwiązać problem, bowiem dziś władze gminy Potęgowo poinformowały, że dane systemu nawigacyjnego zostały zaktualizowane. Mieszkańcy mają nadzieję, że na stałe.

0: Słuchają Państwo Berka, Radia Kierowców. W studiu jest Kuba Domoracki i kolejny serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na trasie ekspresowej S7 w województwie pomorskim pomiędzy Elblągiem a Gdańskiem doszło do pożaru samochodu osobowego na węźle Żuławy Zachód. Na kilometrze 17 zablokowany jest prawy pas w kierunku Gdańska. Służby blokują także pas zjazdowy. Na ekspresowej 7 utrudnienia utrzymują się także na ziemi świętokrzyskiej na wysokości Kielc. Dokładnie pomiędzy węzłami Kielce Zachód a Kielce Jaworznia doszło do pożaru samochodu osobowego. I tutaj zablokowany jest lewy pas w kierunku Krakowa. Dokładnie chodzi o kilometr 14. Droga krajowa nr 12 pomiędzy Radomiem a Piotrkowem Trybunalskim nadal jest zablokowana w obu kierunkach w miejscowości Gielniów, to w województwie mazowieckim. Na kilometrze 453 zderzyły się trzy pojazdy osobowe, jedna osoba została w tym wypadku ranna, na miejscu są służby i to one kierują ruchem. Na drodze krajowej nr 11 natomiast w Wielkopolsce pomiędzy Piłą a Chodzieżą doszło do wypadku samochodu osobowego. Ten pojazd wypadł z trasy i wjechał w drzewo, uderzył w drzewo. Na kilometrze 197 ruch jest możliwy tylko jednym pasem na zmianę. Jeżeli chodzi o trasy podgórskie, czyli o południe naszego kraju, to wygląda to już, ta sytuacja jest całkiem dobra. Na Zakopiance właściwie korków nie obserwujemy, podobnie na sąsiedniej trasie nr 49 czy nr 7, niedaleko Chyżnego. Na trasach wojewódzkich w pobliżu Ustronia, Wisły, Szczyrku, Buczkowic i Żywca także jedzie się raczej bez większych problemów. No, trasy bieszczadzkie także, raczej tutaj wzmożonego ruchu nie obserwujemy, żadnych korków, no ewentualnie taki wzmożony ruch, ale to nie powoduje większych problemów. No natomiast niewiele się zmieniło na trasie na Pomorzu nr 216. Cały czas korek pomiędzy Chałupami a Władysławowem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Coraz częściej podajemy Państwu w komunikatach, że auto uderzyło w bariery, bariery energochłonne, bariery rozdzielające. Z jednej strony to dobrze, że auto, że nie doszło do zderzenia czołowego, że nie doszło do zderzenia kilku aut, tylko auto wyhamowało właśnie na takich barierach, ale również świadczy to o naszej, kierowców, nierozwadze, o tym, że jedziemy zbyt szybko, że nie dostosujemy prędkości do panujących na drodze warunków. Takie uderzenie wynika najczęściej z tego, że za późno hamujemy zbyt gwałtownie i hamujemy na śliskiej nawierzchni. Efekt? Auto uderzyło w bariery.

0: Nawet prędzej, to jeszcze się taki nie narodził, co by czas przegonił. Minęła 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prognoza pogody. Zachmurzenie w kraju jest umiarkowane i duże. Przelotnie pada deszcz, zdarzają się lokalne burze, a nawet można spotkać drobny grad, głównie we wschodniej połowie Polski. Suma wody, która mogła dziś spaść, to przynajmniej 25 mm słupka wody. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie, miejscami na wybrzeżu, 22 stopni na przeważającym obszarze kraju, po 25 stopni na zachodzie. Chłodniej w obszarach podgórskich Karpat, miejscami tylko 17 stopni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami popada deszcz, lokalnie na północnym wschodzie i wschodzie również zanikające burze. Temperatura minimalna od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 17 w rejonie Niziny Szczecińskiej. Chłodniej w nocy na obszarach podgórskich Karpat od 9 do 11 stopni. Wiatr słaby na wybrzeżu, miejscami umiarkowany, zachodni, północno-zachodni. W czasie burz porywisty. W Sudetach porywy tego wiatru mogą osiągać prędkość nawet 75 km na godzinę. Natomiast jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami słabe, przelotne deszcze. Temperatura maksymalna od 17 stopni na krańcach południowo-wschodnich, 22 centrum, do 28 stopni na zachodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty, zachodni, skręcający stopniowo na północ.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 11 minut po 21. Kolejny serwis drogowy i Kuba Domoracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Aktualizacja z drogi krajowej nr 12 z odcinka pomiędzy Radomiem a Piotrkowem Trybunalskim. W miejscowości Gielniów przypomnę, że doszło do wypadku 3 aut osobowych. Mamy teraz informację, że 2 osoby zostały w tym wypadku ranne. I na kilometrze 454, gdzie trasa była całkowicie zablokowana, obowiązuje teraz ruch jednym pasem na zmianę, czyli bez wątpienia to jest dobra informacja. Do tego zdarzenia doszło ponad 2 godziny temu i przez ponad 2 godziny właśnie trasa była tam zablokowana. Teraz pomiędzy Radomiem a Piotrkowem można już przejechać, co prawda jezdnia jest częściowo zablokowana, zatem ruch jest utrudniony, ale już blokady nie ma. Zakończyły się utrudnienia całkowicie na drodze krajowej nr 11 na odcinku Piła-Chodzież w województwie wielkopolskim, gdzie doszło do wypadku samochodu osobowego niedaleko miejscowości Chrustowo. W tej chwili już jezdnia jest tam odblokowana, zarówno w kierunku Piły, jak i w kierunku Chodzieży można jechać bez przeszkód. Uwaga na ekspresowej siódemce, tutaj zarówno w województwie świętokrzyskim, jak i na Pomorzu doszło do pożaru samochodu osobowego. Pomiędzy węzłami Kielce Zachód a Kielce Jaworznia na kilometrze 14 zablokowany jest lewy pas w kierunku Krakowa, natomiast pomiędzy Elblągiem a Gdańskiem na węźle Żuławy Zachód zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. I jeszcze kilka informacji z województwa pomorskiego. Pora już coraz późniejsza, 21.12, a cały czas utrzymuje się korek na trasie wojewódzkiej nr 216 pomiędzy Chałupami a Władysławowem. Ten korek nie jest może już aż tak potężny jak jeszcze godzinę czy 2 godziny temu, no ale cały czas jedzie się zdecydowanie wolniej na odcinku mniej więcej 3-kilometrowym, zwłaszcza w kierunku Trójmiasta, chociaż także wzmożony ruch obserwujemy w przeciwną stronę i we Władysławowie, i w Chałupach, w Kuźnicy, także na wysokości Jastarni i Juraty.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Radiu Kierowców jesteśmy po to, aby Państwa wspomagać, aby pomagać, aby sprawić, aby mieli Państwo dobry nastrój i prosić o to, aby byli Państwo wyrozumiali wobec innych uczestników ruchu drogowego, a przede wszystkim, aby epatowali Państwo ogromną ilością dobrej energii i życzliwości na drodze.

PRK, Polskie Radio Kierowców, 21 minut po 21. Na ruchliwej autostradzie w Kanadzie doszło do sytuacji, która wywołała ogromne poruszenie nie tylko w sieci. Otóż proszę sobie wyobrazić, że nagrano sytuację, w której kobieta najwyraźniej spała za kierownicą jadącej Tesli, a świadkowie twierdzą, że w samochodzie mogło znajdować się także dwoje dzieci. Nowoczesne systemy wspomagania jazdy mają zwiększać bezpieczeństwo, ale nie zwalniają kierowców z odpowiedzialności. Najnowsze nagrania z Kolumbii Brytyjskiej ponownie wywołały dyskusję o granicach zaufania do technologii i o tym, jak niebezpieczne mogą być błędne decyzje za kierownicą. Do zdarzenia, którym wspomniałem na początku, doszło na autostradzie Trans-Canada między miejscowościami Golden i Revelstake w Kolumbii Brytyjskiej. Inna kierująca, Colorate King, zauważyła szarą Teslę, której kierowczyni siedziała z zamkniętymi oczyma i nie trzymała rąk na kierownicy. Widok zaskoczył pasażerów drugiego samochodu do tego stopnia, że natychmiast postanowili wszystko nagrać. Świadkowie byli przekonani, że kobieta spała, dlatego od razu powiadomili służbę, obawiając się tragedii na ruchliwej trasie. Według relacji osoby nagrywającej na tylnym siedzeniu mogło znajdować się także dwoje dzieci. Policja prowadząca postępowanie nie potwierdziła jednak tej informacji. A Tesla wykorzystuje kamerę monitorującą zachowanie kierowcy i przypomina o konieczności obserwowania drogi. A ja chciałbym podzielić się taką obserwacją, że kilka tygodni temu w Warszawie odbywał się festiwal filmów dokumentalnych. Co mają filmy dokumentalne i festiwal z Teslą? Otóż jeden z filmów, który miałem niestety okazję oglądać, opowiadał o tym, jak ludzie, którzy zginęli w Teslach, w tych autach, o których, które chyba najbliżej mają do tego, aby stać się autami autonomicznymi, a więc o tym, jaką politykę prowadzi firma, prowadzi Tesla i jak to się ma, to eksperymentowanie na żywym organizmie, jakim są ludzie, do bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Odpowiem po prostu nijak.

0: ja spróbuję to powiedzieć. Jest 11:30. W studiu wraz ze mną jest Kuba Domoracki. No i wiedzą już państwo, że będzie możliwość wysłuchania kolejnego serwisu blogowego.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas utrudnienia utrzymują się na drodze krajowej nr 12 pomiędzy Radomiem a Piotrkowem Trybunalskim w miejscowości Gielniów. Na kilometrze 454 zderzyły się 3 autoosobowe i 2 osoby zostały w tym wypadku ranne. Droga była zablokowana przez długi nawet czas. W tej chwili ruch jest już możliwy, ale na razie tylko jednym pasem na zmianę. Późna pora, coraz mniej korków na szczęście, coraz mniej spowolnień, ale cały czas wolniej jedzie się na trasie wojewódzkiej nr 216 pomiędzy Chałupami a Władysławowem, zwłaszcza w kierunku Trójmiasta, chociaż także spore spowolnienie obserwujemy w przeciwną stronę. I dosyć podobna sytuacja na sąsiedniej trasie nr 215, niedaleko Władysławowa, Chłapowa, Rozewia, Jastrzębiej Góry, a także Karwi. Jeżeli chodzi natomiast o ekspresową siódemkę, to tutaj utrudnienia najprawdopodobniej cały czas występują, chociaż większych spowolnień nie ma o tej porze. Chodzi o węzeł Żuławy Zachód, czyli pomiędzy Elblągiem a Gdańskiem. Przypomnę, że doszło tam do pożaru autoosobowego na kilometrze 17 i w kierunku Gdańska zablokowany jest pas prawy. Dość uciążliwy remont autostrady A1 w województwie kujawsko-pomorskim i w pobliżu węzła Warlubie, czyli niedaleko Grudziądza, i w pobliżu węzła Lisewo, czyli pomiędzy Grudziądzem a Toruniem. Zarówno w pobliżu węzła Warlubie, jak i niedaleko węzła Lisewo obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie kilkukilometrowym, a prędkość jest ograniczona i rzeczywiście obserwujemy tam spowolnienia wieczorne, a zatem niewielkie. I jeszcze wspomnę o jednym remoncie, uciążliwym dosyć, i ten remont generuje także spowolnienia teraz. To jest trasa ekspresowa S52 w województwie śląskim pomiędzy Cieszynem a Bielskiem Białą. Na wysokości Skoczowa trwa remont nawierzchni i na fragmencie prawie 6-kilometrowym jezdnia główna w kierunku Bielska jest zablokowana, czyli ruch jest możliwy, ale nie jezdnią główną i prędkość jest ograniczona do 60 km/h. Ruch zwalnia na odcinku kilkukilometrowym pomiędzy Skoczowem a Jasienicą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A kolejny serwis drogowy za 17 minut.

RK Polskie Radio Kierowców, 40 minut po 21. Rosjanie nie mają paliwa. To, co ma trafić do stacji benzynowej, szybciej się spala, za sprawą działań służb ukraińskich. Rosjanie właśnie cofnęli się do przełomu XIX i XX wieku, odstawili samochody do garaży i zaczęli przesiadać się na konie, drodzy państwo. I nie, taka sytuacja wcale nie jest żartem. Wyraźnie wskazują na nią rynkowe analizy Federacji Rosyjskiej. Sytuacja przeciętnych Rosjan staje się naprawdę trudna. Ataki Ukraińców na obiekty rafineryjne sprawiają, że w niektórych regionach kraju, czyli w Rosji, paliw nie ma wcale. W innych pojawiają się z kolei zakazy tankowania. Taka sytuacja doprowadziła do paradoksu. Kierowcy zaczęli rezygnować z samochodów. Środkiem transportu zastępującym samochód stają się w Rosji konie. Wyraźnie pokazują to dane od hodowców tych zwierząt. Jeszcze kilka miesięcy temu jeden koń sprzedawał się raz na 2 lub 3 miesiące. Teraz do hodowców napływa nawet 7-8 zamówień tygodniowo. Rosyjscy hodowcy koni w rozmowie z kanałem Masz na Telegramie tłumaczą sytuację faktem, że trzymanie zwierzęcia w wielu wsiach w Rosji okazuje się dziś tańsze niż ciągłe tankowanie pojazdów takich jak UAZ czy Niwa. I to nawet w sytuacji, w której paliwo w danym regionie jest dostępne, ponieważ w ostatnich tygodniach jest ono po prostu koszmarnie drogie. Oczywiście nowa tendencja dotyczy na razie przede wszystkim wsi. W miastach kierowcy cały czas tłoczą się przed pustymi stacjami.

Słuchają Państwo Perka, Polskiego Radia Kierowców. Mamy sobotnie, deszczowe, pochmurne, burzowo-gradowy wieczór. Sytuacja na drogach dość trudna, bo raz, że podróż w takich warunkach pogodowych nie należy do łatwych i przyjemnych, ale dwa, tego typu aura jest wypadkogenna. Czy tak jest faktycznie? Poproszę, żeby rozprawił się z tą moją opinią Kuba Domaracki.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To znaczy jest zdecydowanie spokojniej niż jeszcze 2-3-4 godziny temu, to jasne. No pora jest już dosyć późna, prawie godzina 22, ale to nie znaczy oczywiście, że utrudnień nie ma. Cały czas droga krajowa nr 12 pomiędzy Radomiem a Piotrkowem Trybunalskim jest częściowo zablokowana w miejscowości Gielniów, gdzie na kilometrze 454 zderzyły się 3 samochody osobowe. 2 osoby zostały w tym zdarzeniu ranne i trasa jest częściowo zablokowana. Obowiązuje tam ruch naprzemienny. Spore spowolnienia cały czas utrzymują się na północy naszego kraju w województwie pomorskim. Zarówno na trasie nr 216, jak i na drodze nr 215. Pomiędzy Chałupami a Władysławowem, a także w pobliżu Chłopowa, Rozewia, Jastrzębiej Góry i Karwi. Autostrada A6 w zachodniopomorskim jest remontowana na wysokości granicy państwa w Kołbaskowie i tutaj obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie prawie kilometrowym, ale także prędkość jest ograniczona do 40 km na godzinę. I nieco wolniej, ale tylko nieco, jedzie się tam, co prawda, i w kierunku Berlina, i w drugą stronę, w kierunku Szczecina także. I jeszcze kilka słów o sytuacji w tej chwili na Mazowszu. Tutaj być może gdzieniegdzie trudne warunki atmosferyczne i widać to na trasach, bo pomimo późnej pory dużo wolniej jedzie się i w pobliżu Łomianek, i niedaleko Nowego Dworu Mazowieckiego, i w pobliżu Zegrza, ale także na południe od Warszawy, niedaleko Grójca, Piaseczna czy Góry Kalwarii.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
2: To była reklama.
5: Cała ekipa PRK, Radia Kierowców, gratuluje tym wszystkim z Państwa, naszych słuchaczy, którzy z nami bezpiecznie dotarli do bazy. Tym, którzy wciąż w drodze, no, trzymamy za Państwa kciuki. A wszystkich prosimy, aby sprawdzić, czy jutro wyjedziemy w kolejną trasę, w kolejną podróż ubezpieczonym pojazdem, czy nasze ubezpieczenie będzie jutro aktualne i czy nasze badania techniczne również będą jutro ważne. I co najważniejsze, jeździmy z włączonymi światłami mijania. Światła dzienne są bardzo fajne, ale w bardzo słoneczny dzień i sprawdzamy, czy nasze pociechy są dobrze zapięte, czy to w foteliku, czy pasami. Bezpieczności.

fanów, tylko dla hejterów. Chciałem sobie tu pocisnąć, spytasz niby czemu. Jestem taki waniliowy, że nic kurwa nie mów. Jestem taki jak ten deser, który chcesz posolić, albo nudny jak ten

tym, którym chcesz, no wiesz. Możesz mówić każdym tekstem, żeby mnie obrazić. Tylko nie bądź waniliowy, bo już nie dam rady. Waniliowy typ, typ, waniliowy beat, waniliowy ryj, waniliowy styl, waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Jestem taki waniliowy, że zasypiać muszę z miską.

Żygasz, a już chyba jesteś blisko. Kiedy się pojawił tamten waniliowy typ, o sam mówiłem, zobaczycie, jeszcze będzie o nim cicho. Nic nie zwiastowało, że kontrakty się posypią, a to debiutancki album stał się waniliową płytą. Waniliowy proszek pod waniliowym nosem, byłem tak uzależniony od przepraszam, no i proszę. Musiałem się odciąć od tego, co przedtem usłyszałem w moją stronę słowa: stary, kim ty jesteś? Waniliowy typ, typ, waniliowy beat, waniliowy ryj, waniliowy styl, waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Jestem taki waniliowy, że zasypiać muszę z miską. Waniliowy beat, beat, waniliowy hit, waniliowa muza leci z waniliowych płyt. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Chciałem, żeby było śmiesznie, ale znowu coś nie wyszło.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

chciałbym zaznaczyć, że tu się, proszę państwa, nie ma z czego śmiać.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

ty swoje masz, ja swoje mam. Małe, duże problemy, problemy. Moja mama mówi, weź już synku, za dużo nie myśl, nie myśl, przecież oboje.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.